must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję Wam dzisiaj rozmowę o słówku, które, choć krótkie, bywa kłopotliwe. Chodzi o słowo wziąć. Wiecie na pewno, co ono znaczy, prawda? Co można wziąć? Co przychodzi Wam do głowy? Mówimy na przykład wziąć książkę, wziąć kredkę, wziąć misia. I to znaczy chwycić te rzeczy rękami i przytrzymać. Ale możemy też powiedzieć: tata chce wziąć dzieci na wakacje, czyli chce z nimi pojechać na wakacje. Albo mówimy: muszę wziąć chłodny prysznic, bo gorąco. I to znaczy, muszę się ochłodzić pod prysznicem. Zwróćcie uwagę na to, jak brzmi słowo wziąć. Jest krótkie i nierozciągliwe. Na końcu słyszymy tylko ć, ć. Krótki dźwięk ć. Inaczej niż na przykład w słowie siąść, gdzie słyszymy długie, długie ść, ść, siąść. Ale przecież branie nie ma z siedzeniem nic wspólnego. Dlatego też inaczej wymawiamy te słowa. Mówimy siąść długo, wziąć krótko. Słowo wziąć ma zresztą ciekawą historię. Pochodzi od starego, starego, bardzo starego słowa jąć, które znaczyło zacząć. Na przykład, gdy mówimy: ojciec jął rozmawiać z dziadkiem, to znaczy zaczął rozmawiać z dziadkiem. Zwróćcie uwagę na to, że w słowie jąć też na końcu jest tylko krótkie ć. Podobnie jak w wyrazach wyjąć, zająć, objąć, zdjąć, przyjąć, przedsięwziąć, powziąć. Wszędzie na końcu słyszymy tylko ć. Czy wiecie, co te słowa znaczą? Wyjąć można coś z czegoś, na przykład zakupy z torby. Zająć można na przykład miejsce w autobusie. Objąć kogoś to przytulić się do kogoś i otoczyć go rękami. Zdjąć można na przykład książkę z półki. Przyjąć można prezent, czyli wziąć prezent od tego, kto go nam daje. Przedsięwziąć, trudne słowo, przedsięwziąć, to znaczy przystąpić do zrobienia czegoś, czyli zacząć coś robić. Mówimy na przykład: w tej sprawie trzeba coś

przedsięwziąć, czyli trzeba coś postanowić i to zrobić. Powziąć można na przykład postanowienie. Powziąć postanowienie to inaczej postanowić coś, bardzo prosto, zdecydować się na jakieś działanie. Tak jak mówiliśmy, wszystkie te słowa mają na końcu krótkie ć, tak jak nasze dzisiejsze słówko wziąć. To słówko kryje w sobie jeszcze kilka niespodzianek. Na przykład Karol chciał wczoraj wziąć na spacer psa i to zrobił. Jak to opisze? Powinien powiedzieć wziąłem na spacer psa. Wziąłem, a nie wziąłem. Wziąłem. A gdyby zrobiła to Zosia, to jak powinna powiedzieć? Wzięłam na spacer psa. A teraz wyobraźmy sobie, że Karol jutro chce wziąć psa na spacer. Powie wtedy, wiecie już jak powie? Powie, wezmę psa na spacer. Wezmę, tu wyraźnie słychać głoskę m, m. M, a nie n, czyli wezmę, a nie weznę. Weznę to jest okropna forma. Wezmę psa na spacer. I tak samo powie Zosia. A gdy Karol i Zosia razem chcą wziąć psa na spacer, to jak powiedzą? Weźmiemy. Tutaj dwa razy bardzo wyraźnie musi być słychać m. Weźmiemy. Ułóżcie zdania ze słowem wziąć i jego różnymi formami. Wziąłem, wzięłam, wezmę, weźmiesz, weźmiemy i tak dalej, i tak dalej. Znacie te formy. Zapamiętajcie zdania, które ułożycie, albo możecie je zapisać, a potem mówcie je na głos. Kto popełni najmniej pomyłek podczas wymawiania tych trudnych form, wygrywa. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Wciąż jest lato, więc możemy porozmawiać o tym, co się z latem kojarzy. A jeśli będziecie słuchać tego odcinka o innej porze roku, zawsze możecie sobie lato przypomnieć. Lato, czyli czas, gdy jest najcieplej w roku i gdy leniuchujemy, bo są wakacje. Leniuchować można wszędzie, także w domu oczywiście, ale najprzyjemniej jest wyjechać, na przykład nad morze. Pomówmy właśnie trochę o morzu. O morzu, czyli o wielkiej, wielkiej wodzie. Morze to jest ogromny, gigantyczny zbiornik z wodą. Większy jest tylko ocean. Jaki kolor ma woda w morzu? A to zależy na przykład od pogody. Woda w morzu bywa jasno-niebieska, bywa granatowa, bywa też zielona. Co ważne, woda w morzu nie stoi, tylko cały czas się rusza. Można to bardzo łatwo obserwować, zwłaszcza jak wieje wiatr. Te ruchy wody, podczas wiatru przede wszystkim, to są fale. A jak wieje silnie, to fale robią się coraz większe i coraz wyższe i mają takie białe zakończenia, pianę morską. Mówimy wtedy, że to bałwany, czyli duże, spienione fale morza. Oczywiście takie bałwany nie mają nic.

nic wspólnego z tymi, które zimą lepicie ze śniegu. Żeby powstał bałwan śniegowy, musi być zimno, no i oczywiście musi być śnieg. A żeby powstał bałwan na morzu, musi być wiatr, no i woda morska. Nie zawsze jednak wiatr wieje. Wtedy się mówi, że jest cisza na morzu. Można, czyli da się słyszeć różne głosy, ale jak nie ma wiatru, to właśnie nazywamy to ciszą. Czy wiecie, kto wymyślił takie powiedzenie? Podpowiem wam. Ludzie, którzy pracują na morzu, pływają po morzach i oceanach. Wiecie już na pewno, o kogo chodzi. Tak, to są marynarze. A teraz zagadka. Jak się nazywa kobieta, która na statkach pływa po morzach i oceanach i nie jest pasażerką tych statków? Kto wie? Można się zastanowić. Pomyślcie tak. Słowo marynarz kończy się podobnie jak na przykład lekarz albo pisarz. Kobieta, która jest lekarzem, to lekarka. Kobieta, która jest pisarzem, to pisarka. Czyżby więc kobieta, która jest marynarzem, nazywała się marynarka? Nie, otóż nie. Kto wie, dlaczego nie? No bo marynarka, dobrze odgadliście, to przecież taki rodzaj ubioru. Marynarkę nosi się na przykład do spodni jako część garnituru albo do spódnicy w jakiejś specjalnej, eleganckiej sytuacji. Poza tym marynarka to jest nazwa wszystkich statków jakiegoś państwa. Na przykład mówimy marynarka wojenna, czyli statki, które służą do obrony przed nieprzyjacielem. Albo mówimy marynarka handlowa, czyli statki, którymi rozwozi się różne towary, by je sprzedawać za granicą. Można też powiedzieć służyć, czyli pracować w marynarce. I nie chodzi o to, jak się jest ubranym, tylko o to, że się pracuje na statkach. I mówimy też zaciągnąć się do marynarki, czyli rozpocząć taką pracę, pracę na statkach. Wróćmy jednak do naszej zagadki. Jak się nazywa kobieta, która jest marynarzem, czyli która pływa po morzach i pracuje na statkach? Otóż nazywa się tak samo jak mężczyzna, marynarz. I kobiety, i mężczyźni marynarze od święta noszą specjalne ubrania. Granatowe, z szerokim, kwadratowym kołnierzem, który opada na plecy. Ten kołnierz musi być biały w granatowe paski, albo odwrotnie, granatowy w białe paski. Jak myślicie, dlaczego marynarze ubierają się na biało-granatowo? Narysujcie albo namalujcie wszystko to, o czym dzisiaj rozmawiamy i wtedy zobaczycie, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. A na koniec jeszcze jedna rzecz dla dzieci, które umieją już pisać. Pytanie brzmi, jak się pisze wyraz morze? Jaka litera jest po O? Poprawna odpowiedź? To zależy. Gdy mamy na myśli takie morze, o jakim dziś mówimy, morze z wodą, to po O piszemy R, a potem Z. Wymawiamy morze, nie morze, ale piszemy R, Z. Dlaczego? No bo to R słychać na przykład w wyrazie morski, w wyrazie związanym z tym morzem wodnym. Ale jeśli chcemy napisać słowo morze, które znaczy być może, prawdopodobnie, tak albo nie, jeszcze nie wiem, to w takim wyrazie po O stawiamy Z z kropką na górze. Poćwiczcie pisanie tych wyrazów. Ułóżcie 5 zdań z wyrazem morze przez RZ i 5 zdań z wyrazem morze przez Z z kropką. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, tak żebyście wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Porozmawiajmy dzisiaj o głosce m. To jest głoska zupełnie innego rodzaju niż te, które poznaliście dotąd. Żeby dobrze wymówić głoskę m, trzeba mocno popracować buzią, a zwłaszcza wargami. Zacznijmy od rozgrzewki. Najpierw, jak zwykle, głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech i wydech. Teraz musimy rozćwiczyć wargi. Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u, i, u, i. Najpierw robimy ryjek przy głosce u, taki ryjek, ryjek, a potem uśmiech przy głosce i. Głoska i to jest śmiejąca się głoska. Powtórzcie. U, i, u, i, u, i. Skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusków. A teraz, uwaga, uwaga, coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Udajemy, że jesteśmy końmi. Co robi koń przede wszystkim? Parska. Więc parsknijmy i my. Teraz już na pewno czujecie, że macie luźne policzki i luźne wargi, ale zróbmy jeszcze 2 ćwiczenia. Weźcie kredkę i połóżcie ją sobie między nosem a górną wargą. Wywińcie wargę do góry tak, żeby przytrzymać kredkę. I wtedy tak trochę trudniej się mówi, ale wytrzymajmy to. I wytrzymajmy właśnie z kredką między nosem a górną wargą, licząc sobie w myślach do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mówię niewyraźnie, bo też mam kredkę między nosem a górną wargą. I ostatnie ćwiczenie. Naśladowanie zwierzęcia. Czy widzieliście kiedyś krowę jedzącą trawę? Wiecie, co robi krowa? Najpierw odrywa trochę trawy wargami, potem przesuwa tę trawę do środka buzi i przeżuwa ją, ale przy tym kręci brodą kółka. Raz w prawo, raz w lewo. Przy tym mocno też rusza wargami w przód i w tył. Zatacza takie duże koła w prawo i w lewo. Spróbujcie naśladować krowę żującą trawę. Nie musicie mówić przy tym tak, jak ja to robię, bo to brzmi śmiesznie. Wy tylko ruszajcie brodą i wargami. Bardzo dobrze. Nadszedł więc czas, żeby poćwiczyć wymawianie głoski m w różnych wyrazach. Zacznijmy od najprostszych. Mama. Tego wyrazu nie trzeba nikomu tłumaczyć. Malarz, czyli człowiek, który maluje obraz albo maluje ściany w domu. To jest inny malarz. Mazać, czyli brudzić coś. Mamlać, czyli żuć coś powoli. Trochę tak jak krowa, tylko bez gryzienia. Memłać. Memłać to znaczy to samo, co mamlać. I jeszcze raz. Mama, malarz, mazać, mamlać, memłać. A teraz zadanie dla odważnych i jednocześnie konkurs.

najlepiej wypowie takie zdanie. Maja w maju ma o mamy, a mama Mai maje nie w maju, miewa je w omanie. Zaraz to zdanie powtórzę, tylko wyjaśnijmy. Maja to jest imię dziewczynki. Maj, wiemy, to jest miesiąc, gdy wszystko kwitnie. Omam to przywidzenie, a Oman to jest takie państwo, daleko, daleko od Polski. Powtórzcie zatem i starajcie się jak najwyraźniej wymawiać głoskę m. Powinna wam dźwięczeć w głowie. Maja w maju ma o mamy, a mama Mai maje nie w maju, miewa je w omanie. Maja w maju ma o mamy, a mama Mai maje nie w maju, miewa je w omanie. Brawo! Drugi konkurs jest naprawdę trudny. Nauczcie się zdania o mamie Mai na pamięć, a potem powtarzajcie je za każdym razem coraz szybciej. Wygrywa ten, kto najdłużej wytrzyma bez pomyłki. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Z czym się kojarzy lato? Z wakacjami. A wakacje z czym się kojarzą? No jak to z czym? Z morzem. A jak morze, to co? To piasek. I o tym właśnie słowie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zacznijmy od tego, czym jest piasek. Ciekawa jestem, jak byście wytłumaczyli, co też to słowo znaczy. Przede wszystkim, zauważcie, piasek składa się z drobniutkich ziarenek i jest sypki, czyli gdy weźmiemy go trochę do ręki, to możemy go przesypywać, tak jak na przykład mąkę albo cukier. Czy znacie jeszcze inne rzeczy, które się składają z drobinek, z takich malutkich ziarenek i są sypkie? Pomyślcie o nich, a kto najszybciej wymieni trzy takie rzeczy, wygrywa. Wróćmy jednak do piasku. Przypomnijcie sobie, jaki piasek jest w dotyku. Czuć każde ziarenko z osobna, prawda? I te ziarenka są takie trochę jakby kłujące, takie drobinki właśnie kłujące w rękę. I stąd się wzięło powiedzenie mieć piasek w oczach, a nie w ręce. Oczywiście nie chodzi o to, żeby naprawdę mieć piasek w oczach, bo to jest dość niebezpieczne i wtedy trzeba jechać do lekarza. Nikomu nie życzę i nie wkładajcie sobie piasku w różne miejsca w ciele. Chodzi o to, gdy mówimy mieć piasek w oczach, co czujemy. Czujemy wtedy tak, jakbyśmy mieli piasek pod powiekami. Gdy jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to pod powiekami czujemy pieczenie. Zupełnie tak, jakby piasek tam był. Choć naprawdę go nie ma i lepiej niech go tam nie będzie. Z piaskiem wiąże się jeszcze taka nazwa. Babki z piasku. Na pewno to znacie. No bo co robią dzieci na wakacjach nad morzem? Na plaży kopią dołki. Nanoszą do nich wody, mieszają wodę z piaskiem, a potem ten mokry piach nakładają do foremek, ubijają z całych sił, potem odwracają foremki, uklepują z góry, z boku, z lewego, z prawego,

wtedy wychodzą właśnie babki z piasku. Te babki mogą mieć różne kształty. Grzybków, samochodów, gwiazdek. I wcale nie muszą przypominać babki, czyli takiego specjalnego ciasta, jakie na pewno też kiedyś jedliście. A może sami wymyślilibyście, w jakim kształcie mogą być babki z piasku? Niech każdy z was pomyśli o 5 swoich ulubionych kształtach i możecie zaprojektować foremki, które się nazywają babki z piasku. Z piaskiem wiążą się jeszcze inne słowa, na przykład piaskownica. Piaskownica, czyli miejsce, które znają wszystkie dzieci. To jest kwadrat otoczony ściankami i wypełniony piaskiem, w którym można się bawić do woli, od rana do wieczora. No i oczywiście, jeśli piasek jest mokry, to i tutaj, nie tylko na plaży, można stawiać babki z piasku. Ciekawa jestem, czy wiecie, skąd się bierze piasek, także ten piasek do zabawy. Wiecie to? Z pustyni. Z pustyni też można wziąć piasek, to prawda. Tylko jak pustynia jest daleko, daleko od Polski na przykład, no to mamy kłopot. Myślicie może, że można wziąć piasek z plaży nadmorskiej? No, niby tak, ale przewiezienie takiego piasku na przykład w góry to niełatwa sprawa. Poza tym, co by wtedy zostało nad morzem, gdyby piasek z nadmorza przewieźć w góry? Rozwiązanie zagadki jest inne. Piasek często bierze się z piaskowni albo piaskarni. To są dwie nazwy takiej specjalnej kopalni, w której górnicy pracują tak, żeby był piasek i żeby wszystkim tego piasku starczyło. Piaskownia albo piaskarnia, specjalna kopalnia piasku. A inny sposób wydobywania piasku to jest wydobywanie go z dna rzeki. I osoba, która to robi, nazywa się piaskarz. Potem taki piasek się suszy i rozwozi się go tam, gdzie potrzeba. A kiedy potrzeba piasku? I komu? Macie jakieś pomysły? Mnie się wydaje, że piasku możemy potrzebować na przykład zimą. No co prawda wtedy babek z piasku się nie stawia. Ale, przecież gdy jest zimno i ślisko na drogach, widzimy piaskarki, czyli takie duże samochody ciężarowe, które rozsypują piasek po oblodzonych jezdniach, tak żeby można było jeździć bezpiecznie. Na chodnikach też się rozsypuje piasek zimą, tylko już nie robią tego samochody. Gospodarze domów chwytają za łopaty i sami sypią piasek z wiaderek. Sypią, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, piasek jest sypki. To zresztą widać w pewnym wierszyku napisanym przez Juliana Tuwima, który to wierszyk może znacie. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Taki przesypujący się piasek mamy nie tylko w tym właśnie wierszyku, ale również w specjalnym rodzaju zegarka. Takiego zegarka na piasek. Czy ktoś wie, jak się nazywa taki właśnie zegarek? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na K, a kończy na A. W wielu domach używa się takiego właśnie zegarka, żeby wiedzieć na przykład, jak długo gotować jajka na miękko. Spróbujcie odgadnąć, o co chodzi, a jeśli nie wiecie, zapytajcie kogoś starszego. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Pamiętacie na pewno, że niedawno rozmawialiśmy o głosce on. To jest specjalna głoska. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy nie tylko warg, języka i zębów, ale także nosa. Z głoską en, tą głoską, którą dzisiaj się zajmiemy, jest podobnie i zaraz się o tym przekonacie. Najpierw jednak rozgrzewka. Przede wszystkim musimy dobrze pooddychać. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Raz wdech nosem, a raz wydech buzią. I tak powtarzacie 6 razy. Naprawdę solidnie. A teraz ziewamy i to najszerzej, jak tylko umiecie. Otwieracie buzię tak, jakbyście chcieli połknąć piłkę plażową. Naprawdę ziewacie najszerzej z całych sił. A teraz musicie trochę poćwiczyć wargi i ja będę ćwiczyła razem z wami. I to ćwiczenie wygląda tak. Najpierw uśmiechamy się najszerzej, jak to jest możliwe. Wyobraźcie sobie kogoś, kogo bardzo, bardzo lubicie i uśmiechnijcie się do niego. I policzcie w pamięci do 5. Taki uśmiech na 5 razy. Możecie też urządzić konkurs na najpiękniejszy uśmiech. A teraz nadszedł już czas, żeby wymówić głoskę en. Spróbujcie. En. Czy zauważyliście, że gdy wymawiacie en, to czujecie tę głoskę w głowie, w środku głowy i koło uszu? Spróbujcie jeszcze raz. En. A teraz dowód na to, obiecany dowód na to, że żeby dobrze wymówić głoskę en, potrzebujemy nosa. Powiedzcie najpierw normalnie. Gęsty. A potem zatkajcie nos i powiedzcie to słowo znowu. Gęsty. To jest o wiele trudniejsze, prawda? Tak się dzieje dlatego, że gdy wymawiamy e, powietrze wylatuje z nas i buzią, i nosem. A gdy ten nos zatkamy, to się robi korek. I ten właśnie korek czujemy, gdy mówimy gęsty. Na przykład wtedy, gdy mamy katar, tak mówimy. Skoro już wszystko wiecie o tym, jak wymawiać głoskę e, poćwiczmy wyrazy, w których ją słychać. Powtarzajcie za mną. Gęsty. Gęsty to znaczy ścisły. Na przykład gęsty może być las, gdy jest w nim dużo drzew i wszystkie są blisko siebie. Kęs. Kęs to jest kawałek jedzenia. Może być na przykład kęs chleba, kęs kanapki, kęs kotleta. Kęsek. Kęsek to jest mały kęs. Gdy ktoś odgryza niewielkie części jedzenia, to właśnie robi kęski. Tęsknić. Tęsknić, czyli bardzo chcieć znowu zobaczyć kogoś. Męski. Męski to jest taki jak u mężczyzn.

węzeł, czyli inaczej supeł. Robi się go, gdy zawiązujemy sznurek albo sznurowadło. I jeszcze raz. Gęsty, gęs, kęsek, tęsknić. Męski, węzeł. Teraz już naprawdę jesteście dobrze przygotowani do wymawiania głoski ę. Pamiętajcie o tym przede wszystkim, żeby powietrze wylatywało nosem i buzią jednocześnie i żeby ta głoska dźwięczała wam w uszach, w środku głowy, żebyście ją czuli i słyszeli. Wymyślcie teraz sami jak najwięcej wyrazów z głoską ę. Zasada musi być prosta. Po ę musi być głoska s jak smok albo z jak zegarek. Wtedy najlepiej słychać to właśnie ę i najlepiej się je wymawia. A potem możecie układać zagadki, tak żeby rozwiązaniem były te wymyślone przez was wyrazy. Na przykład taka zagadka. Co to jest? Każdy ma go w buzi, służy do jedzenia i do mówienia. Rozwiązaniem jest oczywiście wyraz język. To też jest wyraz, który ma głoskę ę. Udanej zabawy. Do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj zabawę w detektywa. Czy widzieliście kiedyś człowieka z dwiema głowami? Ja też nie widziałam, ale coś mnie zastanawia. Czy znacie takie powiedzenie od stóp do głów? Mówimy na przykład tak. Autobus ochlapał mnie od stóp do głów. Albo mówimy, jesteś ciepło ubrany od stóp do głów. Albo mówimy tak, od stóp do głów jesteś cały w paski. Czapka w paski, bluzka w paski, spodnie w paski, buty w paski. No więc ile tych głów musi być, żeby można było powiedzieć od stóp do głów? Otóż wystarczy jedna głowa, tak jak mamy wszyscy. A skąd się to powiedzenie wzięło? No cóż, głowy to jest nazwa tej części łóżka, gdzie zwykle leży głowa, gdy śpimy. Podobnie nogi albo stopy to jest nazwa części łóżka na drugim końcu. Mówimy przecież, pies leży w nogach albo kot leży w nogach i nie chodzi o to, że ten kot albo pies wszedł nam do środka nóg i tam się zagnieździł, tylko chodzi o to, że się położył na końcu łóżka. I teraz, gdy wyobrazimy sobie człowieka, który leży wyciągnięty na łóżku, widzimy go całego, od jednego końca do drugiego. Od czubków palców u nóg do czubka głowy, czyli od stóp do głów. A więc wystarczy nam jedna głowa, a i tak mamy w języku polskim takie śmieszne powiedzenie. A może sami wymyślicie różne zdania, w których użyjecie tego powiedzenia od stóp do głów? Co może być od stóp do głów? Jaki może być człowiek od stóp do głów? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy spotkaliście kiedyś osobę, która stroi fochy? Nie, nie chodzi o strojenie się w jakieś ładne ubrania albo o strojenie instrumentu. Owszem, można nastroić gitarę albo pianino, ale fochy to coś zupełnie, zupełnie innego. Dźwięk instrumentów daje przyjemność, a fochy wręcz przeciwnie. Gdy ktoś stroi fochy, to wszyscy wokół czują się źle, nieprzyjemnie, bo fochy to po prostu obrażanie się, grymaszenie, kapryszenie. Z kimś, kto stroi fochy, trudno rozmawiać, właściwie to jest niemożliwe. A czy umiecie sobie wyobrazić, jak wygląda osoba, która stroi fochy? Umielibyście ją narysować? W jakiej pozie stoi? Przodem czy tyłem do innych? Co robi z rękami? Czy przypadkiem nie zakłada ich jedna na drugą, tak przed sobą? To tak, jakby zamykała innym drogę do siebie. Takie skrzyżowane ręce są znakiem: nie zbliżaj się do mnie, nie chcę z tobą rozmawiać. Takie właśnie sygnały, niestety, wysyła osoba, która stroi fochy. No i jest jeszcze coś ważnego, twarz takiej osoby. Z tą twarzą dzieje się coś dziwnego. Wykrzywia się, czasem nadyma, brwi się marszczą, usta też. Jednym słowem, podczas fochów na twarzy widać różne grymasy, czyli różne niezbyt ładne, niezbyt przyjemne miny. I dlatego właśnie stroić fochy to inaczej grymasić. I jeszcze jedno słowo tutaj pasuje – dąsać.

stać się. Znaczy to samo, co stroić fochy i grymasić, czyli obrażać się i pokazywać niezadowolenie. A wiecie, skąd się wzięło słowo dąsać się? Pochodzi od dąć i nadymać. No bo jak ktoś się dąsa, to właśnie trochę tak jakby się nadymał, jak balon. Czasem ma się wrażenie, że taki nadąsany człowiek pęknie z tego nadęcia. A co zrobić, żeby nie było tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy? Co zrobić, gdy coś naprawdę nam się nie podoba, gdy ktoś sprawił nam przykrość i gdy mamy szczerze ochotę obrazić się na tego kogoś? No cóż, najlepiej, nawet wtedy, gdy jesteśmy źli albo gdy coś nam się nie podoba, mimo wszystko porozmawiać z tym, kto nas zdenerwował. I najlepiej powiedzieć mu, co czujemy i dlaczego jest nam przykro. Rozmowa zawsze jest lepsza niż strojenie fochów. Dzięki rozmowie znów może być przyjemnie i normalnie. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym ptaszku, który jest znakomitym śpiewakiem i którego na pewno nieraz słyszeliście, chociaż może o tym nie wiecie. Ten ptak to skowronek. Wygląda niepozornie. Jest mały, szaro-brązowy, często chodzi po ziemi i zjada robaki oraz nasiona różnych roślin. Nic nadzwyczajnego, ptak zupełnie pospolity. Ale jak rano zaśpiewa, to jest coś. Skowronek śpiewa znakomicie, czystym, perlistym głosem. A śpiewa, powtarzając krótkie prit, prit, prit. Wy też spróbujcie powtórzyć

prit, prit i coraz szybciej, coraz szybciej. Nie jest to łatwe, prawda? A skowronkom wychodzi świetnie, bez żadnego błędu. Dla naszych uszu to są bardzo przyjemne trele. Trele, czyli melodie złożone z powtarzanych dźwięków. Na ulubioną porę koncertów skowronki wybrały sobie wczesny ranek, no bo to są ranne ptaszki. Wstają wtedy, gdy wschodzi słońce i wcześniej kładą się spać. Takie mają zwyczaje. I dlatego o ludziach, którzy też wcześnie lubią wstawać, mówi się, że to są ranne ptaszki albo skowronki. Może wśród was też są jakieś skowronki. Ale wróćmy do naszego śpiewaka. Gdy go posłuchamy, od razu robi się nam weselej, bo on tak śpiewa, jakby jemu samemu było bardzo, bardzo wesoło. Pewnie dlatego mówi się o kimś naprawdę zadowolonym, że jest radosny jak skowronek, albo że jest cały w skowronkach. Taki ktoś chodzi bardzo pogodny i promiennie się uśmiecha. I od razu robi się nam cieplej, gdy jesteśmy koło takiej osoby, jakby grzało nas słońce tej radości skowronka. W skowronkach musi być coś bardzo wesołego z natury. Wstają rano i z uśmiechem witają każdy dzień. A pewien rodzaj skowronków nosi zabawną nazwę – dzierlatki. Znacie to słowo? Kojarzy się wam z czymś, czy jeszcze nie? Dzierlatki to są takie bardzo radosne ptaszki, też bardzo ruchliwe, ciągle podskakują i podśpiewują. I pewnie dlatego nazywamy tak również wesołe, szczebiotliwe dziewczęta, bo są właśnie wesołe jak ptaszki, jak te skowronki dzierlatki. A teraz mam propozycję. Zabawcie się właśnie w skowronki. Możecie naśladować ich śpiew i podskakiwać z zadowoleniem, tak jak one. A może posłuchacie gdzieś nagrań z prawdziwym śpiewem skowronków? Życzę wam, żebyście cały czas byli cali w skowronkach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, dzień dobry. 31 minut po godzinie 7. Witamy serdecznie w popołudni... w poranku. Popołudnie będzie dopiero później, ale jak ktoś jest niewyspany, to czasem może się pomylić popołudnie z porankiem. Marta Kawalec, Ania Jończyk, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Ja szczerze mówiąc, trudno mi się dzisiaj wstawało, ale kiedy pomyślałam, że przychodzę dzisiaj do poranka, do Polskiego Radia Dzieciom i będę miała samych roześmianych i wyspanych słuchaczy, to stwierdziłam, że no nie mogę przepuścić takiej okazji. Zatem zapraszamy do telefonowania, zapraszamy do tego, aby wziąć udział w naszym poranku w Polskim Radiu Dzieciom. 22 645 2055 to jest telefon, aby połączyć się z nami i z naszą dobrą energią, a może nam przekazać jeszcze lepszą energię. Ach, byłby to wtedy dopiero koktajl porankowy. Zapraszamy serdecznie, do godziny 10 będziemy z wami świetnie się bawić.

Rodzinka jest najlepsza, śpiewała ciocia Aga i nieprzypadkowo w poranku pojawiła się już na dzień dobry ciocia Aga, bo nie wiem, czy wiecie, ale dziś jest fantastyczny dzień. Oprócz tego, że jest 3 lipca i imieniny obchodzą Tomasz, Jacek, Mirosław, Leon, Józef, Leona, Kamelia i Heliodor, to dziś jest dzień cioci i wujka. Jeśli znacie takie fajne osoby, którym dzisiaj właśnie warto złożyć życzenia, chociaż w zasadzie to każdego dnia możemy złożyć życzenia cioci i wujkowi i podziękować za to, że są tacy fajni i możemy się z nimi bawić i rozmawiać, a czasami wybrać na spacer albo na przykład ich odwiedzić, bo przecież wakacje sprzyjają odwiedzinom, na przykład u cioci i wujka. Nie wiem jak u was, ale ja na przykład bardzo często i chętnie jeździłam do cioci i wujka, czy to na weekend, czy na czasami trochę dłużej, tak żeby odpocząć, zobaczyć trochę inne miasto albo wieś, no i oczywiście poczuć się tak fajnie w innym miejscu. Oczywiście do cioci i wujka zwykle dołączali też moi rówieśnicy, więc było naprawdę sympatycznie, ale przecież tych cioć i wujków w naszych domach i rodzinach jest całkiem sporo, bo to przecież wcale nie musi być ciocia, czyli na przykład siostra mamy albo brat taty, czyli wujek, stryjek. To mogą być na przykład ciocie, które czasami nazywamy ciociami, bo są koleżankami naszych rodziców albo kolegami naszych rodziców i wtedy też czasami zwracamy się do nich ciociu i to jest wielka niespodzianka, kiedy po latach dowiadujemy się, że oni tak naprawdę to nie są naszymi ciociami, tylko koleżankami naszych rodziców, ale kiedy tak się mówi, to od razu czujemy się z nimi trochę bliżej i sympatyczniej. No i oczywiście są jeszcze ciocie w przedszkolach. Często mówimy tak do naszych pań wychowawczyń w przedszkolu, że to są ciocie. Także tych cioci w

naszym otoczeniu jest całkiem sporo. Wujków również i dzisiaj poznamy, mam nadzieję, wielu takich wujków i wiele cioć, które opowiedzą nam trochę o swoim życiu, które podzielą się swoimi doświadczeniami z bycia ciocią i wujkiem. Także myślę, że będzie naprawdę sympatycznie i rodzinnie. Ciocia Aga na

wieku, także może wy również opowiecie o swoich ciociach, o wujkach, o takich bliskich osobach, z którymi spotykacie się często, może ich odwiedzacie, a może jesteście u nich na wakacjach. Zatem otwieramy nasz ciociowo-wujkowy poranek. Jeżeli mielibyście coś do powiedzenia w tej kwestii, to oczywiście zapraszamy 22 645 2055, ale o pogodzie i porannych humorach też możemy porozmawiać, także dzwońcie do nas i dzielcie się swoimi przemyśleniami. A już teraz dla tych wszystkich, którzy jeszcze przeciągają się na łóżku, lubimy leżeć. Wanna Archimedesa nam zaśpiewa. Myślę, że to będzie dobra piosenka również na rozpoczęcie tego piątkowego poranka.

Lubimy leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. 4.

To znaczy, że przepowiedziałam tym dżinglem, jaka będzie pogoda, chciałam powiedzieć. Chodzi o to, że dzisiaj będzie jednak pochmurno. No, taki zmienny będzie ten dzisiejszy dzień, bo nad sporą częścią kraju pojawi się dużo chmur, a nawet popada z nich przelotny deszcz, a lokalnie mogą się pojawić nawet słabe burze. Najchłodniej będzie nad morzem, bo kiedy patrzę na naszą mapę pogodową, no to nie wygląda ona tak bardzo ciepło. 16 stopni w Gdańsku, w Koszalinie. Ojej, ale zimno to dopiero będzie w Zielonej Górze, bo tam pokazują termometry aż 13 stopni. No a trochę cieplej będzie w Warszawie, bo tutaj 19 i tu chyba będzie jednak najcieplej. Także jeżeli trochę zmarzniecie w tej Zielonej Górze, to zapraszamy do Warszawy, żeby się ogrzać. Myślę, że to będzie taki jeden z takich bardziej deszczowych i pochmurnych dni, więc może to leżenie na kanapie, o której śpiewała Wanna Archimedesa, nie jest takim złym pomysłem, bo tak naprawdę mówi się, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, ale może właśnie nie. Może kiedy słuchają Polskiego Radia dzieciom, to mają dużo pomysłów, a my jeszcze im trochę podrzucimy różnych atrakcji i ciekawostek i wtedy mogą wpaść jakieś ciekawe pomysły. Bo na przykład w taką pogodę jak dziś fantastycznie można sobie odpocząć z książką w ręku albo porysować. Ja na przykład lubiłam w takie deszczowe dni wziąć kartkę i tak porysować bez pomysłu to, co przyjdzie mi do głowy albo to, jak poprowadzi kredkę moja ręka. I może właśnie to jest taki pomysł na dobry poranek. Wziąć kredki kolorowe, żeby trochę pokolorować tą naszą rzeczywistość, która za oknem wygląda trochę deszczowo, nawet burzowo, no i tak trochę pochmurnie i smutno, więc może właśnie pokolorujemy trochę tę rzeczywistość kredkami, a może właśnie jakaś ciekawa książka i historie, które są w niej zawarte, byłyby czymś, co może trochę ożywić nasz poranek. Ale mam dla Was również jeszcze kilka takich pogodowych ciekawostek, bo taka jedna deszczowa chmura może ważyć bardzo, bardzo dużo, nawet kilkadziesiąt słoni może ważyć tyle, co taka chmura, no bo w tej chmurze jest ogromna masa wody i rozłożona na dużej powierzchni, więc chmury mogą być bardzo, bardzo duże i ciężkie, mimo tego, że unoszą się w powietrzu. No takie słonie pewnie by nie wyleciały w powietrze, a chmury mogą sobie wisieć nad nami, tak jak dzisiaj nad całą Polską będą wisieć takie chmury i będą nam przepowiadały, że o, już za chwilę może popadać, albo będą nas tak straszyć, że trochę popada, potem przestanie, a potem znowu popada, ale może też pojawić się burza. Niedawno takie burze przeszły nad Polską i było naprawdę czasami całkiem strasznie, bo pojawiły się jakieś lokalne podtopienia, drzewa się poprzewracały, no ale lipiec to jest taki miesiąc, w którym statystycznie najczęściej pojawiają się burze. W całym roku najczęściej to właśnie w lipcu pojawiają się burze, bo ciepłe powietrze spotyka się z chłodniejszym i potrafi się pokłócić i wtedy zmienić się w ciągu kilku minut i właśnie wtedy może się pojawić taki deszcz. Także tak to jest w tym lipcu. Czasem słońce, czasem deszcz, czasem nas trochę przypiecze, a czasami trochę ochłodzi, więc dzisiaj można nawet założyć sweter, kiedy chce się wyjść na spacer, albo dłuższe spodnie. Także to do Was należy wybór, co chcecie założyć, albo możecie założyć krótkie spodenki i bluzkę i pobiegać. W deszczu na przykład bardzo fajnie się biega, ale trzeba mieć kalosze. Ja na przykład nie mam, więc dzisiaj musiałam omijać kałuże, kiedy szłam do Was do radia. No to w takim razie teraz moja deszczowa piosenka. Tak, żeby było nam dobrze w tym lipcu i żebyśmy czuli się właśnie tak trochę deszczowo-burzowo, to taka piosenka deszczowa, ale zaraz za chwilę wyślemy Wam też trochę słońca, także spokojnie. 47 minut po godzinie 7. Zapraszamy do słuchania Poranka w Polsce. Radio Dzieciom.

0: pogoda.
1: I trochę zaspoilerowaliśmy tym dżinglem wam pogodę.

Mam jeszcze jedno przysłowie, bo przysłowie często właśnie pokazują nam, że tak jest, bo tak było dawniej. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Myślę, że takimi przysłowiami możemy sobie trochę wytłumaczyć naszą rzeczywistość. No ale dobrze, już skończmy o tym deszczu, bo myślę, że warto może przywołać słońce. Dzisiaj w sumie nie będzie aż tak bardzo zimno, żeby siedzieć w domu i myślę, że nie będzie też cały dzień padało, więc warto zrobić coś z tym dniem. Może właśnie pobyć razem z nami w Polskim Radiu Dzieciom. Może do nas zadzwonić, opowiedzieć, gdzie jesteście, jak przeżywacie wakacje, bo przecież wakacje trwają już od tygodnia. Dokładnie tydzień temu ci, którzy chodzą do szkoły, byli na zakończeniu roku szkolnego, a już teraz cały tydzień minął. Co się u was wydarzyło w ciągu tego tygodnia? Co się zmieniło? A może właśnie zmienia się, bo na przykład pakujecie się na wyjazd wakacyjny, albo może przemieszczacie się z gór nad morze, albo z morza wyjeżdżacie, żegnacie morze i jedziecie w góry, a może jeszcze gdzieś indziej. Mamy jeszcze jeziora, mamy piękne miasta, które warto odwiedzić w tym roku i tegoroczne wakacje myślę, że będą temu sprzyjać, bo oprócz tego, że pojawi się kilka deszczowych dni, no to przecież pozostałe z pewnością będą nam sprzyjały i będziemy mogli dzięki temu gdzieś wyjechać. Śpicie już? Jeszcze śpicie? A może dopiero wstaliście i trzeba was trochę rozruszać? No to mam nadzieję, że już po godzinie 8 trochę się

rozruszamy, zrobimy taką poranną rozgrzewkę, ale będziemy mieli też w naszej audycji sporo ciekawych gości. Tak jak wam powiedziałam, mamy dzisiaj dzień cioci i wujka, czyli każdym ciociom i wujkom możemy dzisiaj złożyć życzenia, a już na pewno tym, których lubimy. Warto do nich zadzwonić i powiedzieć: cześć ciociu, cześć wujku, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest dzień cioci i wujka, więc składamy wam najlepsze życzenia, albo na przykład wybrać się do nich. A jeżeli już jesteście, no to tak bardzo mocno można uściskać te nasze ciocie i tych wujków, bo to oni sprawiają, że nawet w taki pochmurny deszcz możemy się świetnie bawić i mieć dużo atrakcji. Kiedy na przykład pojedziemy do cioci i wujka, no to oni też zawsze starają się, aby nam było dobrze, abyśmy na przykład mieli coś dobrego na śniadanie, może na przykład przygotują naleśniki albo gofry na śniadanie, albo na przykład jakieś kolorowe kanapki z warzywami też mogą być super. A może owsianka? No właśnie, co wy jecie na śniadanie u cioci i wujka? Czy macie jakieś swoje rytuały, jakieś ulubione przekąski, albo może na przykład ciocia piecze najlepsze ciasto na świecie, a wujek na przykład przygotowuje świetny makaron. Makaron można z różnymi dodatkami podawać, więc może to jest jakiś pomysł. No dobrze, w takim razie już teraz zapowiadam, że w naszym poranku będzie się dużo działo, bo poznacie kilku ciekawych wujków i kilka ciekawych cioć. Połączymy się z nimi i zapytamy, co u nich słychać. Czy nawet jeśli pada deszcz, to mają pomysły na to, co zrobić, aby nikt się nie nudził. Myślę, że tak właśnie może być. Dobrze, to w takim razie będą ciocie, będą wujkowie, ale będą też nasi słuchacze, którzy odwiedzą nas w poranku i opowiedzą o swoich podróżach. Co jeszcze będzie? No dużo się będzie działo. Będzie też mnóstwo fantastycznej muzyki. Będą też zagadki. Także będzie się działo. Do godziny 10 jesteśmy razem i na pewno nikt z was nie będzie się nudził, nawet jeżeli nie przebywa teraz aktualnie ani z ciocią, ani z wujkiem. Zatem zapraszamy. Wakacje w pełni. To teraz wakacyjna piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Rozpoczynamy wakacyjny poranek i drugą godzinę, godzina ósma na zegarach. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie dobrze bawić, więc teraz, gdy czujesz życia rytm.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Gdy czujesz życia rytm, tak śpiewał zespół Raz, Dwa, Trzy. Gdy wy już poczuliście ten swój życia rytm albo wyrównaliście swój rytm serca, to teraz trochę przyspieszymy, bo tak jak tutaj dzieciaki nam zapowiedziały, będzie poranna rozgrzewka. I teraz uwaga, ona będzie działała, ale tylko wtedy, kiedy będziemy ćwiczyć razem, bo jak ja sama będę ćwiczyła, to wy się nie rozgrzejecie, to tak nie działa. Więc proponuję, abyśmy teraz wszyscy wstali i trochę się poruszali. I będziemy ćwiczyć razem. Ja będę ćwiczyła, Ania Jończyk będzie ćwiczyła za okienkiem. Wszyscy będziemy ćwiczyć tak, żebyśmy się dobrze rozgrzali, bo kiedy tak się wyśpimy, to czasami można mieć wrażenie, że trochę jesteśmy tacy pognieceni. No to będziemy się teraz rozciągać. Na początku zaczniemy od takich ćwiczeń, które można wykonywać zarówno w plenerze, czyli gdzieś na podwórku, jak i w domu, udając, że jesteśmy w plenerze. Także rozpoczynamy od takiego rozciągania się, tak jakbyśmy chcieli dotknąć palcami sufitu. Tak wysoko podnosimy ręce, Ania też podnosi ręce, o, wszyscy podnoszą ręce i tak jak koty rozciągamy się, ręce wysoko, wysoko i potem w dół. I jeszcze raz do góry i w dół. I oddychamy przy tym, żeby się też napowietrzyć, bo to też nam sporo pomoże w ciągu dzisiejszego dnia. Więc ręce do góry, ręce w dół, podnosimy i opuszczamy. I podnosimy i opuszczamy. A teraz numer dwa na mojej liście ćwiczeń to krążenie barków, nie buraków. Tak, tutaj mam jakiś błąd w moim scenariuszu. Krążenie barków, czyli

dotykamy barków, ewentualnie buraków, jak ktoś ma, ale też można nimi kręcić. Więc kręcimy tymi barkami albo burakami do przodu i do tyłu. I teraz wyobraźcie sobie, że jak tak trochę pokrążymy, to od razu lepiej nam krąży krew w organizmie. Więc kolejne ćwiczenie to będzie ćwiczenie lekki wiaterek i będziemy się tak kołysać i w prawo i w lewo, tak jakby nasze ręce to były gałęzie i my tak sobie na wietrze, tak jak drzewo, pochylamy się w lewo, pochylamy się w prawo, a teraz zamieniamy się w bociany i próbujemy stanąć na jednej nodze, a potem na drugiej, nie przytrzymując się żadnego mebla ani innego drzewa, które gdzieś tam w naszym pobliżu jest. Także najpierw jedna noga, możemy zacząć od lewej albo od prawej i później druga noga i staramy się jak najdłużej na tej nodze stać. Bo jak wiecie, bociany potrafią stać na jednej nodze naprawdę długo, więc staramy się być jak bociany i stać na jednej nodze jak najdłużej. A możemy teraz na tej jednej nodze próbować poskakać. Hop do góry. I raz, i dwa. No skaczemy hop, hop, hop na jednej nodze, a potem na drugiej. A potem można na dwóch jeszcze, jak ktoś lubi. Udało się? Kto najdłużej stał na jednej nodze, to może się teraz pochwalić. A teraz wchodzimy na szczyt, czyli podnosimy do góry kolana i wspinamy się po takim niewidocznym szczycie, wchodzimy na samą górę. I raz, i dwa, i raz, i dwa. I wchodzimy i do góry nogi, do góry kolana. Wchodzimy, wspinamy się, jesteśmy już coraz wyżej, głęboko oddychamy, bo jesteśmy już trochę zmęczeni chyba tą rozgrzewką. Wdech nosem, wydech ustami. I jeszcze raz, i jeszcze kilka kroków. I myślę, że weszliśmy na tą górę, a teraz możemy z niej zjechać rowerem, więc możemy położyć się na plecach i udawać, że jedziemy z górki na pazurki. To tak bardzo, bardzo szybko, no bo z góry jedzie się naprawdę bardzo szybko. I w ten sposób polega na tym nasza rozgrzewka, że dużo się ruszamy, dużo wykonujemy różnych ćwiczeń. Rozruszaliśmy już trochę ręce, trochę barki albo buraki, jak ktoś ma w lodówce. Możemy też podnosić te kolana do góry, skakać na jednej nodze i w ten sposób myślę, że wszyscy jesteśmy już porządnie rozgrzani. Bardzo dobrze, bardzo dziękuję za tą rozgrzewkę. I teraz trochę pogramy na ukulele, bo to będzie wstęp do naszej fantastycznej rozmowy już za chwilę, także teraz możecie usiąść, odpocząć i za chwilę posłuchacie fantastycznej rozmowy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam serdecznie.

0: Te plumkające dźwięki to właśnie było ukulele, a śpiewał dla nas wujek Skarpetka, który już teraz jest z nami, bo przecież dzisiaj dzień cioci i wujka, więc między innymi wujek Skarpetka też obchodzi dzisiaj święto. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć od wszystkich naszych słuchaczy życzenia dla wujka Skarpetki.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem zaskoczony w ogóle, że jest taki dzień i bardzo się cieszę, że jest taki dzień.
0: No oczywiście, trzeba doceniać wujków i ciocie, a myślę, że pan ma tych swoich siostrzeńców i bratanków bardzo dużo.
1: Tak, jest ich sporo, ale muszę się pochwalić tylko, że rodzina będzie coraz większa moja i serdecznie wszystkich pozdrawiam i się cieszę z tego.
0: No to tak gratuluję w takim razie, czyli wujek będzie tatą.
1: Tak, tatą. Staś, który jest moim synem, bardzo długo mówił do mnie wujek. Podejrzewam, że będzie taka sama sytuacja w drugim przypadku, ale wyjdziemy z tego.
0: No, ja myślę, że to będzie bardzo, bardzo piękny czas, bo jednak takie malutkie dzieci to sprawiają bardzo, bardzo dużo radości. Skąd właściwie wziął się wujek Skarpetka?
1: No właśnie od mojego syna. Gdyby nie on, to podejrzewam, że robiłbym zupełnie coś innego. Może muzycznego też, ale głównie to dzięki niemu pojawił się wujek Skarpetka. To jest taki rodzinny trochę projekt, bo moja małżonka wymyśliła nazwę wujek Skarpetka. Staś był, że tak powiem, takim motorem do działania. No i tak to zaczęło działać.
0: No i połączył pan jeszcze tą swoją działalność z ukulele.
1: To prawda, tak.
0: Dlaczego ukulele?
1: A dzisiaj gramy właśnie koncert, bo
0: no właśnie.
1: Po drodze pojawiają się różne projekty i ciocie z ukulele i wujek Skarpetka grają dzisiaj koncert w Gorzickim Parku.
0: Połączyć siły. Tak.
1: I dzisiaj gramy koncert. Ciocie z ukulele właśnie.
0: No właśnie, ale jak to jest z tym ukulele? Bo to jest taka mała gitarka, która podobno jest trochę łatwiejsza do nauki niż zwyczajna gitara. Skąd wziął się pomysł jeszcze na ukulele, żeby dołączyć taki element rozpoznawczy?
1: No właśnie, to jest genialne narzędzie pracy. Do pracy z dziećmi, a z racji tego, że głównie pracuję z dzieciakami, ukulele jest mobilne, możliwe do zabrania naprawdę wszędzie. Przemieszczanie się z grupy do grupy jest trudne, a ukulele malutkie i dzięki temu instrumentowi jestem w stanie po prostu przejść z miejsca do miejsca bezawaryjnie. Siadam na dywanie, gram i to jest właśnie magiczne. A sam dźwięk też jest taki bardzo kojący.
0: Byłam kiedyś świadkiem tego, jak po kilku minutach dzieciaki potrafiły już zagrać pierwsze nuty na ukulele, więc to jest do ogarnięcia dla każdego, tak? Te ukulele to jest instrument, od którego można zacząć swoją przygodę z muzyką.
1: Dokładnie, tak, tak. No i właśnie dzisiaj jadę też na warsztaty z podstaw gry na ukulele, gdzie będziemy z dzieciakami właśnie zaczynać i grać na tym małym instrumencie.

0: się. Mhm. Że dzieci za chwilkę złapią za ten instrument pierwszy raz, no i zobaczymy, jakie będą efekty. Na pewno podzielę się nimi u siebie na stronie.
1: A co jest trudniejsze, napisać jakąś piosenkę czy jakąś melodię na ukulele?
0: To jest, że tak powiem, nieporównywalne, nieocenione, bo tak naprawdę albo wpada melodia, albo wpadają słowa i to jest różnie.
1: I trzeba dobrać jedno do drugiego, tak?
0: Tak,
1: jeżeli
0: dokładnie.
1: Piosenka, słowa są weselsze, to ten dźwięk też musi być trochę weselszy,
0: czasami
1: tak?
0: I melodia
1: trzeba to
0: już,
1: dobrać.
0: Czasami melodia już jest i po prostu dobieramy słowa, a jeśli są słowa, to dobieramy tą melodię i to jest trochę praca taka wspólna, bo wspomniany przeze mnie Staś też pisze teksty i pomaga mi właśnie w pisaniu tych tekstów, tak jak i moja małżonka.
1: Czyli dzisiaj koncert z okazji Dnia Cioci i Wujka też między innymi. Myślę, że warto, aby ten dzień był wyjątkowy. A jak jeszcze wujek Skarpetka będzie spędzał wakacje?
0: No w tym roku bardzo, bardzo stacjonarnie, z racji oczekiwania, że tak powiem, stacjonarnie, ale równie wesoło. I właśnie przechodzimy przez te wakacje z ukulele, organizujemy warsztaty wakacyjne z gry na ukulele i no, taką tygodniową akcję pod tytułem Wakacje, Literatura i Natura, która będzie organizowana w Bieczu, w Bieckiej Bibliotece.
1: Czyli rozumiem, że ani wujek Skarpetka, ani jego przybrani siostrzeńcy nie będą się nudzić w te wakacje.
0: Na pewno nie.
1: Będzie trochę ukulele, będzie trochę słońca, może jeszcze będzie okazja też trochę odpocząć, no ale na pewno takie rytmy sprawiają, że w te wakacje będziemy na pewno świetnie odpoczywać. Czyli rozumiem, że będzie można pana spotkać w różnych miejscach i zawsze z ukulele.
0: Zawsze z ukulele.
1: I zawsze z uśmiechem. Tacy są wujkowie. Roześmiani i mają też często różne zabawne zagadki albo jakieś śmieszne historie dla swoich siostrzeńców. Także myślę, że kiedy mamy takiego wujka w pobliżu, to na pewno nie będziemy się nudzić. Wujek Skarpetka, czyli Grzegorz Lewek, był dzisiaj z nami w poranku w Polskim Radiu Dzieciom i opowiedzieliśmy trochę o tych planach na wakacje. Także szukajcie wujka Skarpetki i z pewnością będzie ciekawie. To teraz może posłuchamy piosenki, bo jest fantastyczna piosenka teraz już przed nami. Co to będzie za piosenka?
0: Ta piosenka to Ziemianin. I w sumie to chyba dedykuję ją jeszcze nienarodzonemu synkowi właśnie, który będzie wkrótce członkiem naszej Ziemi. To niech poleci dla niego.
1: Czyli Ziemianin. Fantastycznie. Czyli to stąd właśnie ten tytuł Ziemianin. To już teraz w takim razie wszystko wiemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Lewek, wujek Skarpetka, był dzisiaj z nami i już teraz dedykujemy wszystkim Ziemianinom, czyli mieszkańcom Ziemi, tę piosenkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego i szczęśliwych wakacji dla wszystkich.

przyjemnie tak się trochę pobujać przy dźwiękach ukulele, to właśnie zapewnił nam wujek Skarpetka dzięki piosence Ziemianin. Bardzo miło mi się rozmawiało z wujkiem Skarpetką, więc pomyślałam, że teraz dowiemy się, co się dzieje u kolejnego wujka. Skoro wakacje w pełni, to być może są u niego jacyś siostrzeńcy, albo może on będzie kogoś odwiedzał. Wujek Ogórek już za chwilę na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A skąd tyle tu wujków i cioć? No przecież dzisiaj jest Dzień Cioci i Wujka. 3 lipca, taki wyjątkowy dzień nam w kalendarzu nastał, abyśmy mogli trochę docenić nasze ciocie i naszych wujków, którzy często opiekują się nami, którzy zabierają nas do siebie albo odwiedzają, albo na przykład wychodzą z nami na spacery, zabierają do kina i mnóstwo różnych innych ciekawych rzeczy można robić ze swoją ciocią i ze swoim wujkiem, więc dzisiaj doceniamy to, że są z nami i dlatego rozmawiamy. A rozmawiamy z takimi wyjątkowymi wujkami i ciociami. Już za chwilę wujek Ogórek, a teraz, żeby trochę sobie przypomnieć jego głos, to posłuchamy piosenki o wesołym mrówkojadzie, która pewnie jest wam dobrze znana. Zatem wujek Ogórek już za chwilę na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a na razie przedstawi się nam mrówkojad.

0: I jest już z nami kolejny gość. Mam nadzieję, że jest. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, moi drodzy. W ten piękny dzień, jakże świętowany.
0: No właśnie, wszystkiego najlepszego, wujku Ogórku.
1: Dziękuję, przyjmuję i spełniam się dalej.
0: Przemysław Urbaniak jest dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że te parówki na motorze nie dogoniły wujka Ogórka.
1: No oczywiście, że dogoniły i to jest cudowna historia, bo ja tę piosenkę napisałem z Kacperkiem z przedszkola specjalnego, bo gdy przyjechałem na koncert, to Kacper biegał cały czas i krzyczał, że parówki go gonią, więc mówię, Kacper, musimy wymyśleć do tego jakąś fajną piosenkę. I tak właśnie powstał ten mrówkojad, który najważniejsze zjada mnóstwo warzyw z owocami i dzięki temu ma mnóstwo siły, żeby biegać i wariować.
0: I uciekać przed tymi parówkami na motorze.
1: Też. Które chcą się z nim bawić, więc to jest też taka fajna historia.
0: No wujkowie charakteryzują się najczęściej tym, że mają niesamowite poczucie humoru, ale wujek Ogórek to tutaj już myślę, że bije na głowę wszystkich wujków. Skąd te pomysły biorą się na pana piosenki?
1: O matko kochana, i to jest właśnie pytanie, które mnie zawsze też nieco zastanawia, bo ja do końca nie wiem. Bo piosenki się piszą tak same, tak czasami się śmieję, że chyba urodziłem się z piosenkami i ja je po prostu na bieżąco wytwarzam tak, nie wiem, z powietrza, z siebie, ale też i pytam czasami dzieciaki, ja tam chciałby piosenkę. I w ten sposób też została napisana piosenka o lwie. Bo pewnego dnia zapytałem dzieci na koncercie, dobra, to jaka piosenka teraz by się przydała? I dzieci mówiły, że o lwie, więc mówię, dobra, nie ma problemu. Wróciłem do domu, usiadłem i napisałem, bo potem śpiewaliśmy ją wszyscy.
0: Czyli więc rozumiem, że można taką piosenkę sobie zamówić, tak?
1: No, z zamówieniem to już no gorzej jest, bo gdy ktoś zamawia piosenkę, no, która miałaby być stricte jakoś tam z czymś, wiadomo, że ktoś chce to i to, to wtedy robi się problem. A tak jak mi się rzuci jedno hasło, to jest w porządku.
0: Ale no może, tak. Może piosenka o radiu teraz?
1: Tak. O proszę, zostało rzucone hasło,
0: no właśnie.
1: Jest wyzwanie, to będzie trzeba to zrobić.
0: No to w takim razie czekamy na piosenkę o radiu.

0: Może to będzie ciekawy pomysł na kolejne spotkanie. Skoro jest rzucone wyzwanie, to będzie piosenka i później spotkanie i może akurat będzie okazja, żeby porozmawiać o innych szalonych projektach Wujka Ogórka, ale ja muszę też zapytać o tego ogórka, skąd on się wziął.
1: I to jest następna fantastyczna, ciekawa historia, bo nie wiem. Szczerze przyznam, że nie wiem. Nazwały mnie tak dzieci w przedszkolu w Skórzewie, gdy byłem kiedyś na zajęciach i na koncertach. I nie mam zielonego pojęcia, skąd im się wziął ten wujek ogórek. I to się do mnie przykleiło, zostało. I dobrze, bo nie musiałem niczego wymyślać, bo dzieci mnie wymyśliły.
0: O, no właśnie, ale z tym zielonym pojęciem to tak bardzo dobrze pan trafił, bo ten ogórek też jest pewnie zielony.
1: No właśnie i też tak zakładałem, że jestem dość wysoki, dość szczupły, jestem łysy, zupełnie jak ten ogórek. No, tylko, że jakiś sumień jestem jeszcze.
0: No właśnie, teraz jest sezon na ogórki.
1: Mi się to bardzo podoba.
0: Ale lubi pan też ogórki jeść?
1: Lubię tylko, że kiszone najbardziej, więc tak się często nabijam, że gdy przyjeżdżam do przedszkola, do dzieci na koncerty i widzę, że dzieciaki zjadają, to pytam, czy jest tu jakaś ochrona, żeby ktoś się mną zaopiekował, albo czuję się zagrożony.
0: Nie podgryzają pana tam przypadkiem?
1: Na szczęście nie, chyba że muzycznie, wyobraźniowo i zabawowo. To wtedy jest to bezpieczne.
0: A liczył pan kiedyś, ile ma pan siostrzeńców i bratanków?
1: Bratanka mam jednego. Mam.
0: A tych koncertowych, tych, którzy tak słuchają pana?
1: A koncertowych, o matko kochana, ja tutaj już na poważnie zaczynam, a tu proszę, ciągle zabawa. Nie mam zielonego pojęcia, stąd też jestem tym kiszonym ogórkiem, chociaż lubię liczyć. Ale nie, no jest ich bardzo dużo, bo w miesiącu jestem, matka kochana, w 30 placówkach, które mam tak rutynowo co miesiąc, więc tak może być 1000 dzieci w miesiącu. I do tego jeszcze dochodzą różne koncerty wyjazdowe, eventy. I co fajne, ja wszystkie dzieci zapamiętuję zawsze z twarzy.
0: Ojej, więc naprawdę?
1: Naprawdę, ja twarzy to zapamiętuję bardzo łatwo, tylko że potem z imionami mam zawsze problem, więc jak się spotykam z dziećmi gdzieś tam w sklepie, że mnie spotkają i poznają, to zawsze mówię Mariusz, Bogdan, Jessica i Samantha. O. I wszystko zawsze trafione.
0: I reagują tak, na te imiona.
1: Zawsze.
0: No to w takim razie nie ma co zapamiętywać, skoro zna pan te swoje dzieci i one pana poznają, to już imię jest naprawdę drugorzędne. A czy ma pan już teraz pomysły na kolejne piosenki wakacyjne?
1: Piosenki tak naprawdę są napisane, bo one czekają w kolejce, żeby je po prostu nagrać, a wakacje to taki cudowny czas, kiedy rzeczywiście jest nieco mniej wyjazdów, mniej warsztatów, są takie małe wakacyjne koncerty i to jest czas, gdy mogę się skupić w domu na tym, żeby ponagrywać coś nowego, bo rozkładam sobie sprzęt w domu na kilka dni, zajadam, się bawię i tańczę i gdy znajdzie mnie chęć, to sobie siadam i nagrywam i wymyślam jakieś nowe aranżacje i produkty. A te piosenki będą za chwilę i będzie to właśnie niespodzianka, bo będę nagrywał z ciociami i z wujkami.
0: O.
1: Mam mnóstwo przyjaciół muzycznych z Dąbrowy Górniczej, ze Szczecina, z Poznania i chciałbym z nimi nagrać takie duety, które mam nadzieję, że wyjdą na końcu sierpnia, na początku września, a może wcześniej pojawi się jakaś piosenka zapowiadająca. Bardzo chcę to zrobić. I bardzo chcę to zrobić, bo jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo dobrze robią muzykę dla dzieci, którzy też się spotykają z dziećmi i uważam, że trzeba nas pokazać szerzej.
0: Oczywiście. Czyli zapowiada się takie rodzinne muzykowanie, ale teraz, skoro wakacje, to może wakacyjną piosenkę zapowiemy?
1: Bardzo dobrze. Tylko, że do wakacyjnej piosenki trzeba trochę potuptać, trzeba trochę poskakać i trzeba sprawdzić, gdzie można pojechać i czym pojechać i z kim pojechać. O matko, tyle spraw i wszystko w jednej piosence.
0: No to w takim razie świetnie się składa, bo my trochę też właśnie poruszamy się. Zatem jeszcze raz wszystkiego

0: najlepszego z okazji Dnia Wujka dla wujka Ogórka od wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i całego zespołu Polskiego Radia Dzieciom, a już teraz wakacje i wujek Ogórek. Zapraszamy na wakacje.
1: Dziękuję.
0: Z wujkiem Ogórkiem.
1: Ściskam was najmocniej, jak tylko potrafię, a potrafię mocno.
0: Domyślamy się. Dziękujemy bardzo.

Był wujek skarpetka, był wujek ogórek, no to przydałaby się może jakaś ciocia, bo skoro dzień cioci i wujka, no to teraz może poszukajmy jakiejś cioci, no to poszukajmy też skojarzeń. Jeśli mieliśmy teraz wujka ogórka, to może fasolka. Nie ciocia fasolka, tylko zespół fasolki. Zespół fasolki, który nagrał tyle fantastycznych przebojów, a tą, która napisała te fantastyczne piosenki, była Ewa Chotomska, czyli ciotka Klotka. Pewnie znacie takie piosenki jak Szczotka, Pasta, albo Mydło lubi zabawę, a może Moja fantazja. To są piosenki, przy których bawili się pewnie jeszcze wasi rodzice, no ale wy również z pewnością znacie te piosenki, zatem już za chwilę spotkanie z osobą, która nie mogła się nie pojawić podczas naszej dzisiejszej audycji, czyli za chwilę Ewa Chotomska i ciotka Klotka na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Przygotujcie się na mnóstwo ciekawych historii, dobrej zabawy, no i oczywiście fantastycznej muzyki. Zatem ciotka z Ameryki teraz nam leci na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a zaśpiewają oczywiście fasolki.

0: Był taki czas wiele, wiele lat temu, kiedy muzyka nie była tak na wyciągnięcie ręki jak teraz i wtedy pojawiały się magnetofony Kasprzak i kasety magnetofonowe, na których można było posłuchać zespołu Fasolki w różnych miejscach, nawet w piaskownicy. I myślę, że to jest niesamowite, że te piosenki, które dawniej słuchali rodzice, teraz słuchają ich dzieci i one się wcale nie zestarzały, bo są fantastyczne dla wszystkich i wszyscy się przy nich dobrze bawią. A już teraz z nami w Polskim Radiu Dzieciom Ewa Chotomska, czyli ciotka Klotka. Halo, halo, dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich dużych i małych. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że Fasolki istnieją 43 lata. Powoli się szykujemy do naszego 45. jubileuszu, w którym wezmą udział na pewno nasi pierwsi absolwenci, którzy dzisiaj już tak mniej więcej oscylują wokół 50, ale mamy z wieloma kontakt i bardzo, bardzo czekamy na to, żeby się znowu spotkać, żeby porozmawiać, żeby się dowiedzieć, co się u nich wydarzyło. A dzieci nowych ciągle mamy i ciągle zapraszamy do Fasolek. We wrześniu będziemy mieli kolejny nabór w naszym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej.
0: Ojej, wiele się dzieje przez tyle lat i do tej pory. Pani Ewo, przede wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego. Wielu, wielu pomysłów i dzieci, które dołączą do zespołu Fasolki. Życzymy, bo dzisiaj dzień cioci i wujka.
1: No właśnie, ciocia, ja jestem tą ciocią, klocią. Już te 43 lata tak zaczynałam występować w TikToku, który też był programem, który wymyślałam, szykowałam, filmowałam. Pracowałam jak każdy pracownik przygotowujący programy w telewizji, ale znana się stałam przez to, że byłam tą ukochaną ciocią Klocią. I ostatnio miałam też taki, jako ciocia Klocia, przyjemne spotkanie z panem w warsztacie samochodowym, który mówi: o rety, ja się na pani wychowałem, ciociu.
0: Także tak to się na zdarza. Pewno miłe wspomnienia. Pani Ewo, a pamięta pani te pierwsze momenty, kiedy została pani tą tiktakową ciocią Klocią?
1: Jak byłam pierwszą, na samym początku, jak byłam tą ciocią Klocią, to musiałam w ogóle siebie wymyślić, dlatego że moją postać wymyślił Andrzej Marek Grabowski, mój kolega redakcyjny, który przyszedł do telewizji później. Ja już tę telewizję jakoś ogarnęłam, znałam wszystkie sztuczki, co się w telewizji robi, jak się pracuje, uczyłam go i razem żeśmy tego TikToka uruchamiali i on występował

0: tak się czuł troszeczkę niepewnie jako pierwszy pan TikTok i mówi, zostań ze mną, ty masz taki charakter, taki konkretny, taka jesteś ciocia Klocia. No i tak zostało, ale ja musiałam się jakoś wymyślić, ponieważ ja myślę sobie, taka postać to powinna być taka trochę szalona, jakaś bardzo kolorowa, więc ciągle sobie wymyślałam, co tu jeszcze zrobić i jak ufarbować jakieś szmatki, które można było kupić, żeby było więcej koloru. Wymyśliłam sobie, najpierw miałam takie kokardy we włosach, później kapelusze, później jeszcze miałam parasolkę, na której umiałam latać dzięki pięknej piosence Dorotki Gelner i Adama Skorupki, ciociu Klocie, o ciotce Klocce, która lata.
1: No piękne to były lata i bardzo kolorowe, ale to oprócz tego, że wymyśliła pani samą siebie, czyli ciotkę Klotkę, to wymyśliła pani tyle fantastycznych przebojów. Jak pisze się piosenki, które potrafią przetrwać ponad 40 lat i wciąż być lubiane przez dzieci?
0: Te piosenki są teraz takie popularne dzięki temu, że te piosenki były często nadawane. Ja teraz na spotkaniach autorskich z dziećmi, bo ja teraz piszę książki, niedawno się ukazała moja książka Biała kartka Elki Żelki, to ja na spotkaniach zawsze mówię dzieciom, że kiedyś nie było w telewizji żadnych reklam. I te piosenki puszczano, te teledyski puszczano między programami i dzięki temu były takie popularne, no tak jak dzisiaj cały program jest ozdobiony reklamami. Natomiast pisanie piosenek dla dzieci jest moją pasją, jest moją takim zajęciem, które uwielbiam i czasami pisząc jedną piosenkę, z tej jednej piosenki się robią dwie piosenki. Czasami pisałam piosenki na zamówienie. Na zamówienie była piosenka między innymi Fantazja, nie pisana dla Fasolek, a dla Kamy Kowalewskiej, małej dziewczynki, córki Sławka Kowalewskiego, Trubadura. Ta piosenka się stała też tak popularna, że wszyscy widzowie TikToka zażyczyli sobie, żeby ta piosenka była też piosenką Fasolek, więc często Fasolki na koncertach tę piosenkę wykonują, a Kama później po nagraniu tej piosenki stała się aktorką i całe swoje życie ma związane ze sceną. Także napisałam piosenkę, muszę powiedzieć, jedną z pierwszych moich piosenek dla Natalki Kukulskiej, a później się głównie te piosenki wszystkie rodziły dla Fasolek. Później pracowałam jeszcze przy takim programie telewizyjnym Jedyneczka przez 7 lat i trzeba było do każdego programu zrobić piosenkę związaną tematycznie z tematem odcinka. To było dosyć trudne, żeby znaleźć ten złoty środek, żeby ta piosenka była króciutka, łatwa, jednocześnie wpadająca w ucho. Ale to też zasługa kompozytora, który te piosenki tworzył, a większość piosenek, właściwie prawie wszystkie, to były kompozycje Krzysztofa Marca, późniejszego pana TikToka, z którym zrobiłam kilkaset piosenek i dalej te piosenki piszemy. Teraz urlop, wakacje, ale tu też jakieś piosenki powstaną. Może coś wspominkowego dla starych Fasolek, żeby coś już szykować na nasz jubileusz.
1: No właśnie, ale jeżeli chodzi o takie piosenki, które powstają w pani głowie, to wchodzi pani do łazienki, widzi pani mydło i tak, o, teraz może piosenka o mydle albo o szczoteczce, tak to było?
0: No troszeczkę inaczej, bo piosenka o myciu zębów to była jakby pod wpływem listów, które przysyłali do nas dentyści, żeby zachęcić dzieci do mycia zębów, bo dzieci nie dbają o zęby, ale ja znowu tłumaczę na tych spotkaniach, że kiedyś to była tylko jeden rodzaj pasty do zębów dla dzieci i jeden rodzaj dla dorosłych, więc to też z tymi pastami był problem, a gabinety dentystyczne były straszne. Jeśli chodzi o mydło, no to związane z mydłem. Ja uwielbiałam się bawić w wannie mydłem, to mydło ciągle wypadało, skakało, bawiło się ze mną w chowanego. I tak powstała piosenka.
1: A ma pani taką piosenkę, którą lubi najbardziej i za którą najbardziej jest wdzięczna swoim pomysłom, że właśnie powstała?
0: A nie wiem, bo tych piosenek jest tyle. Piosenki się wszystkie kocha tak samo, jak się kocha wszystkie dzieci. Każda nowa piosenka, nowo powstała.

0: nowonarodzona jest tą najpiękniejszą, najbardziej wymarzoną. Trudno mi w tej chwili tak powiedzieć, którą... Bardzo lubię piosenkę Czuję głód, którą napisałam kiedyś, będąc na wczasach, jak się żyje, od posiłku do posiłku. Lubię piosenkę o cyganach, bo lubię folklor cygański, o ich temperamencie. Lubię piosenkę o kolczykach, którą napisałam jadąc do Ameryki, no bo kolczyki i Ameryki się łączy, a ja lubię jakieś małe kolczyki zawieszać w moich uszach. Także no dużo jest tych piosenek. Lubię o ruchu, bo lubię się ruszać, o wodzie, o pływaniu. Napisałam też trochę takich bardzo miłych piosenek świątecznych, które wykonujemy na świątecznych koncertach. Także tego, jak się ma 700 piosenek, to tak trudno mieć tę jedną chyba najbliższą.
1: Ale to pokazuje, że można napisać piosenkę naprawdę o wszystkim i świetnie bawić się przy każdej piosence, byleby ta melodia była taka wpadająca w ucho, żeby można się było przy niej trochę poruszać, a tekst taki, który będzie bawił. Ewa Chotomska, czyli Ciotka Klotka, była dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom z okazji Dnia Cioci. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, no i oczywiście udanego jubileuszu.
0: Dziękuję, ja całuję wszystkie dzieci, wszystkie ciocie, wszystkich wujków na czele z wujkiem Krzysiem, czyli panem TikTakiem, i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i dużo jakichś miłych wrażeń, miło spędzanych teraz dni podczas wakacji.
1: Jak się ma takie ciocie, to na pewno będą miłe te chwile. Bardzo dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: A już teraz fasolki na antenie Polskiego Radia Dzieciom oczywiście.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: pana te kocieruchy.
1: O, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel, na płocną kąpiel.
3: Poradzi coś raz.

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

9 na zegarach, 3 minuty po 9 już teraz w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. To już kolejna godzina naszego spotkania piątkowego. Piątek, weekendu, początek, dobry dzień na to, aby rozpocząć fajnie weekend. A my mamy dla Was propozycję, aby ten weekend rozpocząć jeszcze przyjemniej, bo mamy dla Was twardy od orzech do zgryzienia.

A jeżeli komuś uda się przegryźć ten orzech, czyli odpowiedzieć na nasze pytanie, to być może wygra od nas jakąś fajną niespodziankę. I zapraszamy rodziców do tego, aby tym razem do nas zadzwonili, oczywiście razem z dziećmi. Dzieci mogą pomagać, ale to rodzice będą odpowiadać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekamy na tych odważnych, którzy się do nas zgłoszą. Mogą być duety, mogą być tercety, ale ważne, aby to rodzice byli z wami i razem z wami odpowiadali na pytania. Pytanie będzie z gatunku trudnych, ale do odgadnięcia, więc zapraszamy serdecznie.

o podróżach mało wiem. Na płocie czasem portki drę i żaby mi niestraszne są. Zły szerszeń też i letni deszcz. A gdy wyjeżdżam, to psia kość. Wiem, że mi nigdy miodu dość. A gdy wyjeżdżam, to psia kość. Wiem, że mi nigdy miodu dość.

chcę pojechać, mówię wam. O obyczaje dobre dbam. Goodbye, thank you, uczyłem się. Więc szkolny czas nie poszedł w las. Już wcale mnie nie bierze złość, że nigdy w brzuszku miodu dość. Już wcale mnie nie bierze złość, że nigdy w brzuszku miodu dość.

rekiny, sztormy złe. Obiadek lepszy, to się wie, a po obiedzie deser zjem. Co robić mam? O brzuszek dbam, bo gdy wyjeżdżam, co psia kość. Wiem, że mi nigdy miodu dość, bo gdy wyjeżdżam, to psia kość. Wiem, że mi nigdy miodu dość.

0: do zgryzienia.
1: No, twardy to jest orzech do zgryzienia, ale myślę, że skoro jest do zgryzienia, to myślę, że warto wziąć udział w takiej zabawie. Zapraszamy rodziców z dziećmi do naszej zabawy. 22 645 20 55 i uwaga, szukamy tych najodważniejszych z tymi najtwardszymi zębami. Także gdybyście wiedzieli o tym, że potraficie rozgryzać orzechy, odgadywać zagadki i jesteście też odważni, to właśnie na Was czekamy, na Wasz telefon. Także zapraszamy do tego, aby wziąć udział w naszej wakacyjnej odsłonie rodzinnego budżetu.

dzika, który teraz nazywa się Twardy Orzech do zgryzienia. Myślę, że te zagadki są naprawdę do zgryzienia, także zapraszamy, bo mamy jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia w naszej audycji. Będą też jeszcze goście, będą historie, także będzie się działo, a dzień cioci i wujka sprzyja temu, aby naprawdę w tym dniu można było się bardzo dobrze bawić. Także jeszcze raz podaję telefon 22 645 20 55. Czekamy na telefony odważnych rodziców albo dzieci odważnych, które namówią swoich rodziców do tego, aby wziąć udział w naszej zabawie, piątkowej zabawie naszej porankowej. No to zapraszamy, 9 minut po godzinie 9:00.

0: Wakacje, przepiękna piosenka i wspaniały czas. Tak wspaniały, że można tylko och i ach mówić. Od tygodnia trwają wakacje, więc możemy się cieszyć już tym wolnym czasem, szczególnie ci, którzy mają wolne od szkoły. No, przedszkolaki też pewnie już mają trochę tego czasu wolnego. A teraz u nas twardy orzech do zgryzienia, czyli wakacyjna zabawa w Polskim Radiu Dzieciom i mamy już fantastyczny zespół. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dodzwoniły się do nas dwie dziewczyny. Pani Marta, która jest ciocią na

0: Natalki.
1: Tak, tak. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Nasze stałe słuchaczki, tak jak się dowiedziałam.
1: Tak.
0: Ależ nam jest miło.
1: Ja jestem bardzo wierną słuchaczką Polskiego Radia Dzieciom i uwielbiam słuchać wielu ciekawych audycji.
0: Pięknie, no to nam jest przemiło, że mamy takich słuchaczy. No i w ogóle wyjątkowo się tak trafiło, że dodzwoniły się do nas siostrzenica i ciocia, tak? Czy bratanica
1: nie,
0: i ciocia?
1: Nie, nie. Nasza sytuacja troszkę jest skomplikowana. Ja jestem z mężem, tworzymy i z Natalką. I jesteśmy w domu, Natalka ma wakacje, ja mam tak. urlop. Więc ciocia z Natalką postanowiły zadzwonić do
0: no
1: państwa.
0: Właśnie, ależ to jest wspaniałe, że te ciocie mogą w różnych odsłonach się pojawiać i zawsze są takie uśmiechnięte i kochane. Bardzo się cieszymy w takim razie, że mamy taki zespół. Także drogi zespole, teraz mamy pytanie. Pytanie brzmi następująco. Czy znacie jakąś ciocię lub wujka ze znanych bajek? Czy potrafilibyście wymienić jakąś ciocię albo wujka z bajek?
1: A to musi być znana?
0: Nie, nie musi być znana, ale musi być to ciocia
1: albo wujek. Ostatnio Natalka czyta książkę, powiedziała. Ostatnio czytam książkę Tajemnica domu w Bielinach i tam występuje ciotka Mirka, która ma Alzheimera.
0: No fantastycznie, dokładnie, ale to wcale nie jest nieznana książka. Ta książka jest naprawdę dobrze znana, myślę, że nie tylko nam.
1: Katarzyny Bereniki Miszczuk.
0: Dokładnie, dokładnie. Bardzo dobra odpowiedź. Gratulujemy w takim razie, bo to jest poprawna odpowiedź. Właściwie to wiele tych odpowiedzi poprawnych by było, ale ta jest oczywiście również bardzo dobra i rozumiem, że też polecacie tę książkę naszym
1: tak,
0: słuchaczom.
1: Tak, bo my właśnie czytamy, jesteśmy w trakcie czytania.
0: Mm-hmm.
1: Tak, bo co prawda są wakacje, ale ja mam jeszcze troszkę taki czas, bo akurat tak się składa, że Natalka nie cieszy się zbyt dużym zdrowiem. Mamy nadzieję, że to kiedyś będzie lepiej. I mnóstwo czasu spędzamy na czytaniu książek.
2: Tak.
1: I ponieważ wróciłyśmy z oddziału szpitalnego, gdzie ta książka nam
0: wpadła w ręce.
1: No, także było super z tą książką.
2: Bardzo mi się podoba.
0: No właśnie, ale też czytanie książek to jest fantastyczne urozmaicenie wakacji, bo nawet jeżeli nie możemy z różnych powodów przenieść się w takie nieznane miejsce albo jakieś piękne, fantastyczne regiony, to właśnie możemy się przenieść za pomocą książki i naszej wyobraźni, a to jest chyba najprzyjemniejsza podróż.
1: Tak.
0: Bardzo Wam dziękujemy za ten telefon i za oczywiście poprawną odpowiedź. Może teraz jakieś pozdrowienia. Czy chciałybyście kogoś pozdrowić, drogie panie?
1: Ja bym chciała pozdrowić na pewno swoją ukochaną ciocię, wujka, dwie babcie, to znaczy jedną babcię i Jolę, drugą prababcię, mamę, z którymi nie mieszkam, ale z którymi się często widuję. Moją najlepszą przyjaciółkę Madzię ze szkoły, mojego kolegę Sebastiana, który ma 20 lat i chodzi całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich słuchaczy, moją koleżankę Angelikę ze szkoły, do której chodzę, czyli zespół szkół dla niesłyszących i słabo słyszących w Tarnowie i wszystkie dzieci.
2: Które aktualnie
1: słuchają Polskiego Radia Dzieciom.
0: No to w takim razie bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Pozdrawiamy wszystkich, dołączamy do tych pozdrowień. No i was też pozdrawiamy,
1: i
0: drogie dziewczyny.
1: I moją Rybkę jeszcze.
0: O, też.
1: I moją Rybkę, Wilgameusza.
0: Dobrze, pozdrawiamy. Dużo zdrowia życzymy. Bardzo się cieszymy,
1: dziękujemy,
0: że mogliśmy się usłyszeć. I oczywiście słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom, bo będzie się jeszcze dużo działo. To był twardy orzech do zgryzienia, ale przy takiej pomocy to na pewno wszystko się uda. Także bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia.
1: My też dziękujemy i bardzo się cieszymy.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. A już teraz dla naszego zespołu z Zagadki Twardy Orzech do Zgryzienia piosenka z dedykacją Lato za jeden uśmiech. Też możemy za jeden uśmiech podróżować i taką podróż Wam teraz, taką Was zapraszamy.

0: kolorowe lato na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a teraz z nami kolejni goście, fantastyczni, opaleni i uśmiechnięci. To ja od razu przedstawię. Jest z nami Ola. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Staś.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I jest z nami ich mama, czyli Joanna Polkowska-Sowa. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami. Dzieciaki dopiero wróciły z wakacji, tak?
3: Tak, tak.
0: Tak, wróciłyście dopiero, a wakacje dopiero się rozpoczęły.
2: Tak.
0: Tak?
2: Wróciliśmy dopiero z wakacji.
0: A gdzie byliście? Gdzie to było? To bardzo daleko chyba musiało być.
2: Ale wiesz... Nawet my byliśmy w Australii, widzieliśmy koale i kangury.
0: Australia, koale, kangury. Takie koale jak na twojej koszulce? Tak? Takie były te koale? Tak? Pięknie, ależ to musiała być wyprawa. Pani Joanno, naprawdę byliście tak daleko?
2: Dużo kangurów.
0: I jak one chodziły, skakały, fruwały? Co one robiły?
2: Skakały, chodziły. I tam, gdzie był nasz domek, to też widzieliśmy.
0: Przychodziły do was kangury?
2: Tak.
4: A jak ja byłam na Kostaryce z moim bratem, z tatą i z moją mamą, to widzieliśmy, jak małpa ukradła nam kokosa z wózka.
0: Mieliście kokosa do zjedzenia i małpa wam go ukradła? Takie rzeczy tylko na Kostaryce chyba mogą się wydarzyć, tak? No bo w Polsce ja nie widziałam, żeby małpy kradły kokosy.
4: Tak, bo nie ma małp.
0: No kokosy też pewnie trochę trzeba poszukać, żeby znaleźć. Pewnie w jakichś większych sklepach można kupić kokosy. A jak smakują kokosy takie z Kostaryki?

0: Nie próbowaliście, bo wam małpa ukradła? Czy były jakieś inne kokosy?
1: Były.
0: Były. I te kokosy to taki też twardy orzech do zgryzienia.
1: I widzieliśmy motyle.
0: Motyle. Jakie te motyle były?
1: Były w kolorze. Były na przykład niebieskim. W kolorze takim czerwonym, luzowym.
0: Czyli
1: i też niebieskim
0: kolorów.
1: I szarym.
0: A te motyle były duże czy małe? Bo ja słyszałam, że tak daleko, daleko od Polski, to te motyle są trochę większe.
2: Tak. Tak? Na Kostaryce jest jeden taki największy gatunek.
0: Największy gatunek? To jaki on był duży?
2: Taki.
0: Taki duży, taki jak dwie ręce. Tak? Jak się złoży dwie ręce, to taki był ten motyl? Tak? I fruwał czy siedział?
2: Fruwał.
0: Fruwał. Piękne motyle. I co jeszcze ciekawego się wydarzyło? Były małpy, kangury, koale, motyle i co jeszcze?
2: A jak byliśmy i widzieliśmy kangury, to widzieliśmy, jak jeden z drugim się boksowały.
0: Naprawdę? Czyli to nie jest w bajkach tylko, że te kangury się boksują?
2: Tak.
0: I naprawdę się biły?
2: Tak.
0: I któryś wygrał?
2: Nie, bo one tak ćwiczyły sobie.
0: A ćwiczyły, czyli to był taki trening bokserski.
2: Tak. Mhm. Bo one się nawet mogą boksować z ludźmi.
0: Mhm. Ale to nie dlatego, że chcą się pokłócić albo kogoś uderzyć, tylko dlatego, że mają dużo siły, energii i chcą to rozładować, tak?
2: Tak. I po prostu lud się z nimi kłócił i się bił, bo im tak pieska zatrzymały, że nie może za nimi biegnąć.
0: Ojej.
2: Bo on biegnął w lesie.
0: A teraz posłuchajcie, bo taka jest pogoda trochę pochmurna dzisiaj. A jaka pogoda była na Kostaryce? Była piękna,
2: ciepła.
0: Słoneczna.
2: Tak.
0: Tak? Ciepło było, czyli tak jak na pocztówkach z Kostaryki.
2: Tak, jak wyjeżdżaliśmy, to się robił deszcz.
1: A u babci Joli w drugim domku, tata takie wielkie ognisko zapalał, że mógł zrobić pożar.
0: I też było ciepło.
1: Tak.
0: Tak.
1: No bo taki wielki mógł wywołać pożar.
0: Ojej, ale na Kostaryce nie było nic takiego niebezpiecznego,
1: nie
0: nic
1: było,
0: się nie działo.
1: Bo...
0: Mhm. A w Australii też było bezpiecznie? Bo tam kiedyś też były pożary, ale rozumiem, że
2: tam... Tak, widzieliśmy zaschniętą trawę, taką bardzo zaschniętą.
0: Mhm. Bo tam też gorąco, suchą, słońce wypala.
2: Tak, i suchą i ziemię taką, bo pożary były.
0: A ja słyszałam, że w Australii to jest trochę inna ziemia, bo nasza jest czarna, a tam jest trochę innego koloru.
2: Tak.
0: Jakiego koloru była ta ziemia?
2: Szarego.
0: Szarego?
3: Pomarańczowa.
2: A, pomarańczowa.
0: No, była taka pomarańczowa, tak? Mhm. A ja słyszałam też jeszcze, że w Australii są duże pająki. Były te pająki, czy nie? Nie?
3: Nie widzieliśmy, na szczęście.
0: Nie widzieliście, no to dobrze. Chociaż pewnie Stasiowi by się podobały te pająki. Stasiu, lubisz pająki? Lubisz, tak myślałam.
1: To łapią muchy.
0: No, a no właśnie, czyli są pożyteczne.
1: No bo przecież mógł wszystkie zjeść, no bo chce w oku wzięto wyjść to
0: no
1: i
0: tak.
1: Nic nie widzi.
0: I spać nie dają te muchy, prawda? Czyli lepiej mieć takiego pająka, żeby zjadł muchę i nam muchy nie przeszkadzały. No gorzej, jak ten pająk będzie nam przeszkadzał. Ale to już jest inna sprawa. Drodzy słuchacze, poznaliście już teraz trochę Ola, Stasię. Mama Asia jeszcze niewiele powiedziała, ale to dlatego, że jeszcze nie przeszliśmy do meritum naszej rozmowy, a to już za chwilę, czyli teraz będzie piosenka i zaraz wracamy do naszych słuchaczy, a oni przeniosą nas na Kostarykę i do Australii, bardzo, bardzo daleko. To zaraz się dowiemy, co tam jeszcze się ciekawego działo.

0: Oj, na takie wakacje to myślę, że można byłoby poczekać jeszcze dłużej. Wakacje w Kostaryce albo w Australii to jest coś, o czym pewnie marzy wielu z nas, a byli tam nasi mali słuchacze, Staś, Ola, razem z rodzicami. A dzisiaj rodziców reprezentuje pani Asia Polkowska-Sowa i bardzo się cieszymy z tego. Bardzo fajnie, że przyszliście do nas. Pani Asiu, jak to było, że trafiliście na Kostarykę?
1: No, tak się złożyło, że na Kostarykę z mężem już od 15 lat regularnie latamy, odwiedzamy. Zakochaliśmy się w tym kraju, w przyrodzie, w naturze.
0: No ja się wcale nie dziwię, tak egzotyczny kraj, to tak. Naprawdę pewnie nie chce się nawet do Polski wracać.
1: No, jest to świetna opcja, żeby w czasie naszych mrozów dodać sobie trochę słońca i dłuższego dnia.
0: I przez cały rok mieć ciepło, tak? Bo na wakacje wracacie do Polski?
1: Staramy się tak 2-3 miesiące spędzać na Kostaryce, w zależności jak tutaj obowiązki zawodowe nam pozwolą. No i korzystamy z tego, że jeszcze dzieci nie poszły do szkoły, więc jesteśmy bardziej elastyczni czasowo i staramy się to właśnie wykorzystać, że dzieci mamy w wieku przedszkolnym, więc jeszcze można sobie na to pozwolić wszystko. No i ta Kostaryka zawsze była bliska naszemu sercu i no nie zostało nam nic innego, tylko dzieciom pokazać. Z jednej strony jest to natura, piękne plaże, przyroda, a z drugiej strony no też bardzo lubimy z mężem surfować. Nasze dzieci, tutaj w szczególności Oleńka, też surfuje, więc jest to takie ciekawe zajęcie po przedszkolu jej. Miłe spędzanie czasu, które po prostu bardzo lubimy robić rodzinnie.
0: Olu, poważnie surfujesz?
2: Tak.
0: Tak? To jest trudne? Utrzymać równowagę na tej desce, kiedy tak, tutaj tatę, fale, tu wiatr.
2: Ona surfowała bez mamy i taty na fale.
0: Na falach,
2: Na jednej fali udało mi się, jak tata rozmawiał z kimś innym, to udało mi się sama złapać falę.
0: Pana. Złapałaś tą falę, ale
2: tak,
0: jak się łapie falę?
2: Bez pana. Że trzeba leżeć na brzuchu i jak jesteś już na fali, to szybko stanąć do góry.
0: Mhm, a pewnie ta woda też jest ciepła i taka przejrzysta, przyjemna, tak? Och jej, tak leżeć na takiej desce surfingowej i sobie pływać na fali, to musi być przyjemne.
2: Idziemy spać, to tata mi włącza tego trochę gorącowo, to jest trochę zimno. Mhm. I jest bardzo przyjemne.
0: Mhm. A teraz tęsknicie za Kostaryką?
2: Nie.
0: Nie? Fajnie jest w Polsce.
2: Ale tęsknimy za naszymi pieskami na Kostaryce.
0: Zostały wasze te pieski tam na Kostaryce. Jakie macie pieski?
2: Pinta i Nocie.
3: Tak, są... ale Nocie ze wszystkiego boli.
0: Ale teraz ktoś się nimi opiekuje,
3: a Pinta
0: tak?
3: Ze wszystkiego nie boli.

0: Dobrze, czyli pieski nie zostały bez opieki.
1: Nie, to są, jakby te pieski do nas przychodzą, ale to nie są nasze pieski.
2: Tutaj ale mamy dwa, ale one są...
1: To są pieski sąsiadki, ale bardzo polubiły naszą rodzinę, w szczególności dzieci.
2: Była walka z tymi pieskami, to te pieski by wyglądały.
0: O! Takie są silne też. Olu, ale powiedz jeszcze, bo ja słyszałam, że ty chodziłaś do przedszkola w dżungli.
2: Tak.
0: Jakie to przedszkole w dżungli jest?
2: Nazywało się... Gaja.
0: Gaja. Mhm. I co się robi w przedszkolu w dżungli? Czy tam są zabawki, czy chodzi się po drzewach?
3: Chodzi się po drzewach.
2: Ola widziała z panią takiego węża.
0: Były węże w dżungli?
2: Były.
0: A czego się uczycie w przedszkolu w dżungli? Czy tam się uczycie pisać i czytać, czy nie?
2: To było na kontrolce i ja właśnie chodziłam na kampa. I była taka pani Karla i ona mnie bardzo wysoko wysłała, że mogłem dobrą kołuskę drzewa.
0: Ja to myślę, że to Staś też już by powinien chodzić do przedszkola, bo on jest bardzo wygadany.
1: Tak, Stasiu tam chodzi na takie półkolenie, nazwijmy.
0: Na wolnego słuchacza, jak to się kiedyś chodziło,
1: tak?
2: A ja za chwilę mam swoje urodziny.
0: Ojej! I będziesz świętowała w Polsce czy w Kostaryce?
2: Nie, będę świętowała w Toruniu.
0: W Toruniu.
1: Tak.
2: W naszym domku. Tule celowy na budowie.
1: Ja mam wrażenie, że zajęcia przedszkolne na Kostaryce, w tym przedszkolu w dżungli, one się tak bardzo nie różnią od takich zajęć w polskim przedszkolu.
0: Oprócz tego, że są w dżungli.
1: Tak, oprócz tego, że są w dżungli i oprócz tego, że plac zabaw to po prostu wielkie mangowce, po których dzieci je wspinają i mają różne...
0: Czyli to prawda, że dzieci chodzą po drzewach.
1: Tak, i to bardzo wysokich, tylko są zabezpieczone sznurkami oczywiście te przejścia. No i co jeden raz w tygodniu mają wycieczkę, a to nad rzekę, a to na plażę, a po przedszkolu chodzą surfować, ale generalnie w ciągu dnia mniej więcej ten rytm jest dość podobny do polskiego.
2: Ale surfować chodzimy z moją grupą w przedszkolu.
1: Tak.
0: Ale powiedz, Olu, jak ty się dogadujesz ze swoimi koleżankami i kolegami, bo one pewnie po polsku nie mówią.
2: Nie. Po hiszpańsku.
0: Po hiszpańsku.
2: Bo ja umiem mówić po hiszpańsku.
0: Mówisz po hiszpańsku, a mogłabyś na przykład przedstawić się po hiszpańsku albo nam powiedzieć coś po hiszpańsku?
2: Nie.
0: Czyli dopiero wtedy, kiedy masz swoich przyjaciół, to wtedy mówisz po hiszpańsku, a w Polsce mówisz po polsku, tak? I w ten sposób nie mylą ci się te języki, prawda?
2: Tak,
0: a masz dużo koleżanek i kolegów?
2: Jak mówię po hiszpańsku tutaj, a tam po polsku, to na Kostaryce mówię tak to cały czas po polsku i mi się myli, a tutaj mówię cały czas po hiszpańsku i się mylę.
0: Rozumiem, czyli trzeba być w przedszkolu i rozmawiać z dziećmi i wtedy wiesz, że mówisz po hiszpańsku, prawda? A masz dużo koleżanek i kolegów w przedszkolu?
2: Tak.
0: Mhm. A jak mają na imię?
2: Jedna się nazywa Emma, druga się nazywa Sol.
0: A wiesz, że możemy ich teraz pozdrowić?
2: Oczywiście, że wiem.
0: No właśnie, możemy pozdrowić twoich kolegów i koleżanki z Kostaryki i może nas usłyszą wtedy, tak? Pozdrawiamy? Stasiu, ty też pewnie masz swoich rówieśników gdzieś w okolicy?
1: Mamy też przyjaciół z Polski, którzy mieszkają na Kostaryce, Polaków, którzy nas teraz zaraz będą właśnie odwiedzać na urodziny Oleńki. To może, Stasiu, pamiętasz, jak się chłopacy nazywają?
2: No jak się Gucio, Leon i Felek.
1: Tak.
0: Mhm, czyli pozdrawiamy w takim razie.
2: One były na Kostaryce i samolotem pojechały tu, na tego kraju.
0: Daleko się pewnie leci na Kostarykę, co? Długo się leci samolotem.
2: Leciałem tu i leciałem z wami samolotami.
0: Mhm. A wam się nie nudzi, jak lecicie tak długo samolotem?
2: Nie, bo mama nam kupuje walizeczki ze zabawkami i wtedy bawimy się podczas lotu. I nawet wtedy panie przychodzą i dawają słodycze na przykład.
0: No i to jest właśnie podróżowanie, bo ja słyszałam, że też oprócz tego, że byliście na Kostaryce, to ostatnio okrążyliście całą kulę ziemską, tak przypadkiem. Zgadza się?
1: Tak.

Tak nam wyszło, że właśnie zaczęliśmy, korzystając z tego, że dzieci są w wieku przedszkolnym, stwierdziliśmy, że to jest najlepszy moment, żeby polecieć do Australii. No a z Australii już w sumie nie tak daleko na tą Kostarykę. Oczywiście się śmieję, bo kawał drogi to było. Ale i potem już z Kostaryki wróciliśmy.

0: właśnie tutaj, jakby to jest nasze miejsce zamieszkania. To już zależy tak naprawdę od pracy. Jeżeli będzie wszystko jakby dograne i będziemy mieli możliwość, tą przestrzeń, no to w styczniu znowu wyruszymy na te parę miesięcy, no i pewnie wrócimy gdzieś w okolicach kwietnia do Polski, ale no, lepiej nie planować, bo to nigdy nie wiadomo. Na razie bardzo się cieszymy, że wróciliśmy, bo dzieci się stęskniły za wieloma rzeczami, od jedzenia po rodzinę, po przyjaciół wszystkich, i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy, gdzie jesteśmy.
1: A co najbardziej lubicie jeść na Kostaryce? Macie jakieś ulubione potrawy?
2: Ja bardzo lubię jeść mango.
1: Mango.
3: A ja najbardziej lubię jeść arbuza.
2: Kiedy jest jakieś tygodnie, to ja mango.
1: No i mango w takim razie. Teraz też można jeszcze kupić mango w Polsce, także można trochę poczuć ten smak Kostaryki.
2: Ale czerwone?
1: Zielone.
0: No czerwone właśnie jest dojrzałe,
3: zielone,
0: to zawsze
3: zielone,
0: problem,
3: zielone,
0: żeby
3: zielone
0: było
3: moje
0: dojrzałe.
3: Zielone.
2: Ale ja nie lubię zielonego.
0: Ale zielone tak, bo na Kostaryce też się nie dojrzałe zielone, solo.
2: Ale Ola jeszcze lubi mango zielone solo.
3: Tak, to prawda.
1: Już teraz wszystko wiemy o was. Drodzy nasi słuchacze, bo jesteście naszymi słuchaczami również i nasi goście, bardzo dziękujemy wam za tą podróż i oprowadzenie nas po Kostaryce i po Australii.
2: Ale za chwilę Tomek będzie zrobiony.
1: Dobrze, to opowiecie o tym w takim razie następnym razem, a już teraz bardzo wam dziękujemy.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Oczywiście. Bardzo dziękujemy. Staś, Ola i ich mama Asia byli dzisiaj z nami, opowiadali o swojej podróży na Kostarykę i do Australii, tak?
0: Tak.
1: Bardzo dziękujemy i życzymy udanych wakacji. Myślę, że po takiej wyprawie to wszystko będzie udane. Bardzo dziękujemy.
2: Papa.

I tak nam przeleciała ta ciocia w samolocie w poranku w Polskim Radiu Dzieciom, bo dzisiaj Dzień Cioci i Wujka i dlatego o tych ciociach i wujkach dzisiaj opowiadamy. Ale na początku naszego dzisiejszego spotkania mówiłam wam o tym, że pochmurno dzisiaj będzie i trochę deszczowo, a tutaj nagle zajrzało do naszego studia wspaniałe, ciepłe słońce i przypomniało o tym, że są wakacje. Wakacje, czyli czas, kiedy możemy trochę odpocząć, może właśnie odwiedzić ciocię, wujka, a może pojechać gdzieś w nieznane, tak jak to nasi słuchacze przed chwilą opowiadali o Kostaryce i o Australii, gdzie się wybrali. Drodzy słuchacze, a już teraz sprawdzamy listę obecności. Czy jest tam ktoś z Olsztyna? Bo ja tak ciągle gadam i gadam, a może teraz wy coś opowiecie. Szukamy kogoś, kto już jutro albo będzie, albo mieszka w Olsztynie i chciałby się wybrać do olsztyńskiego Teatru Lalek na wyjątkowy spektakl pod tytułem Jezioro Łabędzie. Już jutro, czyli 4 lipca o godzinie 17 odbędzie się ten spektakl w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Także jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym przedstawieniu i fantastycznie się bawić w sobotnie popołudnie, to mamy dla was podwójne zaproszenie. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i jeżeli tylko macie ochotę wybrać się i otrzymać od nas te bilety, to możecie teraz zadzwonić. A już teraz ciocia i miś panda na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a ja czekam na wasze zgłoszenia. Olsztyn, Olsztyn, halo Olsztyn, jesteście tam?

Ciocia Aga na antenie Polskiego Radia Dzieciom rozpoczynała nasz poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a teraz powoli dobiega końca nasz poranek, ale jeszcze 11 minut jesteśmy razem, także możemy trochę jeszcze porozmawiać o ciociach i wujkach, tych prawdziwych i tych, których znacie z różnych bajek i opowieści, bo jest ich trochę w literaturze, w filmach, w książkach, w bajkach, choćby na przykład wujek Albert z książek o Mikołajku, to jest brat taty Mikołajka, który pojawia się podczas różnych rodzinnych spotkań i na pewno nie brakuje dobrej zabawy z wujkiem Albertem. Może wy macie takiego wujka Alberta w swojej rodzinie? Albo na przykład wujek Fester z rodziny Adamsów. Trochę ekscentryczny, zabawny, charakterystyczny, no ale cała rodzina Adamsów jest oczywiście wyjątkowa i niepowtarzalna. A może kojarzycie wujka Vernona? Wujek Vernon to postać z Harry'ego Pottera, opiekun Harry'ego Pottera i mąż cioci Petunii. No niezbyt sympatyczny ten wujek, ale oczywiście też zajął optymalne miejsce w książce i myślę, że wujek Vernon to taki wujek, którego może niekoniecznie chcielibyśmy odwiedzać w wakacje. Ale na przykład może teraz ciocia Poli. Jeżeli czytaliście przygody Tomka Sawyera, to ciocia Poli wychowuje Tomka i nieustannie próbuje uczyć go rozsądku. Albo na przykład, ciocia Petunia, czyli żona wujka Vernona, no też nie należy do tych najbardziej sympatycznych. A może na przykład kojarzycie jeszcze ciocię Lucy z przygód Paddingtona. Ona wychowywała misia w Peru i wysłała go do Londynu. Wiele jest takich cioć i wujków, których znamy z różnych historii, czy to bajkowych, czy to książkowych. Ja na przykład pamiętam jeszcze wujka Scooby-Doo. To była bajka może trochę starsza, może wasi rodzice kojarzą Scooby-Doo, czyli odważnego psa, który rozwiązywał różne detektywistyczne zagadki. Także trochę tych wujków mamy, no i wasi też z pewnością są bardzo ciekawi, charakterystyczni. Dzisiaj opowiadaliśmy o wielu różnych ciekawych postaciach, które pomagają nam trochę w wakacje, bo przecież do cioci, do wujka miło jest przyjechać, odwiedzić, zobaczyć jakieś nowe miejsce, no i oczywiście porozmawiać z nimi, bo ciocie to na pewno skarbnicem wielu historii, na pewno potrafią ugotować coś pysznego, a wujkowie może pokażą wam swoje podwórko, może zabiorą do warsztatu albo na jakiś wyjątkowy spacer, także warto zaglądać do tych wujków, do cioć, a dzisiaj szczególnie warto złożyć im życzenia, bo Dzień Cioci i Wujka to taki wyjątkowy dzień w roku. 3 lipca, jeżeli tego nie wiedzieliście, to pamiętajcie, że 3 lipca można takim naszym bliskim osobom złożyć życzenia. No ale te ciocie to oczywiście też ciocie w przedszkolach, ciocie, które opiekują się nami w różnych sytuacjach. No a wujek Ogórek, wujek Skarpetka dzisiaj byli gośćmi Polskiego Radia Dzieciom. Ciotka Klotka również odwiedziła naszą stację i dzięki temu mogliśmy poznać trochę ich planów na wakacje. Zatem teraz, ponieważ są wakacje, to kolejna letnia piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Ja lubię lato. 53 minuty po godzinie 9. Potańczymy trochę razem. Ja lubię lato i śpiewające brzdące.

0: A czy wy lubicie lato zielone? Bo jeśli tak, to już za chwilę gramy w zielone, czyli nowa audycja w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Hoppe już za chwilę w Polskim Radiu Dzieciom się pojawi i będziemy mogli posłuchać różnych historii o zielonym kolorze, a może w zielonym plenerze. Myślę, że zielone lato to jest coś, co zachęca do tego, aby wyjść z domu, poruszać się, poszukać tych zielonych kolorów w naszym otoczeniu i do tego też skłania nasza nowa audycja, czyli Gramy w Zielone. Marta Hoppe już w kolorze zielonym pojawiła się w naszym podświetlonym na zielono studiu, więc może za chwilę zachwyci was jakimś nowym pomysłem, co można robić w wakacje, co ciekawego może się wydarzyć, jeżeli poszukacie tego zielonego koloru. A my już powoli kończymy naszą audycję w Polskim Radiu Dzieciom. To był poranek. Poranek, czyli audycja, którą budzimy i rozruszaliśmy was już, myślę, że na tyle, aby Marta Hoppe mogła tutaj do nas wejść i pobawić się z wami. A ja już wam bardzo dziękuję za tę porankową audycję. Marta Kawalec, Ania Jończyk, to było bardzo przyjemne porankowe spotkanie. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O-o, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.

dzień dobry, witam was serdecznie. Marta Hoppe przy mikrofonie. Marta, czyli zielona żaba. Była przed chwilą jedna Marta, teraz jest druga Marta. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zielone, o przyrodzie, która jest wokół nas. I tak to będzie w każdy piątek od godziny 10 do godziny 12. To nasz czas w Polskim Radiu Dzieciom, żeby porozmawiać o tym, co zielonego wokół nas. No i będziemy grać w zielone. Na pewno będą zabawy, na pewno będą zagadki, na pewno będzie dużo ciekawych rozmów. Dzisiaj zajrzymy do świata drzew, bo nie wiem, czy wiecie, ale drzewa ze sobą się porozumiewają. Mają taki tajny kod, taki tajny szyfr, dzięki któremu są w stanie ze sobą pogadać i być może wymienić się sokami, informacjami. Ale być może też są takie, które nie bardzo lubią rosnąć koło siebie. No ale jak takie drzewo przesadzić, to nie jest łatwa sprawa. Więc może one od razu wiedzą, że tu nie będzie miejsce dla mnie, tutaj będzie rósł ktoś inny. Jeżeli chcecie poznać historię tych drzew i tego, jak się porozumiewają, to koniecznie zostańcie z nami do godziny 12. No ale skoro gramy w zielone, to też na pewno w jakąś

grę zagramy, wspólnie spędzimy 2 godziny. Czy jesteście na zielono? Może tak, może nie. Ja, jak zawsze, jestem zielona i zapraszam Was bardzo serdecznie.

kolorowy świat, ale w moim przypadku to zielony. To ten świat i kolor mój ulubiony. No to skoro gramy w zielony, to może zagrajmy w coś zielonego? Grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Ja zawsze mam, ale mam też dla was zabawę, taką zgadywankę, takie zadanie, w którym trzeba pokombinować i poszukać słów, które określają rośliny, które określają kwiaty, no po prostu nazwy tych roślin albo kwiatów ukryte w polskich

0: słowach. No pewnie w angielskich też by się coś dało znaleźć, ale to trudniejsze zadanie, więc zaczniemy od łatwiejszego, czyli od słów i wyrazów, które się kryją w innych wyrazach. Są takie zabawy, że układamy różne słowa z jednego słowa kompletnie inne, a my dzisiaj poszukamy słowa ukrytego w zupełnie innym słowie, a oczywiście wszystko związane z zielenią, z naturą, z przyrodą, bo to jest nasz temat. No i mam dla Was takie pierwsze słowo. Być może już udało Wam się w tym roku poleżeć na hamaku, odpoczywać na tym hamaku, patrzeć w chmury, patrzeć na korony drzew albo na przelatujące ptaki czy też samoloty. No i jak się leży na takim hamaku, to w tym słowie jest ukryte pewne inne słowo, roślina, a podpowiem Wam na początek, że nawet kwiat. Słowo hamak ma ukryty kwiat w swojej nazwie, więc jestem ciekawa, czy już usłyszeliście, czy już znaleźliście ukryte słowo, co tam się ukryło w tym hamaku. Ja mam hamak, a w hamaku leży, no może ktoś z Was, ale na pewno leży jakiś kwiat. A jaki? Czekam na Wasze telefony. 22 645 20 55.
1: Autopromocja.

Kukuryku, kukuryku, kto narobił tyle krzyku? No, mam nadzieję, że krzyku nie narobi nam Jagoda, z którą za chwilę porozmawiamy, bo podobno wie, gdzie, jakie słowo było ukryte. Jagódko, ja zaraz do ciebie wrócę.

0: Gramy w zielone, gramy w zielone, mamy zielone. No ja mam zielone, mam nadzieję, że Jagoda też zielone ma. Jagoda się do nas dodzwoniła. Piękne imię masz, Jagódko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, Jagódko. No ty od razu masz takie imię ładne, roślinne trochę, owocowe. Lubisz swoje imię Jagoda?
1: Tak.
0: Bardzo jest apetyczne i bardzo ładne. A my dzisiaj szukamy innych słów, też związanych z roślinami, może z owocami też się coś pojawi. Szukamy słów w słowach. Czyli teraz byliśmy na hamaku. No i na tym hamaku może leży Jagoda, a kto jeszcze może leżeć? Jakie słowo jest w hamaku?
1: Mak.
0: Mak, brawo, pięknie. Oczywiście, że o mak chodziło, maku szukaliśmy. Wiesz, jak wygląda mak?
1: Tak, wiem.
0: No to opisz, jak on wygląda, bo może nie wszyscy go widzieli.
1: To jest czerwony kwiat z czarnym środkiem i długą, zieloną łodygą.
0: No, łodyga potrzebna, żeby można było rosnąć w ziemi, żeby można było czerpać z tej ziemi wodę i inne składniki odżywcze. A gdzie takiego maka można spotkać? Gdzie on rośnie?
1: Na polach, na łące.
0: No pięknie, widzę, że miałaś okazję zobaczyć. A wiesz, że mak potem się zmienia w taką makówkę?
1: Nie wiedziałam.
0: Jak kwiatek już przekwitnie, to potem pojawia się taka makówka i w środku jest mak, który można zjeść, wysypać na rączkę i taki mak smakuje. Ciasto na przykład, makowiec, jadłaś kiedyś?
1: Tak, jadłam.
0: No to właśnie, skąd jest mak w makowcu? Z tego czerwonego maka. Jagoda, a powiedz mi, jak tam twoje wakacje, bo domyślam się, że już wolne.
1: Tak, wolne. Jutro wyjeżdżamy nad jezioro na tydzień.
0: Mhm.
1: Później 12 lipca mam urodziny.
0: Wiesz, zdradzę ci sekret. Ja też mam w lipcu urodziny, ale trochę później. To wszystkiego dobrego już. Będę pierwsza, która ci złoży życzenia urodzinowe. Które to będą urodziny?
1: 8.
0: No to ładna, okrągła liczba. 8. I jeszcze dalej jakieś plany po urodzinach?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz. No wakacje dopiero nam się rozpoczęły, więc jeszcze może coś się ciekawego wydarzy, ale nad jeziorem na pewno przyjemnie można odpoczywać. No to co, pozdrawiamy kogoś, kto być może z tobą nad to jezioro pojedzie albo nas teraz słucha?
1: Mamę, tatę, rodzeństwo, koleżanki ze szkoły, kolegę ze szkoły.
0: Pewnie już trochę za nimi tęsknisz, skoro już się nie widzieliście kilka dni, to może już się trochę tęskni. Czy macie czas się spotykać?
1: Trochę się tęskni.
0: Trochę się tęskni. No i 2 miesiące tęsknienia będzie, chyba że się uda gdzieś spotkać nad jeziorem albo nad rzeką, albo pójść razem na lody. Jagodowe oczywiście. Jagoda, bardzo ci dziękuję za rozmowę, też cię pozdrawiam. No i jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji twoich zbliżających się urodzin.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. A skoro już jedną zagadkę rozwiązaliśmy, jedno zadanie nam się świetnie udało rozwiązać, odnaleźć to ukryte słowo, no to mam kolejne. Jeżeli jesteście teraz po śniadaniu, to na śniadanie była jakaś potrawa. Na obiad też pewnie będzie jakaś potrawa. Ciekawe, co będziecie jedli. A co jest w słowie potrawa? Czy tam się coś kryje, jakaś roślina w tej potrawie? Jeśli już usłyszeliście, jeśli zgadliście, co tam w tej potrawie jest ukryte, coś zielonego, no to dzwońcie 22 645 20 55.

0: A ja teraz powiem hej, hej do kolejnej naszej słuchaczki, chyba spokrewnionej z poprzednią słuchaczką, bo na łączach Sara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Podobno jesteś siostrą Jagody.
1: Tak.
0: No, to razem słuchacie i razem odgadujecie. Bardzo się cieszę. Sara, no to ja zaproponowałam potrawę i taka potrawa pojawiła się na naszym stole. A co jest w tej potrawie? Jakie inne ukryte słowo?
1: Trawa.
0: Trawa, brawo, gratuluję. No wspaniale, usłyszałaś i rozwiązałaś zagadkę. Trawa zielona jest w potrawie, ale chyba trawy to się nie je.
1: Jak? Nie.
0: Nie, ale jest ktoś, kto je trawę?
1: Psy.
0: Psy jedzą trawę? No może skubną czasem, ale ja tak jak sobie wyobrażam pole, takie pastwisko, to chyba krowa lubi taką trawę przeżuwać.
1: Tak.
0: Prawda? A ty lubisz na trawie sobie na przykład poleżeć?
1: Czasem.
0: Czasem lubisz, ale pewnie się trochę nudzi leżenie. Może lepiej na przykład na trawie. Co można robić na trawie? Pograć w piłkę?
1: Tak.
0: To jest dobry pomysł. Coś jeszcze? Piknik można zrobić na trawie, tak sobie myślę. Kocyk rozłożyć, dobre przekąski przygotowane przez mamę albo tatę zabrać i taki piknik na trawie można zrobić. Sara, a czy ty masz podobne plany jak Jagoda? Razem wyjeżdżacie nad to jezioro już niebawem?
1: Tak.
0: Razem. A gdzieś jedziesz może bez siostry? Jakieś inne masz jeszcze pomysły na wakacje?
1: Nie.
0: Na razie nie masz takich pomysłów. No dobrze, to co? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy siostrę na pewno, Jagodę. A kogo jeszcze pozdrawiamy? Chcesz pozdrowić kogoś jeszcze? Mamę?
1: Całą rodzinę.
0: Mhm. Koleżanki jakieś?
1: No, koleżanki i kolegów.
0: No wiadomo, koleżanki i kolegów. Jagody, koleżanki i kolegów też możemy pozdrowić, prawda?
1: No niektórych.
0: No nie, a niektórych. To tych fajnych, tak?
1: Tak, których znam.
0: O, oczywiście, tych, których znasz. Dobrze, Sara, bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla ciebie, dla Jagody, dla mamy i życzę wam dobrego odpoczynku nad jeziorem. Zabierzcie kocyk, może uda się zrobić piknik na trawie. Dziękuję, pozdrawiam, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a ja mam kolejne zadanie. Skoro tak dobrze nam idzie, taki macie dobry słuch, dobrze kojarzycie, to będzie chyba trudniejsze teraz takie zadanie, ale też jest tam słowo roślina, którą na pewno kojarzycie, którą na pewno znacie. No teraz mieliśmy upały, gorące takie dni, a potem nas

spotkała burza, przyszło ochłodzenie, był silny wiatr, była duża burza w różnych miejscach naszego kraju, no ale na szczęście nie pojawiło się takie zjawisko pogodowe jak cyklon. Ono się pojawia w innych częściach świata. Taki cyklon bywa niebezpieczny, ale w tym niebezpiecznym cyklonie kryje się bezpieczne, przyjemne drzewo, które na pewno możemy spotkać u nas w lesie, przy drodze albo w ogródku. Więc jeżeli coś w tym cyklonie znaleźliście, usłyszeliście, to zapraszam 22 645 20 55.

0: No to gramy w zielone, tak jak Gawenda nam zaśpiewała i trochę mam wrażenie podpowiedziała z tą zagadką, ale zanim ta piosenka się pojawiła, to myślę, że Gabrysia już znała poprawną odpowiedź. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: Oj, gdzieś chyba podróżujesz, jedziesz dokąd?
1: Tak.
0: Dokąd jedziesz?
2: Dokąd jedziemy?
0: Do babci, och, to wspaniała wyprawa do babci, na pewno będzie miło, na pewno będzie smacznie, porozmawiacie pewnie z babcią. No Gabrysiu, ale jak jedziecie, to mam nadzieję, że pogoda wam sprzyja, żaden cyklon gdzieś tam się nie pojawił na horyzoncie. A w tym słowie co się pojawiło? Klon, doskonale, klon. No i właśnie w piosence, która była za nami, Nadzieja ma kolor zielony, Gawenda o tym klonie też śpiewała, więc podpowiedź była dosyć znacząca, jeśli chodzi o klon. A ty wiesz, jak wygląda ten klon?
1: Zielony,
0: jak to drzewo. Bardzo, bardzo dobra odpowiedź, oczywiście. Być może jak jedziecie teraz gdzieś przez różne ulice, drogi, to taki klon przy drodze mógł gdzieś rosnąć, mogliście minąć. On spokojnie stał i stoi dalej, rośnie, a wy możecie go mijać. Gabrysiu, a to już wakacje u tej babci, czy tak z wizytą na krótko? Z wizytą. A jakieś pomysły na wakacje już masz? Jakieś plany gdzieś nad morze, w góry albo w jakieś inne ciekawe miejsce?
1: W góry?

0: w góry się wybierasz. Lubisz chodzić po górach? Masz siłę?
1: Tak.
0: Jak się trzeba przygotować na wyprawę w góry?
1: Plecak, wziąć wodę, lodówkę i mapę.
0: No i pięknie. I mamy jeszcze może coś do przekąszenia. Jakiś batonik, kanapkę, jak zmęczymy się, żeby usiąść i z tego plecaka wyjąć kanapkę i zjeść i odpocząć. Gabrysiu, bardzo ci się w takim razie cieszę, że masz wyprawę w góry przed sobą, wyprawę do babci w trakcie. To co? Pozdrawiamy na pewno babcię. Kogoś chcesz jeszcze pozdrowić?
1: Mamy kakę, braka, moją koleżankę przedszkola i kolegę.
0: I kolegę. Dobrze, to wszyscy, myślę, usłyszeli twoje pozdrowienia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bezpiecznej podróży. Pa, pa!
1: Do
0: widzenia, do widzenia. No to Gabrysia odjechała, ale nasza zabawa w poszukiwanie słów nadal trwa. Mieliśmy już mak, mieliśmy już trawę, teraz klon się nam pojawił. No to co będzie dalej? Może zajrzymy trochę do kuchni, znaczy najpierw to zajrzymy do naszej torebki, bo w torebce zapewne jest portfel, a w nim, miejmy nadzieję, dużo pieniędzy, może jakieś skarby w tym portfelu. Czasami macie takie małe portfeliki, w których są skarby dla was bardzo cenne. No a w tym portfelu może też się jeszcze ukryło coś. Jakieś słowo, roślina, kwiat, warzywo, drzewo. Oj, już więcej podpowiadać nie będę, bo w tym portfelu może coś się znalazło. Jeśli już wiecie, co to jest, to 22 645 20 55. Czekam.

0: jedzie z tatą. Halo, halo, halo, halo, Stasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, właśnie powiedziałam, że jest Staś i jest tata i miałam rację. Panowie, ale wy nie jedziecie chyba, cisza tam u was, czyli nie jedziecie żadnym samochodem?
1: Nie, nie jedziemy.
0: Nie jedziecie teraz samochodem. No dobrze, a co robicie?
1: Jesteśmy w domu.
0: Jesteście w domu, słuchacie Polskiego Radia dzieciom i zgadujecie i rozwiązujecie zagadki skomplikowane, które dla was mam. No dobrze, zaglądaliście do portfela pewnie akurat przed chwilą i szukaliście tego, co w portfelu. I co jest w portfelu?
2: No, jakie warzywo znaleźliśmy?
1: Por.
0: Por, brawo, por. Jaki kolor ma por?
1: Zielony.
0: Zielony i trochę taki biały, też taki jaśniejszy jest, prawda? Jasnozielony, ciemnozielony. Tak trochę się ten kolor zmienia. Ja bardzo z porem mam taką trudną relację. Nie lubię. A ty?
1: Ja też nie lubię pora.
2: Jakoś... Trzeba zupy wyławiać, nie?
0: Otóż to, ja też wyławiam zupy, a najlepiej jak już jest wyłowiony, zanim zupa wyląduje w talerzu. No, może jakiś dobry przepis na pora trzeba znaleźć, żeby to warzywo nam zasmakowało. Stasiu, a skoro pora nie lubisz, to inne warzywo takie, które bardzo lubisz, to jakie?
2: Jakie warzywo?
1: No nie wiem.
2: Hmm. Bardziej obuchy, nie?
0: No może pomidor, bo to takie warzywo, z którego dużo fajnych rzeczy i potraw można zrobić. Ale z tym pomidorem też bywa różnie, bo nie każdy lubi pomidora, ale ketchup to pewnie tak.
1: Tak, ketchup tak.
0: Ketchup jest pyszny i wszystko, co z ketchupem jest pyszne. Słuchajcie, panowie, ale skoro was jest dwóch, to mam dla was jeszcze takie wyzwanie. Bo mamy ten portfel i w portfelu był por. A gdzie można jeszcze pora schować? Jakieś inne słowo, gdzie por nam się schowa? Coś wam przychodzi do głowy?
2: Port.
0: Port. No pewnie, w porcie jest por.
2: Tak.
0: A co macie na sobie? To znaczy, chciałam zapytać, co macie oprócz koszulki? Coś macie też na nogach założone?
2: Tak, co masz?
1: Skarpetki.
0: Skarpetki. Tam... Portki, no właśnie, portki. I w portkach też się może schować por. Też jest por. A lubicie na przykład piłkę, albo lubicie biegi, skoki, no gimnastyki, czyli coś, co się określa też takim słowem, w którym jest por.
1: Sport.
0: Sport, proszę bardzo, ale ten por jest sprytny i w tylu słowach się potrafi schować. No widzicie, wspólnymi siłami znaleźliśmy jeszcze kilka takich słów. No to panowie, sport w wakacje, czy relaks w wakacje, czy jeszcze planów brak?
2: Po jednym wakacjach już jesteśmy akurat, ale jeszcze przed nami.
0: Jeszcze coś się wydarzy, no to życzę, żeby się udało i żeby te plany się spełniły tak, jak sobie zażyczycie. No dobrze, Stasiu i tato Stasia, pozdrawiamy kogoś?
1: Całą rodzinę, babcię, dziadka i ciocię, i wujka, i drugą babcię.
2: Tak jest, całą rodzinę po prostu.
0: A jak słuchaliście Polskiego Radia Dzieciom wcześniej, to Marta mówiła o tym, że dzisiaj jest dzień cioci i wujka, więc i może zadzwonić akurat z życzeniami do cioci i wujka. Chyba się zdziwią, bo to mało popularny dzień w kalendarzu. Dzień mamy i dzień taty to każdy wie i dzień kobiet. Ale już...
2: Dzwoniliśmy, ale są w pracy wszyscy i nikt nie odbierał. Jak mówiliście właśnie o tym, że jest dzień cioci i wujka.
0: No proszę, no to może oddzwonią, jak wrócą z pracy i będzie niespodzianka. Zdziwią się, że tak z rana wszyscy wydzwaniali i z życzeniami. No to bardzo się cieszę, że słuchacie, macie ciocie, macie wujków i macie, mam nadzieję, miły dzień, a ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymajcie się, papa, do widzenia.
1: Dziękujemy.
0: No to panowie rozwiązali naszą zagadkę sporem i portfelem, sportem i jeszcze kilkoma innymi słowami, które wspólnie znaleźliśmy, ale moja lista się nie kończy. Mam jeszcze kolejne zadanie, bo pamiętam, że bawimy się i gramy w zielone, więc szukamy słów, które ukryte są w innych słowach, czyli w takim dłuższym będzie krótsze, związane oczywiście z przyrodą, z roślinami, bo tych właśnie szukamy. No i to słowo to pamiętaj, no pamiętaj, żeby do nas zadzwonić.

22 645 20 55, jeśli znasz odpowiedź, jaka kryje się w słowie pamiętaj. Ja pamiętam o was, a wy pamiętacie o tym, że mamy zabawę Gram w Zielone? Mam nadzieję, że tak i właśnie zadzwonicie z odpowiedzią, co kryje się w słowie pamiętam albo pamiętaj.

0: To piosenka, która nosiła tytuł Eko i tak sobie myślę, że dobrze być eko, ponieważ no, nasza przyroda na pewno będzie wdzięczna, jeżeli będziemy zachowywali się bardziej ekologicznie, jeżeli będziemy na przykład sprzątać, myśleć o tym, jak dbać o planetę. A ja myślę, że teraz porozmawiam z rodzeństwem. Martyna i Adam są na łączach. Halo, halo, dzień dobry. Jesteście tam? A, byliście. Byliście, to mam nadzieję, że wrócicie i porozmawiamy sobie o tej naszej zagadce, bo no, pamiętam, że zadzwoniliście i byliście z nami na łączach, ale być może jakiś cyklon przechodził koło was i rozłączyła się rozmowa, a być może po prostu telefon wypadł z ręki, ale już podobno są Martyna i Adam na łączach ponownie. Halo, halo, dzień dobry. Głośniej, głośniej, bo ja was nie słyszę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, dzień dobry. Rodzeństwo, Martyna i Adam, dobrze? Mówię? To wy?
1: Tak, tak.
0: To wy. Słuchajcie, no to zadanie dla rodzeństwa jeszcze będę miała może jedno, ale na razie uporajmy się z tym, które dla was było, czyli no pamiętaj, takie słowo się pojawiło. Czy wy wiecie, co tam w tym pamiętaju jest ukryte?
1: Tak.
0: Jakie tam słowo jest ukryte?
1: Mięta.
0: Mięta. A co to jest mięta? To jest drzewo? To jest warzywo? To jest kwiatek?
1: To jest taki kwiatek, roślina.
0: Kwiatek, roślina, a ja myślę, że można by nawet powiedzieć zioło. Pije się czasami miętę, jak boli brzuch, prawda?
2: Albo daje się do herbaty.
0: Do herbaty, albo do lemoniady.
1: Tak.
0: Z cytryną i z miętą.

0: To taka lemoniada, pyszna, prawda? Na upały.
1: Tak, tak.
0: To prawda. No to miętę, miętę można sobie hodować na balkonie, można kupić taki pęczek mięty w sklepie albo gdzieś znaleźć na polu miętę, która rośnie. Słuchajcie, to skoro was jest dwójka, to ja mam dla was jeszcze takie ekstra zadanie. Takie, żebyście znowu znaleźli jakieś słowo, dobra?
1: Tak.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak, tak.
0: Słuchajcie, no to jak zepsuje się samochód, to trzeba go oddać do mechanika. I ten mechanik to takie długie słowo, ale w nim jest ukryte inne. Mechanik. Co tam?
1: Mech.
0: Jest mech u mechanika. Oczywiście, że tak. No jakby się długo samochodem nie jeździło, to taki mech też może pokryć nasz samochód. Wiecie, jak mech wygląda?
1: Tak, tak.
0: No to piszcie mi, proszę bardzo, słucham, jak wygląda mech.
1: Jest taki miękki i ciemnozielony i trochę wygląda jakby taka trawa.
0: Albo jak gąbka trochę.
1: Tak, tak.
0: Prawda? Jak gąbka taki mech wygląda. Jest pod ochroną, więc nie można go niszczyć, nie można za bardzo deptać, ale przyjemnie się na takim mchu gołą stopą staje. Tak mi się wydaje, prawda?
1: Tak, tak.
0: No to gdzie on może być, taki mech? W ogródku, czy raczej gdzieś indziej rośnie?
1: W lesie, na drzewach.
0: W lesie, na drzewach też, oczywiście. I podobno wskazuje północ, czyli jak się zgubimy w lesie, to tam, gdzie mech, to tam jest ta strona nie oświetlona przez słońce, czyli możemy się w razie czego wydostać z lasu, idąc w jedną stronę, tam gdzie mech na drzewach. To rzeczywiście się może sprawdzić. No dobrze, słuchajcie, skoro już wiemy, że mamy miętę, mamy mech, mamy sporo roślin odkrytych, to ja jeszcze nie wiem jednego. Jakie wy macie plany na wakacje?
1: W ten poniedziałek idziemy na półkolonie, potem mamy jeszcze tydzień wolnego, potem na 2 tygodnie nad jezioro, a potem jeszcze jedna półkolonia.
0: To plan napięty i harmonogram gotowy na całe wakacje niemalże.
1: Tak.
0: Wszędzie razem? Martyna z Adamem, czy nie?
1: Nie, ostatnie półkolonie mamy gdzie indziej.
0: No tak, rodzeństwo też musi czasami od siebie odpocząć, prawda?
1: Tak.
0: No tak, no to ja się bardzo cieszę, że jednak tak zgodnie tutaj rozmawiamy, ale że i też czas będziecie mieli dla siebie na to, żeby odpocząć we własnym stylu, we własnym rytmie. A tęsknicie już za szkołą, za koleżankami i kolegami, czy nie, dopiero się skończyło?
1: Tęsknimy. O, tak.
0: Tak trochę tęsknicie. No to może w takim razie ich pozdrowimy.
1: Tak.
0: To kogo pozdrawiamy?
1: Moich wszystkich kolegów ze szkoły.
0: Mhm. Ilu ich tam jest?
1: Jest... Mhm. I radiowe krasnoludki.
0: O, krasnoludki. Krasnoludki gdzieś się schowały, ale za szybą teraz są takie też trochę krasnoludki, bo przyszli słuchacze, którzy podglądają, co tu się w naszym studiu dzieje, patrzą, jak wygląda radio od środka i machają właśnie do mnie, a ja do nich. Martyna z Adamem na łączach też pewnie się dołączają do tych piąteczek zbijanych i do tego machania. Wszystkich pozdrowiliśmy, bo tak trochę zagadałam was teraz.
1: Ja jeszcze pozdrowię moje koleżanki i kolegów ze szkoły i mamę, rodziców, brata i jeszcze krasnoludki z Polskiego Radia.
0: Dziękujemy bardzo za wszystkie pozdrowienia. Wszyscy się, myślę, tutaj dowiedzieli, usłyszeli, ucieszyli z tych pozdrowień, a ja wam dziękuję. Życzę udanych wakacji, przyjemnej pogody, dobrego czasu, dużo uśmiechu. Niech wam będzie miło i zielono. Dziękuję bardzo. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny Festiwal Najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla Najmłodszych w Polsce.
3: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psy tym mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór.

Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w drugiej godzinie naszego spotkania. Będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać o tym, co zielone. Już mieliśmy zagadki, zadania do rozwiązania. Myślałam, że będą trudne, ale dla was nie ma trudnych rzeczy i niemożliwych. Jesteście doskonali w te wszystkie rebusy, zgadywanki, rozwiązywanki i ukryte w

wyrazach słowa. Jedne słowa w innych słowach udało wam się rozwiązać. No to skoro tak nam dobrze i zielono, to w tej godzinie też będzie zielono. Wybierzemy się do lasu, a może też trochę na łąkę, albo na przykład w okolice drogi, przy której rosną drzewa, bo drzewa mamy w całej Polsce i na ogrodzie mamy też wiele różnych gatunków drzew i zawsze się zastanawiałam, jak one ze sobą żyją, no bo na przykład zwierzęta jakoś ze sobą muszą współpracować. Jedne się trochę boją drugich, a inne sobie pomagają. A jak to jest w przypadku drzew? Czy one mają taki jakiś specjalny szyfr, kod, a może jakiś specjalny sposób, żeby się dogadać, albo żeby się zwalczać, albo żeby sobie pomagać, albo ostrzegać przed niebezpieczeństwami? No właśnie o tym porozmawiamy już za moment. Jeśli jesteście ciekawi, o czym szumią drzewa, to na pewno takie informacje tutaj się u nas na antenie pojawią. Zostańmy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. Marta Hoppe, czyli Zielona Żaba, zapraszam.

0: kilku kumpli weź, prosiaczek i przyjaciele. Oni mieszkali w 100-milowym lesie. W związku z tym no, do takiego lasu z przyjaciółmi można iść. I to jest bardzo dobry pomysł. A my za chwilę pójdziemy do lasu z też dobrym kolegą, dobrym człowiekiem. Może nie z przyjacielem, ale pewnie on ze swoimi przyjaciółmi do lasu chodzi, bo na łączach Marcin Dyderski, botanik z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, czy ty lubisz chodzić do lasu?
1: Uwielbiam, szczególnie jak jest taka pogoda jak teraz, to w cieniu drzew jest znacznie przyjemniej niż w mieście na rozgrzanym asfalcie.
0: Ale w mieście też jest sporo drzew. No, mamy teraz taką trochę modę, a może takie rozwiązanie, żeby tych drzew w mieście było coraz, coraz więcej, więc też nam pomagają się chłodzić. To działa?
1: Zdecydowanie działa. Jest pod ich korzeniami o wiele chłodniej. Szczególnie tutaj fajne są drzewa liściaste, które mają bardzo duże liście, które nie tylko nas chłodzą,

0: ale też na tych liściach osadzają się wszystkie zanieczyszczenia powietrza, dzięki czemu one je wyciągają z powietrza i pozwalają nam lepiej oddychać. W mieście jest bardzo dużo gatunków drzew i czasami można się naprawdę zdziwić, idąc nawet na spacer z psem.
1: A jakie drzewa są najbardziej popularne w Polsce? Bo my w pierwszej godzinie audycji Gramy w Zielone mieliśmy takie zagadki i pojawił się tam na przykład klon w jednej z zagadek i tak się zastanawiałam, czy można taki klon spotkać, czy to drzewo, które często widujemy, no bo chyba to takie polskie drzewo.
0: Tak, rodzimych klonów mamy trzy, klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, które różnią się od siebie liśćmi. Klon zwyczajny, klon jawor bardzo często można spotkać w mieście. One są chętnie sadzone przy ulicach i właśnie dają bardzo dużo cienia. Ja bardzo lubię i klona zwyczajnego, i klona jawora. Klona polnego też bardzo lubię. On się pojawia nieco rzadziej, ale jest bardziej odporny na suszę. Oprócz tego mamy też obcy klon jesionolistny, który rozprzestrzenia się szczególnie w lasach łęgowych, ale potrafi bardzo szybko pojawić się na takich terenach nieużytkowanych, tam gdzie na przykład są jakieś ruiny, jakieś place budowy, jakieś wysypiska śmieci i w ciągu 2 lat potrafi osiągnąć kilka metrów wysokości.
1: No to skąd ten klon wie, gdzie wyrosnąć? Czy on ma informacje od tych swoich innych klonów, że tutaj można rosnąć, że tu jest dobre podłoże, że tu jest spokój albo że tu jest przyjemnie sobie tak stać i patrzeć?
0: No, to działa trochę inaczej. Klony produkują bardzo dużo nasion, które są w takich charakterystycznych owocach, z takimi skrzydełkami. To są te noski klonowe, które można odlepić, można przykleić sobie do nosa. One bardzo ładnie latają, ale też pływają. Tych nasion jest dużo i spadają w różne miejsca. Część spadnie na asfalt i się usmaży, część spadnie gdzieś, gdzie nie będzie przyjemnie, a część spadnie tam, gdzie będzie przyjemnie i tam sobie wyrosną i będą produkować jeszcze więcej nasion, z których będzie powstawać coraz więcej i coraz więcej klonów właśnie w tym miejscu.
1: Czyli tak to działa, że jak jest dobre podłoże, dobre warunki do tego, żeby żyć, żeby rosnąć, więcej wtedy można produkować tych nasion, bo mamy więcej energii, znaczy drzewo ma więcej energii i więcej nasion i więcej kolejnych małych drzew.
0: Dokładnie. Tych małych drzew potrafi być bardzo dużo. Ja czasami liczę, ile ich jest na takiej powierzchni 10 na 10 metrów. I takich małych klonów to potrafi być 1000, 1200 albo i więcej.
1: I na takiej przestrzeni, gdzie akurat było im wygodnie i dobrze urosnąć. A klon to twoje ulubione drzewo, czy masz jakieś inne takie nasze polskie, które lubisz, w cieniu którego siadasz, albo które ma jakąś fajną historię?
0: Klon jawor jest jednym z tych, które bardzo lubię. No jest gdzieś na szczycie tej listy moich ulubionych drzew. Nie tylko bardzo ładne liście, ale też taka dekoracyjna, lekko łuszcząca się kora. Przede wszystkim to, że on potrafi nie tylko rosnąć tam, gdzie jest bardzo fajna, żyzna gleba, ale pojawia się nawet tam, gdzie jest jakiś piaseczek, pojawia się tam, gdzie niekoniecznie jest super i potrafi to miejsce przekształcić, bo jak już wyrośnie, on ma bardzo dużo liści, które jak się rozłożą, zawierają dużo substancji, które inne rośliny będą mogły użytkować. Więc nawet jak wejdzie w takie miejsce nieuporządkowane, gdzie jest mało substancji odżywczych dla roślin, to potrafi je przekształcić w coś znacznie bardziej przydatnego dla innych gatunków drzew, które lubią, jak jest trochę więcej różnych substancji odżywczych w glebie.
1: No właśnie, drzewa sobie czasami pomagają, ale może też czasami walczą na przykład o te substancje albo o słońce. No i o tym sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy, a ja chciałam was zapytać, czy może macie jakieś swoje ulubione drzewo, takie pod którym lubicie siedzieć, albo takie, które na przykład ma ciekawą historię. Rośnie u babci, wisi na nim huśtawka albo hamak, albo zawsze jak przejeżdżacie gdzieś jadąc czy do domu, czy w jakieś miejsce, to lubicie patrzeć, jak zmienia się z porami roku. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione drzewo, to dzwońcie 22.

0: Bardzo zielona piosenka za nami, a bardzo zielona rozmowa przed nami, a w zasadzie cały czas z Marcinem Dyderskim, botanikiem, ale też chyba dendrologiem, który interesuje się drzewami. Rozmawiamy o tych drzewach i o tym, jak one sobie radzą w swoim towarzystwie. Marcinie, no właśnie, czy jest tak, że pewne drzewa się lubią, czyli mieszkają, rosną obok siebie i jest im w tym towarzystwie dobrze, a pewne jednak swojego towarzystwa obok nie znoszą?
1: Zdecydowanie. Jeżeli na to spojrzymy, one konkurują ze sobą o światło. Są takie, które rosną bardzo szybko, ale jednocześnie nie lubią być w ocienieniu. Na przykład sosna zwyczajna bardzo ładnie czuje się, jak jest u góry, i pod sosną mogą pojawić się małe dęby, mogą pojawić się małe buki, małe klony, małe jawory. Natomiast sosna czy brzoza, która działa podobnie, nie pojawi już się pod nimi, bo po prostu one będą dawać zbyt dużo cienia. Jeżeli sobie wyobrazimy, jak wchodzimy do takiego lasu sosnowego, to tam jest cieplej, tam więcej światła przedostaje się przez korony i jest jaśniej. Natomiast jak pomyślimy sobie właśnie o takim lesie dębowo-grabowym albo o buczynie, to tam latem jest naprawdę przyjemnie, ale bardzo, bardzo ciemno. Bardzo mało światła tam dociera na dno lasu. Także tutaj te mechanizmy występowania i konkurencji pomiędzy gatunkami o światło, ale też o wodę, o substancje odżywcze w gleby, kształtują to, które rośliny ze sobą mogą występować. Ba, nawet istnieje coś takiego, co się nazywa fitosocjologią, czyli socjologią roślin, nauką o tym, które gatunki ze sobą lubią, a które nie lubią występować. I tutaj są pewne typy lasów, na przykład graby z dębami, z lipami tworzą grondy, czyli takie lasy liściaste, bardzo ciemne, w Puszczy Białowieskiej na przykład występujące bardzo ładne. Także jest tych różnych zależności sporo.
0: No i jeżeli właśnie mamy taki las, gdzie są te dęby, graby, buki, czyli las liściasty, to rzeczywiście można się ochłodzić i tego cienia jest dużo, ale tylko wtedy, kiedy mamy liście. No bo przychodzi jesień, zima, liści nie ma i ten las wygląda zupełnie inaczej.

0: inaczej. A las iglasty, gdzie są świerki, sosny, tak bardzo się wraz z porami roku nie zmienia.
1: Tak, dokładnie tak jest. Zimą, wiosną, latem, jesienią, jeżeli spojrzymy na górę w lesie iglastym, to w zasadzie tam zmian dużych nie ma. Natomiast jeżeli idziemy przez las liściasty, a ja najczęściej z psem wychodzę do lasu liściastego, który mam tuż za oknem, no to w zasadzie co kilka dni jest coś innego. Także to jest świetne miejsce do spacerowania.
0: No i jak te liściaste drzewa walczą o ten dostęp do światła? Bo chyba to jest takie bardzo istotne dla wszystkich roślin, czyli dostęp do słońca, do tego światła. Czy one próbują rosnąć? Ja będę wyższy. Nie, teraz ja. I tak wyciągają gałęzie jak najwyżej, żeby przerosnąć to drugie, które rośnie obok?
1: Dokładnie tak jest. Każdy z nich, jeżeli jest w zagęszczeniu, jeżeli czuje na sobie oddech innych drzew w pobliżu, to stara się rosnąć jak najwyższe. Natomiast jeżeli nie ma sąsiadów, to to drzewo jest niższe, ale ma za to grubszy pień, grubsze gałęzie, grubsze konary, coś jak dąb Bartek. Właśnie to jest cała ta filozofia, że albo drzewo może iść bardzo szybko w górę, ma wtedy cienkie gałązki, albo powolutku rozrasta się na boki, jeżeli nie ma sąsiedztwa, które je zacienia. Oprócz tego drzewa walczą nie tylko nad ziemią, ale też nad podziemią. Rozwijają swoje systemy korzeniowe. Te najdrobniejsze małe korzonki wypuszczają w glebę po to, żeby wyciągnąć dla siebie jak najwięcej. A niektóre drzewa nawet produkują takie substancje allelopatyczne, które podtruwają inne rośliny dookoła, żeby one mogły przetrwać.
0: Takie mają techniki specjalne, żeby trochę podtruwać sąsiada i dla siebie mieć więcej miejsca i lepsze miejsce. A jak takie drzewa rosną obok siebie, no tak naprawdę blisko, to te korzenie chyba trochę są poplątane pod ziemią i one się tam muszą mocno ze sobą łączyć.
1: One nie tylko się łączą, ale one są powiązane też z grzybami i tworzą taką sieć powiązań, bo rośliny jak wyprodukują trochę cukru w procesie fotosyntezy, to część cukru mogą oddać tym grzybom, a te grzyby w zamian za to rozszerzają tą sieć korzeni i pozwalają wyciągać więcej wody i substancji odżywczych w glebie.
0: To tam jest całkiem inny magiczny świat pod ziemią, którego nie da się w zasadzie zobaczyć, bo gdybyśmy ingerowali, kopali, to byśmy trochę popsuli to, co tam się dzieje, ale tam jest całkiem ciekawe, niezbadane trochę życie.
1: Bardzo ciekawe i część naukowców tam zagląda, montuje takie rurki z aparatami fotograficznymi i robi na przykład codziennie zdjęcia, patrząc, jak rosną korzenie.
0: Korzenie drzewa ma czasami takie bardziej głębokie, głęboko w dół, ale czasami też są takie drzewa, które mają dosyć blisko te korzenie. Chyba brzoza jest takim drzewem, które tych korzeni tak głęboko nie zapuszcza, ale za to szeroko je rozpuszcza.
1: Tak, brzoza, świerk, dlatego też te drzewa bardzo łatwo powali wiatr. Natomiast taki dąb czy sosna drążą bardzo, bardzo głęboko te swoje korzenie.
0: No ja mam takie ulubione drzewo, brzozę, właśnie na ogrodzie u rodziców. Drzewo, które sadził mój pradziadek, ale niestety ostatnie wichury sprawiły, że drzewo się przewróciło. Mój tata postanowił je postawić przy pomocy dźwigu i stoi, ale chyba długo nie postoi, bo jednak te korzenie zostały osłabione. Jeżeli wy macie jakieś swoje ulubione drzewo, które wiąże się z ciekawą historią, może wspomnieniem, może wchodziliście kiedyś na to drzewo, zrywać czereśnie, albo podglądać sąsiada, albo no, kryjąc się w takim domku na drzewie, to możecie nam o tym opowiedzieć, a my do rozmowy z Marcinem Dyderskim za chwilę wrócimy.

0: Zozi zaśpiewała, że bardzo lubi być zielona, no to byśmy się dogadały, bo ja też lubię być zielona, jestem zielona i chętnie o zielonym rozmawiam, gram w zielone i dzisiaj gramy razem w zielone, razem z Marcinem Dyderskim, botanikiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I o tych drzewach rozmawiamy i o tym, czy drzewa rozmawiają ze sobą. No właśnie, Marcinie, one rozmawiają w jakiś sposób ze sobą, bo ptaki do siebie się odzywają. Myślę, że inne owady też się ze sobą komunikują. Zwierzęta też dają sobie znak, sygnał, głos. No ale drzewo nie wydaje odgłosów, chyba że szum liści, ale on raczej nie mówi nic konkretnego.
1: On raczej nie mówi. Pojawiają się w literaturze jakieś doniesienia o tym, że drzewa mogą wydzielać pewne substancje chemiczne i je odbierać, że mogą wydawać jakieś pewnego rodzaju dźwięki, że cała ta sieć mykoryzowa też służy do kontaktu, natomiast to jest jeszcze bardzo słabo poznane. My byśmy chyba bardzo chcieli powiedzieć, że drzewa ze sobą rozmawiają, że sobie pomagają. Tak byśmy chcieli na nie spojrzeć jak na zwierzęta, jak na jakieś istoty, które mają większą zdolność komunikacji. Ja jednak na razie chyba byłbym sceptyczny, dopóki nie będzie to bardziej potwierdzone. Natomiast drzewa nie tylko, że tak powiem, mogą wymieniać te informacje w jakiś sposób między sobą, ale na pewno dostarczają informacji nie tylko drzewa, ale ogólnie rośliny zwierzętom.
0: O, a na jakie przykład, informacje tam przekazują?
1: Informacje chemiczne, ponieważ wydzielają związki, które odstraszają. Te wszystkie dobrze pachnące przyprawy, one są pełne aromatycznych związków, które mają odstraszać owady, które je miały zjadać. Papryczki chili, które lubimy dodawać do potraw, zawierają w sobie kaspaicynę, która jest bardzo ostra dla ssaków.
0: A dla ludzi niektórych też jest ostra.
1: Tak, ale za to jest niegroźna dla ptaków. I to jest przystosowanie do tego, żeby tych owoców nie zjadały ssaki, ale ptaki, które rozniosą nasiona na większą odległość. Mamy też całą masę związków chemicznych, które

0: mają przyciągać owady, które będą zapylać. Przecież te kwiaty nie pachną pięknie tylko i wyłącznie po to, żeby nam było przyjemnie, ale po to, żeby przyleciał owad, zabrał pyłek i przyleciał na kolejny kwiat i przekazał ten pyłek. Także to wszystko to jest też sposób komunikowania się, sposób przekazywania informacji z różnym zwierzętom.
1: A czy drzewa pamiętają na przykład takie trudne warunki pogodowe? No za nami mroźna zima, pewnie drzewo niejedną taką zimę przeżyło. Za nami upalne dni, no pewnie też ciepło bywało, bo drzewa rosną latami, dziesiątkami lat. No te najstarsze to i setki lat mogą mieć. Więc czy one pamiętają, że takie trudne warunki pogodowe się pojawiły? No i może warto się przygotować, że znów coś takiego będzie.
0: Zdecydowanie pamiętają, bo to wpływa na to, ile zapasów są w stanie przygotować na zimę, ile w stanie są przyrosnąć każdego roku. Jeżeli spojrzymy na pięścię tego drzewa, albo jeżeli wywiercimy taki mały rdzeń z drzewa, to możemy zobaczyć węższe przyrosty, szersze przyrosty. I to jest całe archiwum tego, jakie były warunki pogodowe w danym czasie. Ba, nie tylko. Można w ten sposób rekonstruować lawiny, pożary, bo na drewnie pojawiają się takie blizny po spaleniu. Można też spojrzeć na to w ten sposób, że jeżeli była lepsza albo gorsza pogoda, to drzewo będzie produkowało mniej lub więcej nasion. Tutaj mój kolega z uczelni prowadzi ze swoim zespołem takie badania nad latami nasiennymi buka i pogoda dwa lata wcześniej i pogoda rok wcześniej wpływają na to, jak dużo nasion buk będzie produkował. Także ma to olbrzymi wpływ.
1: Całą historię można z takiego drzewa w takim razie zapisać, no bo też mówimy o tym, że na przykład plony w danym roku były bardziej obfite albo mniej obfite, że na przykład było więcej czereśni albo mniej czereśni, że dokładnie lepiej rosło zboże albo gorzej, że truskawki były w jednym roku, a w drugim trochę mniej było truskawek i zapewne były droższe. Z drzewami tak samo jest, że zależy od tego, jaka jest pogoda, tak one się w danym roku rozwijają, ale tego tak no właśnie nie widać, prawda? Jak tak się przyjrzymy, to tak po prostu gołym okiem tych zmian nie widać.
0: Nie, tutaj trzeba właśnie wywiercić rdzeń, zeszlifować go i policzyć i pomierzyć te przyrosty. Nam się nawet kiedyś udało zobaczyć lata, w których były w pobliżu wykonywane prace i takie piki przyrostowe, wyraźnie wyższe przyrosty niż by to wynikało z klimatu, wskazują, że coś się wtedy działo. Ale patrząc gołym okiem na drzewo, można zobaczyć różne ślady, można zobaczyć różne blizny, można zobaczyć ślady po uderzeniach, można zobaczyć ślady po odłamanych konarach.
1: Można też zobaczyć, że ktoś się podpisał, na przykład K plus M i serce, ale chyba tego
0: niestety
1: drzewa nie lubią.
0: Tak. Bardzo tego nie lubią, bo to jest tak naprawdę tak, jakbyśmy my się skaleczyli. Tędy mogą wchodzić różne grzyby i mogą uszkadzać to drzewo dalej.
1: To lepiej tak się nie podpisywać na drzewie. A jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, czy są takie drzewa, które wolą być samotne, a może są takie, które są bardzo towarzyskie, albo takie, które są wyjątkowo silne i takie dumne. To o tym już za moment.

0: Świat to nasz dom, a my dzisiaj zaglądamy w świat drzew. No i jak się okazuje, są tacy, którzy chcą o tym swoim drzewie opowiedzieć. Na łączach mamy już słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry. Czy ktoś tam jest?
1: Tak.
0: Tak, cześć, jak masz na imię?
1: Hania.
0: Hania. A Hania jest sama czy z kimś?
1: Z bratem.
0: Hania z bratem. Słuchajcie, czy wy lubicie drzewa, chodzić po drzewach, włazić na drzewa albo siedzieć pod drzewem?
1: Tak.
0: I macie swoje ulubione drzewo?
1: Tak.
0: Tak? To opowiedzcie o nim.
1: Czereśnie.
0: Jakie?
1: Czereśnie.
0: Czereśnie? Mhm. Ja się domyślam, dlaczego to może być ulubione wasze drzewo. Pewnie dlatego, że ma czereśnie.
1: Tak.
0: A gdzie to drzewo rośnie?
1: U nas na placu.
0: U was na placu, w ogrodzie. Można pewnie tam jakoś te czereśnie skubać. Jak to się robi, żeby te czereśnie zjeść?
1: Po prostu wyrywa się z drzewa.
0: Ale to trzeba chyba na drabinę wejść.
1: Nie.
0: Nie?
1: My mamy dwa takie tajemne drzewa, które można na nie wejść.
0: Tajemne wejście jest na drzewo. A dorosły tam człowiek by wszedł, czy tylko takie mniejsze?
1: Nie.
0: A już chciałam, bo ja też lubię czereśnie. I wchodzicie tam i jecie, aż pełne brzuchy będą?
1: Nie.
0: Nie? Zrywacie trochę dla mamy i taty? Zazdroszczę wam takiego czereśniowego drzewa i cieszę się, że macie taką możliwość, bo gdybym ja miała, to też bym tam pewnie siedziała. Kochani, no to chcecie kogoś pozdrowić? Jakichś czereśniowych też amatorów? Kogo pozdrawiam?
1: Nie, ja bym chciała pozdrowić całą klasę. Te wszystkie panie ze szkoły, całe przedszkole, całą rodzinę i cały świat.
0: Cały świat pozdrowiony. To wszystkie pozdrowienia, czy ktoś jeszcze? Pozdrawiam.
1: Ja chcę pozdrowić Kubę, Piotrka, Julka, cały świat, Jezusa i cały i Mikołaja.
0: O, to bardzo ważne, bardzo ważne pozdrowienia i myślę, że też wszystkich, którzy lubią czereśnie, możemy pozdrowić. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, której zapewne przysłuchiwał się mój gość. A wam mówię papa. Do widzenia, do widzenia. Marcin Dyderski, botanik, cały czas z nami też na łączach i pewnie podsłuchiwał o tych czereśniach. Lubisz czereśnie?
2: Bardzo lubię nie tylko jeść, ale też oglądać, bo czereśnia nie występuje może tak super często w lasach, ale pięknie wygląda, ma bardzo ładną korę, jest wysoka i bardzo lubią ją ptaki.
0: Aj, tam ludzie bardziej lubią te czereśnie, no i zawsze musimy się z tymi ptakami jakoś tak spieszyć, rywalizować i kto pierwszy, ten lepszy. One niestety lubią jeszcze te zielone, a my musimy poczekać.

0: Rozmawiamy dzisiaj o tych drzewach, jak one sobie radzą w lesie, jak one sobie radzą na polu, w ogrodach, a które drzewa są takimi liderami, że w zasadzie to wszędzie sobie poradzą i wszystkich przerosną?
1: To jest dobre pytanie, bo są takie, które osiągają bardzo szybko dużą

0: kolei drzewa liściaste, jesion na przykład, nie urośnie wszędzie, ale jeżeli ma bardzo dobre warunki, to potrafi być bardzo wysoki. Także to wszystko zależy, czy patrzymy na teraz i czy patrzymy wszędzie. Bo taka sosna, brzoza, topola, osika, wierzby, w zasadzie wszędzie, nawet w szczelinach muru potrafią wyrosnąć, albo w jakichś takich zagłębieniach skalnych. No ale jeżeli nie będzie światła, no to już tak ładnie nie urosną.
1: A jakie drzewo lubi nasza kolejna słuchaczka, Hania, zadzwoniła do nas i być może też chce się podzielić swoim ulubionym drzewem albo takim, z którym ma jakieś miłe skojarzenia, wspomnienia. Halo, halo, dzień dobry, Haniu.
2: Halo.
1: Cześć, dzień dobry. No to jakie ty drzewo nam chciałabyś opisać, o jakim drzewie opowiedzieć?
2: O klonie.
1: O klonie? Gdzie ten klon?
2: Klon rośnie na działce u mnie. I tam na tym drzewie tata zbudował budkę dla sikorek i się zalęgły i są małe iskrzaczki. Ale... Nawet inny ptaszek tam zalęgł się, bardzo kolorowy i ładny.
1: No to przepiękna sytuacja i okazja, żeby podziwiać te ptaszki. Udaje ci się podglądać, czy trochę się tak chowają przed tobą?
2: Tak, widzę, jak mama sikorka i tata sikorka przynoszą małym jedzenie i małe słyszę, jak ćwierkoczą po jedzenie, bo bardzo chcą.
1: Najpierw ćwierkoczą, bo są głodne, a potem pewnie z radości, że się najadły. To powiem ci, że fajnie, bo nie zawsze udaje się tak zbudować taki domek, żeby ptaki chciały przylecieć. Widocznie tata ma dobrą rękę do tego i udało się, że przyleciały te sikorki. Dokarmiasz je trochę, czy one sobie radzą?
2: One sobie radzą same.
1: No to bardzo się cieszę, Haniu, bardzo ci dziękuję za ten telefon i za to, że podzieliłaś się swoją historią. Przyjemnego obserwowania w takim razie ci życzę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No jak, Marcinie, myślisz, że to przyjemne taki ptak na drzewie, który mamy w ogrodzie i obserwowanie tego, że spodobało mu się to mieszkanie?
0: Zdecydowanie przyjemnie jest oglądać ptaki na drzewie. To chyba każdy lubi popatrzeć sobie na ptaki.
1: To prawda, a skoro mówimy dzisiaj o tych drzewach, no to tutaj mamy klon, który chętnie przyjął w gościnę ptaki pod swoje gałęzie, a są właśnie też takie drzewa, które są bardzo towarzyskie i też tak naprawdę lubią być w grupie, rosnąć w grupie.
0: Mhm. Myślę, że większość drzew jest w stanie rosnąć w grupie, bo to też są korzyści z tego. To jest osłona od wiatru z boku, jednak jest i konkurencja, ale z drugiej strony taka grupa jest stabilniejsza. Natomiast takie samotne drzewa rosnące gdzieś właśnie, jedna grusza na polu, czy na miedzy, czy na przykład jeden dąb gdzieś na jakiejś łące, też są w stanie, ale czy są takie gatunki? Raczej nie ma takich gatunków, które tylko i wyłącznie samotnie potrafią sobie występować.
1: No jednak smutno tak samemu, smutno. W towarzystwie zawsze raźniej. A gdybyśmy tak jeszcze się przyjrzeli takiemu jednemu ptakowi, który dziobie, czyli dzięcioł, ale i w ogóle temu, jak taką dziuplę na drzewie sobie zbudować, miałby jakiś ptak no tym dziobem jakąś tą dziuplę musiałby zrobić. To są takie gatunki, które łatwiej jest rozmiękczyć, które łatwiej jest pokonać, żeby sobie właśnie dziuplę w drzewie zrobić?
0: Tak. Topole, w tym osika, wierzby mają bardzo miękkie drewno, zdecydowanie bardziej miękkie niż taki dąb, grab czy buk, które mają twardsze. Tak naprawdę większość ptaków korzysta z dziupli już wykutych wcześniej przez dzięcioły. Także one tutaj też mają co robić, bo nie tylko dostarczają lokum dla siebie, ale też dla całej reszty ptaków. A z kolei łatwiej jest też kuć w drzewie, które zostało wcześniej osłabione przez grzyba. Także taki dąb, gdzie gdzieś jakaś zgnilizna się pojawi, no to tam od razu można sobie zbudować dziuplę.
1: Jak to wszystko w tej przyrodzie?

0: Wszędzie się łączy. Tu współpraca, tam pomagania. Czasami też walka o przetrwanie. Marcin Dyderski, botanik z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był dzisiaj naszym gościem, ekspertem od drzew. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: No i mam nadzieję, że w cieniu drzewa uda ci się dzisiaj trochę posiedzieć, chociaż nieco chłodniej się zrobiło, ale zawsze miło w cieniu drzewa posiedzieć. A my teraz posłuchamy kolejnej piosenki, pewnie jakaś zielona oczywiście.

Zielone ludziki, taki utwór za nami. Ludziki można robić z żołędzi, z kasztanów, a te, jak wiadomo, rosną na drzewach. My dzisiaj w tym świecie drzew troszkę się schowaliśmy w cieniu, bo gorąco ostatnio było i każdy kawałek cienia był na wagę złota, każde drzewo od razu było takim przyjemnym chłodem i pod drzewem usiąść to było bardzo miłe spędzenie czasu, ale dalej można siedzieć, chociaż troszkę dzisiaj chłodniej, ale pod drzewem zawsze przyjemnie. Najlepiej się siedzi pod takim ulubionym drzewem. Jeżeli macie takie swoje ulubione drzewo, jak czereśnia, o której rozmawialiśmy, czy drzewo, na którym sobie ptaki zbudowały gniazdko, to znaczy tata zrobił budkę na klonie i ptaki się tam wprowadziły, to opowiedzcie o swoich drzewach. 22 645 20 55. Myślę, że takie drzewa z historią mogły się gdzieś pojawić w waszym życiu. Ja u rodziców mam takie jedno duże drzewo. Też chyba jest to klon, który rośnie coraz wyżej, ale jak byłam mała, to na tym klonie wisiała huśtawka. Taka huśtawka zrobiona z opony, starej, zużytej opony, na linie. I na tej huśtawce razem z siostrą spędzałyśmy bardzo dużo czasu w wakacje. Wiadomo, huśtanie, ale też zakręcanie się tak, że aż czasami kręciło się w głowie, jak huśtawka się odkręcała. Drzewo chyba było zadowolone, że tak wesoło w jego cieniu bawię się razem z siostrą, więc takie moje wspomnienie z jednym z drzew, które mieści się i stoi w ogrodzie u moich rodziców, ale jak na przykład macie babcię na wsi albo mieszkacie gdzieś, gdzie jest dużo drzew, to może też taka historia jakaś w waszym życiu się przydarzyła, że drzewo sprawiło, że było wesoło. Na przykład wchodziliście na to drzewo, tylko z tym to trzeba ostrożnie, żeby gałąź się nie złamała. Jeżeli macie ulubione drzewo, to dzwońcie.

oj, tak nieładnie tą skarżypytą być. Myślę, że lepiej sobie popatrzeć na przyrodę, niż tam na kogoś skarżyć. No a my już pomału zamykamy nasz radiowy zielony kącik, ale spokojnie, za chwilę radiowe półkolonie i ja was zostawiam, czyli Marta Hoppe, ale przyjdzie inna Marta, Marta Powałowska. W ogóle dzisiaj jakiś taki dzień z Martami mamy. Mam nadzieję, że też dobry dzień macie i tego wam dzisiaj życzę. I słyszymy się w przyszłym tygodniu o godzinie 10:00. Znów będzie nam zielono. Marta Hoppe, czyli Zielona Żaba. Cześć, pa, pa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W samo południe spotykamy się razem z wami w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Rzecz jasna, Marta Powałowska, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 15:00.

Dzień dobry, dzień dobry. Witam was ponownie jeszcze raz bardzo serdecznie i oczywiście z szerokim uśmiechem na twarzy. W samo południe rozpoczęły się nasze radiowe półkolonie. To już nasze piąte spotkanie podczas tegorocznych wakacji. Tak, tak, 5 wakacyjnych dni już za nami. A właściwie nieco więcej, bo przecież rozpoczęły się wakacje już w piątek, w zeszłym tygodniu, po południu, po odebraniu przez was świadectw ze szkoły, ze zerówek, z przedszkoli. Bo wiem, że przedszkola niektóre także takie świadectwa poświadczające przejście do kolejnej grupy otrzymują. Czyli tak naprawdę już mamy, ojej, 7

wakacyjnych dni za nami. Widzicie, jak ten czas pędzi? No, wiadomo, że nie chodzi o to, że on pędzi, że nie ma takiego samochodu, którym się porusza, albo na rolkach też nie jeździ, ale tak się mówi, czyli po prostu, że te minuty upływają tak bardzo, bardzo szybko i choć chcielibyśmy czasami, aby ten czas zwolnił, na przykład właśnie we wakacje, po to, żeby cieszyć się nimi jak najdłużej, to niestety, moi drodzy, nic z tego, tym bardziej, kiedy robimy coś fajnego, coś, co sprawia nam radość i przyjemność, a przecież takie rzeczy zazwyczaj robimy we wakacje, to ten czas pędzi właśnie jak szalony. Mam nadzieję jednak, że te tegoroczne wakacje przynoszą Wam mnóstwo przygód, nowych znajomości i powodów do uśmiechu i w ogóle nie zwracacie uwagi na ten czas, który mija. I my dzisiaj o tym czasie też nie będziemy rozmawiać. Nie, a gdzie tam? Dzisiaj wybierzemy się w wyjątkowo egzotyczną podróż, poznamy bohaterów pewnej bajki, pełnej marzeń i magii, spotkamy się z osobą, która od lat pomaga dzieciom przeżywać żeglarskie przygody, a także sprawdzimy, czy uda Wam się rozwiązać nasze wakacyjne zgadywanki. No to co, pytanie na początek? Ach, wiem, że na nie czekacie. To najpierw jeszcze numer telefonu przypomnę. 22 645 2055. A oto pytanie. Gdybyście mogli spakować do walizki tylko 3 rzeczy na wymarzone wakacje, to co to by było i dlaczego właśnie to? Czekam na Wasze odpowiedzi, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, co we Waszych wymarzonych walizkach bym znalazła.

dalej. Dlaczego? Och, no ma to związek, rzecz jasna, z tym, o czym wam wspominałam, czyli z najróżniejszymi żeglarskimi przygodami. Tak, tak, po godzinie 13 będziemy wszyscy witać się słowami ahoj, przygodo! Dokładnie tak, jak witaliśmy się podczas sobotniej audycji, kiedy to w weekend dwie nasze ekipy Polskiego Radia Dzieciom wyruszyły przywitać wakacje. Jedna ze mną na czele wyruszyła na północ i tam właśnie krzyczeliśmy do wszystkich naszych gości, a właściwie to witaliśmy się z nimi słowami ahoj, przygodo, a druga ekipa z Martyną na czele wyruszyła na południe i tam witali się ze smokiem wawelskim, ale nie wiem jakimi słowami, to musiałabym zweryfikować z dziewczynami, które pojechały w tamtą stronę, ale Daria była. Daria, jak witaliście się ze smokiem wawelskim? Rar! Też dobre. Czyli można powiedzieć ahoj, rar, przygodo wakacyjna. To byłoby takie połączenie tych wszystkich przywitań, które powstały z tego pierwszego wakacyjnego weekendu. No ale słuchajcie, to już jest pieśń przeszłości, to już było, teraz jesteśmy tu i teraz, chociaż do tych takich wodnych sportów, wodnych zainteresowań i wodnych tematów na pewno będziemy podczas wakacji wracać wielokrotnie. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że no ja nie byłabym sobą, gdybym nie przypomniała wam oczywiście o tym, że możecie także do nas przyjeżdżać. Tak, tak, tak, tak, tak. W tym roku, podobnie jak podczas zeszłorocznych spotkań w radiowych półkoloniach, zapraszamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia Polskiego Radia Dzieciom, do poprowadzenia razem ze mną części audycji, do porozmawiania o waszych zainteresowaniach, o tym, jak mijają wam wakacje, jakie macie plany na tegoroczne wakacje oraz tego, jak wyglądałyby wasze wymarzone wakacje. Tak naprawdę to możemy sobie porozmawiać też o najróżniejszych waszych planach na przyszłość albo o pasjach, które posiadacie i o tym, o czym chcielibyście podzielić się z naszymi słuchaczami. Tylko jak to zrobić, żeby tutaj się u nas znaleźć? No rzecz jasna, trzeba przyjechać, to jest najważniejsze i podstawowe, ale żeby przyjechać, no najpierw warto wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Niesamowicie istotne jest to, byście w temacie, w tytule takiej wiadomości zaznaczyli i napisali radiowe półkolonie. Dzięki temu taka wiadomość się nie zgubi w czasoprzestrzeni internetu, na pewno do nas dotrze i wówczas skontaktujemy się razem z wami, ustalimy dogodny termin i będziecie mogli nas tutaj odwiedzić, ze mną porozmawiać, powspółprowadzić również ze mną radiowe półkolonie. A przyznam się wam szczerze, bo tak jak słyszę od naszych rozmówców, zarówno dla mnie, jak i dla was przybywających tutaj do nas, jest to niesamowite przeżycie i na pewno można je zapisać w kajeciku, kalendarzyku, notesiku wakacyjnym jako jedno z fajniejszych wspomnień. Zatem zapraszamy, zapraszamy. Wiecie, co macie robić, by się do nas zgłaszać. Wystarczy wysłać wiadomość, a później tylko znaleźć termin, który będzie nam wszystkim odpowiadał. No mogę wam też zdradzić, że jeżeli planujecie nas odwiedzić jeszcze w lipcu, to warto już teraz wysyłać takie wiadomości, bo zainteresowanie jest naprawdę spore, a wiadomo, że mikrofonów ilość w naszym studiu ograniczona. No i audycja trwa też tylko 3 godziny. Jakby na to nie patrzeć, najpierw musicie wysłać wiadomość na dzieci@polskieradio.pl, a później będziemy wszystko wspólnie organizować.

To była Sarah James i Hula Hop, piosenka, która miała swoją premierę we wakacje kilka lat temu i przyznam się wam szczerze, że należy ona do jednych z moich ulubionych piosenek. Pewnie ma to coś wspólnego z tym, że ja też bardzo lubię hula hop, ale jest ona po prostu taka fajna, wakacyjna i przyznam się wam szczerze, że zawsze kiedy słyszę tę nutę, to od razu tak mi nóżka zaczyna chodzić, najpierw jedna, później druga, później zaczynają ręce, głowa, no i całe ciało i tak już po prostu jestem cała roztańczona słuchając tej piosenki. Bardzo jestem ciekawa, czy wy też macie takie piosenki, które od razu porywają was do tańca. Jeżeli tak, i jeżeli też jest to jakaś taka wakacyjna nuta, to śmiało zadzwońcie do nas i opowiedzcie o tym. 22 645 20 55. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o swoich wakacjach, o tym jak wam one mijają, jakie macie wakacyjne plany albo wakacyjne marzenia, to jak najbardziej także możecie dzwonić. 22 645 20 55. To jest numer tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom, do naszych radiowych półkolonii. Jesteśmy z wami do godziny 15 i wszystkie wakacyjne tematy są tymi, o których bardzo chętnie sobie z wami porozmawiamy.

0: Now we know some new affirmations that we can choose and learn to say. So next time you need a little inspiration to help you have more of a positive day. Affirmations. Affirmations.
1: No takie afirmacje, czyli takie słowa lub zdania, które mają pomóc nam się tak nastawić pozytywnie do życia, to są, powiem wam szczerze, takie cenne słowa i wskazówki do tego, jak można sobie na przykład spróbować poprawić nastrój, kiedy nie jest on najlepszy. No oczywiście, jeżeli zbyt długo mamy taki nie najlepszy nastrój, to wiadomo, że najlepiej wtedy pójść do osoby dorosłej. Do rodziców, do opiekunów kolonii, do dziadków, do dorosłej osoby, której ufacie, no bo to nie jest tak, że taki kiepski i zły nastrój powinien nam towarzyszyć zawsze. Jasne, od czasu do czasu możemy się czuć nie najlepiej, ale jeżeli trwa to zbyt długo, to warto o tym porozmawiać i zgłosić to osobie dorosłej. Ale mam nadzieję, że jeżeli lubicie nasze wakacyjne zabawy, to one także potrafią wam poprawić humor. I właśnie dlatego już teraz zapraszam was do udziału w jednej z nich.
2: Wakacyjna zgadywanka.
1: Wakacyjne zgadywanki. Pamiętacie, co to takiego? Są to najróżniejsze zagadki, które pojawiają się u nas właśnie we wakacyjnych zgadywankach i tutaj w najróżniejszych kategoriach, bo codziennie od poniedziałku do piątku jest inna kategoria. Musicie odgadnąć, no, słowo, którego poszukujemy, które z daną kategorią jest związane, a które mi osobiście kojarzy się z poszczególnymi słowami, poszczególnymi wyrazami. Do tej pory były już takie kategorie jak sport, owoc, zawód, zabawa, a dzisiaj będzie to kategoria zwierzę. Bardzo jestem ciekawa, jak szybko uda wam się odgadnąć, jakie zwierzę mam na myśli. A oto słowo naprowadzające na nazwę tego zwierzaka. Nielot. Tak, takie słowo właśnie kojarzy mi się z tym zwierzakiem. Jeżeli macie jakąś propozycję, co to może być za zwierzę?

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: No właśnie, tak nazywa się pierwsza zabawa, do udziału w której was bardzo, bardzo zapraszam. Takich zabaw, które pojawiają się u nas w każdej odsłonie radiowych półkolonii, które mam przyjemność dla was prowadzić, pojawiają się takie trzy zabawy. To są wakacyjne zgadywanki, następny przystanek oraz bajkowy detektyw, nie mylić z bajkowym detektorem, bo to zupełnie inna zabawa. Moi drodzy, i w jednej zawsze z tych zabaw można zdobyć niespodziankę. Teraz są wakacyjne zgadywanki. Ja nic nie mówiłam o żadnym upominku, więc tutaj się tylko dobrze bawimy i próbujemy odgadnąć nazwę zwierzaka, który kojarzy mi się osobiście ze słowem nielot. Bardzo jestem ciekawa, jaką propozycję ma dla nas Hania. Cześć, Haniu.
2: Cześć.
1: Ile masz lat, proszę, powiedz mi?
2: Cześć.
1: 6 lat. Fajnie jest mieć 6 lat?
2: 6.
1: Haniu, ja poproszę, żebyście ściszyli radio, a najlepiej je wyłączyli i żebyś rozmawiała ze mną przez telefon. Wtedy będziemy się zdecydowanie lepiej słyszały, ponieważ radio powoduje, że jest takie opóźnienie i przez to słyszysz mnie dużo, dużo później, niż rzeczywiście ja do ciebie mówię. Udało się już tam wszystko zorganizować?
2: Gdzie, bo nie dosłyszałam. Wyłączyliśmy radio.
1: Wyłączyliście, no to super, fantastycznie. Słyszysz mnie teraz dobrze?
2: Nie.
1: No to doskonale. Haniu, czy fajnie jest mieć 6 lat?
2: Tak.
1: A 6-letnia Hania, jakie ma pomysły na wakacje?
2: Chałupy.

0: fajne pomysły?
1: No.
0: Fajne pomysły na wyjazdy nad morze?
1: Tak, bo idę nad morze, tam mam przyczepę, koleżankę i kolegę.
0: Ach, no to wszystko jasne. Ja w ogóle mam wrażenie, że już rozmawiałyśmy, Haniu, o tym, prawda? W tym tygodniu. Opowiadałaś nam o swoim wakacyjnym wyjeździe. No i fantastycznie, super, że jesteś z nami. I że o tym nam opowiadasz. A powiedz, jakie zwierzę kojarzy ci się...
1: To jest mój pierwszy raz, jak ja tu dzwonię.
0: Naprawdę? No to zobacz, to jakaś inna Hania, która również nad morzem w chałupach będzie spędzała wakacje nad morzem.
1: Tak, to moja koleżanka.
0: Naprawdę? No to widzisz, dobrze jednak połączyłam te kropeczki i fakty. No to niesamowite.
1: A ona ile ma lat?
0: Och, wiesz co, tego akurat nie zapamiętałam. Ale ty wiesz, ile ma lat?
1: Tak, 7.
0: A, no to
1: 7,
0: zobacz.
1: 8.
0: To bardzo, bardzo podobny wiek do twojego. Haniu, jak twoim zdaniem może nazywać się ptak, który kojarzy się ze słowem nielot?
1: Kiwi.
0: Już sprawdzam. To akurat nie jest ten ptak, którego... Ten ptak, to ja mówię, ten nielot, którego poszukujemy, ale właściwie rzeczywiście, kiedy mówimy nielot, no to chyba to jest oczywiste, że to ptak, prawda?
1: Mhm.
0: No bo kto to jest nielot?
1: Jakiś ptak, który nie lata.
0: Otóż to. Więc tutaj moje przejęzyczenie, które przed momentem powstało, zamiast nielot powiedziałam ptak, to jest jak najbardziej na miejscu oczywiście, ale wiesz co, tak się zaciekawiłam, bo powiedziałaś kiwi i faktycznie mało osób wie, że kiwi to jest nie tylko nazwa owocu, ale także takiego małego ptaszka. Widziałaś go kiedyś?
1: Nie. Nie widziałam, to mój brat mi o tym powiedział.
0: Ach, no proszę, proszę. To jak będziesz miała okazję i możliwość, to poproś kogoś dorosłego, by odnalazł na przykład w internecie zdjęcie tego ptaszka i sobie go obejrzy. Jest naprawdę przepiękny, prześliczny. A czy ty w ogóle lubisz ptaki?
1: Lubię.
0: A masz takiego jakiegoś swojego ulubionego?
1: Nie, bo wszystkie lubię.
0: Wszystkie lubisz. No, ptaki, powiem ci szczerze, to jest bardzo taki wdzięczny, zwierzęcy obiekt do obserwacji. Na przykład, kiedy sobie spacerujemy po jakimś parku, po lesie, a nawet nad morzem przecież spacerując, tam też można spotkać ptaki. Pamiętasz, jak one się nazywają? Głównie są to takie rozkrzyczane... Białe mewy, no oczywiście, które coraz częściej, coraz mniej się boją człowieka i wchodzą z nim w interakcję, co niekoniecznie jest korzystne dla nich i dla nas ludzi też, bo taka mewa to, jak jej się spodoba, nie wiem, nasza kanapka albo nasza przekąska, no to potrafi być, wiesz, taka dosyć uparta w jej zdobywaniu, więc lepiej na nie uważać i za bardzo się ze sobą nie spółchwalać. Haniu, a powiedz mi proszę, jak wyglądałyby twoje wymarzone wakacje? Trudne pytanie, co?
1: Trudne,
0: trudne, bo człowiek chciałby tyle rzeczy zrobić podczas wakacji, że czasami ciężko jest się zdecydować, co tutaj wybrać. Ale to może takie trzy tropy sobie wymyślmy. Gdzie takie wymarzone wakacje mogłyby się odbywać? Gdzie chciałabyś się udać? Do jakiego miejsca?
1: Albo do Egiptu, albo na Maderę.
0: Świetny, świetny plan. Bardzo mi się podoba. Z kim chciałabyś się tam wybrać?
1: Z rodziną.
0: I na jak długo? Czyli na całe wakacje. No zobacz, i tylko odpowiadając na te trzy pytania, można się pokusić o stwierdzenie, że opowiedziałaś nam o swoich wymarzonych wakacjach, które spędziłabyś calutkie 2 miesiące ze swoją rodziną w Egipcie albo na Maderze. Czy to się zgadza?
1: Tak.
0: Doskonale. Haniu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Rodzinę, Hanie i Gusia, jeszcze mojego psa, który jest właśnie na moich kolanach, jeszcze wszystkich na chałupach i jeszcze panią.
0: Bardzo pięknie, dziękuję. My się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień również przyłączamy.

0: Włączamy. No jasne, przedszkole koniecznie też trafia na listę z pozdrowieniami. Ciebie także, Haniu, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji. Powiedziałaś, że pozdrawiasz też swojego psiaka. Jak się nazywa twój psiak?
1: Gili.
0: A wiesz, że 2 dni temu, 1 lipca, był Dzień Psa?
1: Tak.
0: I wyściskałaś swojego psiaczka wtedy? No to fantastycznie, bo powiem ci szczerze, że ja zapomniałam i dopiero wczoraj składałam życzenia mojej psijaciółce. Ale na szczęście pieski są bardzo wyrozumiałe i każdy okaz uścisków i głaskania przyjmują. Słucham.
1: Bo ja już od rana słucham pani tego,
0: To fantastycznie. I coś szczególnie ciebie zainteresowało?
1: Ja codziennie tego słucham.
0: No to znaczy, że można ciebie nazwać naszą wierną słuchaczką. Wiesz co? Chyba muszę zaproponować stworzenie takich naklejek z napisem wierna słuchaczka albo wierny słuchacz Polskiego Radia Dzieciom. Jak myślisz, to dobry pomysł? No, też mi się tak wydaje. Tak samo jak jest dzielny pacjent, to u nas byłby wierny słuchacz. Tak, zdecydowanie ten pomysł będę musiała tutaj zgłosić komu trzeba. Ale czy jakiś temat, skoro jesteś z nami od samego ranka, ciebie szczególnie zainteresował?
1: To zagadka o ptakach. Dlaczego zadzwoniliśmy?
0: Ach, to bardzo się cieszę, że udało mi się trafić w twój gust. No i liczę gorąco na to, Haniu, że zostaniesz z nami nie tylko do końca tej audycji, do godziny 15, ale także do końca dnia. Ba! Przez całe wakacje zostań z nami, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy będzie się działo. Mnóstwo mamy nowych audycji też podczas tegorocznych wakacji, więc myślę, że tutaj więcej takich ciekawych tematów dla ciebie się pojawi. A tymczasem bardzo, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!
0: A ja śpieszę z kolejną podpowiedzią, kolejnym słowem, które może was nakierować na to zwierzę, którego nazwy poszukujemy w naszej zabawie. Zabawie, która, przypominam, nazywa się...
2: Wakacyjna zgadywanka.
0: Wiemy już, że zwierzę to kojarzy mi się ze słowem nielot. No to teraz dorzucam do puli nurkowanie. O! No i ciekawa jestem, czy teraz będzie wam trochę łatwiej. 22 645 2055. Jakie zwierzę może się wam kojarzyć z takimi słowami jak nielot i nurkowanie? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi.

0: Och tak, słońce towarzyszyło nam przez tych ostatnich kilka dni bardzo, no tak pokusiłabym się nawet o słowo natarczywie, ale z drugiej strony, no moi drodzy, no przecież wakacje od tego są, by słońce gościło na niebie i towarzyszyło nam podczas naszych wakacyjnych przygód, zabaw i spotkań ze znajomymi. No czyż nie? Ciekawa jestem, czy tego samego zdania są moi rozmówcy. Cześć chłopaki!
1: Halo, dziewczyny.
0: Jesteście tam?
2: Dziewczyny!
0: Jak to dziewczyny? To kto tam jest ze mną?
2: Aurelia i Rosalia.
0: Aurelia i Rosalia! O, no proszę, a ja tutaj dostałam informację, że Witek z Brunem będą ze mną rozmawiać. Ale słuchajcie, dziewczyny, no to super, to ja się bardzo cieszę, że jesteście z nami. Aurelia i Rosalia. Dziewczyny, czy wy lubicie słońce?
2: Tak.
0: I czy uważacie, że latem słońce powinno świecić tak intensywnie jak w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu na początku?
2: Tak, tak.
0: Czy jednak troszeczkę mniej? Trudne pytanie, ja wiem. Ale powiedzcie mi, a jaka pogoda jest dzisiaj u was?
2: U nas wieje wiatr i świeci słońce.
0: A skąd do nas dzwonicie?
2: Rusówka.
0: I jakie to jest województwo?
2: Wielkopolskie.
0: Ach, Wielkopolskie. No rzeczywiście w tym tygodniu do mnie docierały takie informacje, że w Wielkopolsce właśnie jest deszcz i że ta pogoda jest troszkę mniej taka intensywna, jak tutaj w Warszawie. No to rzeczywiście, jeżeli macie trochę więcej chmur i opadów, no to faktycznie możecie być tym teamem słońce. Chociaż ja wam powiem, że ja też jestem team słońce, zdecydowanie. No oczywiście rozumiem, że przyroda również potrzebuje deszczu i że czasami musi się ta pogoda zmieniać, no ale w wakacje to jednak zdecydowanie jestem za tym, by słońce nam towarzyszyło. Tylko rzecz jasna, też z tego słońca trzeba korzystać tak rozsądnie. Jak myślicie, co trzeba mieć ze sobą, o czym trzeba pamiętać, by móc rozsądnie korzystać ze słońca?
2: Smarować się kremem z filtrem.
0: O, świetny pomysł. Coś jeszcze?
2: Czapka.
0: Och, doskonała myśl. I chyba jeszcze fajnie jest pić dużo wody. Zgadzacie się?
2: Tak.
0: No, tak, tak, tak, tak. To są rzeczywiście takie elementy, o których koniecznie musimy pamiętać. No ale ja was oczywiście tutaj zagadałam, bo inaczej nie byłabym sobą, gdybym nie podpytała o takie różne rzeczy, które się pojawiają i wątki. A tymczasem doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dzwonicie w sprawie naszych wakacyjnych zgadywanek, czyli naszej zabawy, która towarzyszy nam wszystkim w radiowych półkoloniach od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. Dzisiejsza kategoria, w której poszukujemy odpowiedzi, to zwierzę. A jakie słowa naprowadzające się pojawiły, pamiętacie?
2: Nielot i nurkowanie.
0: Zgadza się, to są te słowa. No i jaki zwierzak kojarzy wam się właśnie z tymi wyrazami?
2: Pingwin.
0: Pingwin. Wiecie co, mi też się kojarzy pingwin, ale sprawdźmy jeszcze. No brawo, brawo, brawo! Fantastycznie! Okazuje się, że zarówno wasze, jak i moje skojarzenie jest prawidłowe. Powiedzcie mi, czy wy miałyście okazję kiedyś widzieć na swoje własne, prywatne oczy pingwina?
2: Tak.
0: A jaki to był

0: pingwin, taki, który woli cieplejsze rejony świata, tak zwany przylądkowy, czy może taki, który jednak woli te zimniejsze rejony?
1: Widzieliśmy go w zoo.
0: I dobrze mu było w takiej atmosferze ciepłej, czy jednak miał taki specjalny swój rejon ochłodzony?
1: Nie miał rejonu ochłodzonego, tylko czuł się dobrze.
0: To chyba był ten przylądkowy, bo rzeczywiście na południu Afryki właśnie występują pingwiny i to są właśnie te przylądkowe, więc jak najbardziej Afryki albo Ameryki Południowej. Zaraz Daria to sprawdzi i mi podpowie, bo akurat mi to umknęło, więc zaraz nie chcę wam tutaj, wiecie, jakichś niesprawdzonych informacji sprzedać, ale faktycznie to są takie pingwiny, które najczęściej możemy spotkać w ogrodach zoologicznych, właśnie. No i powiedzcie, jak taki pingwin wygląda?
1: Ma, jest taki czarny na głowie, mm-hmm. i na rękach, i ma białą taki brzuch, ma biały i plecy. A nie, plecy ma czarne.
0: I wygląda, jakby miał taki smoking, prawda? Jakby był taki bardzo elegancko ubrany.
1: Tak.
0: Zgadza się, no. Słuchajcie, ja udało mi się już szybciutko sprawdzić i rzeczywiście, tak jak dobrze powiedziałam, ta pierwsza myśl była prawidłowa w południowej Afryce. Nie wiem, co mi się nagle tutaj ta Ameryka Południowa pojawiła i zaczęła mi zaburzać wszystko związane z tymi pingwinami przylądkowymi. Nie. Afryka Południowa zdecydowanie to jest to miejsce. No powiem wam szczerze, że ja zawsze bardzo lubiłam obserwować pingwiny. One też się tak śmiesznie poruszają, prawda?
1: Tak, na brzuchu tak i tak chodzą.
0: Tak, tak. I to jest niesamowite, że choć są one ptakami, to nie potrafią latać, ale za to wspaniale, ba, doskonale nurkują.
1: Tak.
0: No, tak, tak. To pingwiny to są bardzo ciekawe stworzenia. Dziewczęta, a jak mijają wam wakacje? Tak zapytam z zupełnie innej strony.
1: Dobrze, byliśmy już u babci. I teraz jedziemy niedługo do drugich dziadków, a potem mamy półkolonie.
0: O, ciekawe. A co to za półkolonie przed wami?
1: Ja mam jedną z koszykówki, Auri ma jedną z bystrzaka i ja też mam z bystrzaka. I ja jeszcze mam drugą z bystrzaka.
0: A co to znaczy, że z bystrzaka? Że będziecie mieli takie jakieś łamigłówki do rozwiązywania?
1: Bystrzak to jest takie coś, takie zajęcia, gdzie się dowiaduje o świecie, robi klasy,
0: super.
1: I eksperymenty.
0: No to brzmi rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. A na coś szczególnie podczas tych półkolonii czekacie? Właśnie na jakieś takie eksperymenty albo ciekawostki z czymś związane?
1: Na slajmy.
0: Ach, no tak, bo kto nie lubi zrobić sobie swojego własnego slajma? No powiem wam szczerze, że ja kiedyś nie byłam zwolennikiem slajmów do momentu, aż rzeczywiście sama sobie takiego nie zrobiłam i wtedy stwierdziłam, że jest to najfajniejsza zabawa na świecie. A już wiecie, jak będzie wyglądał wasz slajm?
1: Jeszcze nie.
0: No to ja mogę wam zdradzić, że ostrożnie z dodawaniem brokatu. Bo później jest on właściwie wszędzie. No chyba, że lubicie brokat. Lubicie?
1: Tak, lubimy.
0: A to dodawajcie. To później po prostu tylko mama musi uważać z praniem, żeby ten brokat nie przeniósł się na inne elementy domu czy też mieszkania. Dziewczęta, a kogo chciałybyście pozdrowić? To może po kolei. To może najpierw Rosalia będziesz pozdrawiała?
1: Chcę pozdrowić całe Polskie Radio dzieciom, rodzinę i przyjaciół.
0: Super pozdrowienia. Aurelia, a ty kogo jeszcze dopisujesz do tej listy?
2: Rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom i też przyjaciół.
0: Wspaniałe pozdrowienia. My się do tych wszystkich waszych pozdrowień rzecz jasna dołączamy i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa, dziękuję.

0: bo cała reszta to wielki kij.
1: Jak bucz na guziki.
0: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
1: Ty ten styl już znasz.
0: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
1: Jaskiniowy aż za, olej.
0: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
1: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: się więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.

0: bluza czuć. Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

No jasne, że to będzie dobry dzień, to będzie nawet wspaniały dzień, a powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze, są wakacje, no halo, to tutaj każdy dzień jest po prostu z założenia udany, wspaniały, piękny i cudowny, wymarzony, no bo przecież ludzie czekaliśmy na te wakacje przez całe 10 miesięcy. Ja czekałam, ty czekałeś, Daria czekała, Kasia czekała, wszyscy czekaliśmy na te wakacje wspaniałe, upragnione, no i nareszcie się doczekaliśmy, więc jak tutaj się nie cieszyć i nie zakładać, że to będzie dobry dzień? No to po pierwsze. Po drugie, w naszym wspólnym towarzystwie to taki dzień może być tylko udany i fantastyczny. No i jeszcze podczas najróżniejszych przygód, nowych znajomości, uśmiechów, które się pojawią w naszym i waszym życiu. No tak, to zdecydowanie zapowiedź fantastycznych, przemiłych, wakacyjnych dni. Zresztą tylko takich wam życzymy. I to nie jest tylko moje zdanie, ale całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Zresztą my oczywiście zostajemy tutaj przez całe wakacje do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać, opowiedzieć o tym, jak mijają wam tegoroczne wakacje, śmiało dzwońcie 22 645 2055. Jeżeli macie ochotę nas odwiedzić, to i taka jest możliwość. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie, taką chęć odwiedzenia nas w wiadomości na adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. W wiadomości, w tytule tej wiadomości

0: Tylko trzeba zaznaczyć radiowe półkolonie, a wtedy będziecie mieli okazję i możliwość niesamowitą do tego, by przyjechać tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom i spotkać się ze mną właśnie prowadząc program na żywo pod tytułem Radiowe Półkolonie. No to tak właśnie rozpoczęła się druga godzina naszej audycji wakacyjnej, trochę szalonej, ale przepełnionej uśmiechem, świetnymi gośćmi, o czym się za moment przekonacie, no i naszymi fantastycznymi rozmowami.
1: My place on earth, I never had one.

0: Obiecałam wam, że dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach się trochę popluskamy w wodzie. No i nie będzie to takie pluskanie prawdziwe, związane z pływaniem, a raczej z przygodami żeglarskimi. O tym też wam wspominałam. Tak samo zresztą, jak mówiłam o tym, że po godzinie 13 razem ze mną tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom zasiądzie gość, który na temat żeglarstwa wie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i wiecie co? Dostałam już informację, że nasz gość powolutku się do nas zbliża, zatem możecie być pewni, że za chwil kilka będziemy mogli zakrzyknąć wspólnie ahoj przygodo, bo do takich żeglarskich przygód będziemy was zachęcać do godziny 14.
1: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: No ja czekałam na wakacje, tak jak śpiewała przed momentem Patrycja Lipińska i wiem, że wielu naszych słuchaczy także czekało na te wakacje, o czym sobie zresztą rozmawialiśmy podczas tego tygodnia, podczas naszych audycji i spotkań w radiowych półkoloniach. A jak to było z naszym gościem? Czy nasz gość też czekał na tegoroczne wakacje?
1: No ja co roku czekam na wakacje, zwłaszcza, że jestem bardzo związana z wakacyjną dziedziną i te wakacje są kluczem w moim życiu.
0: Czyli tak jak większość z nas, nasz gość zaczyna marzyć o wakacjach już 1 września.
1: Tak, tak, coś w tym jest, tak.
0: A kto jest naszym tajemniczym gościem, już wam mówię, to Dorota Łoboda-Konkowicz, jachtowy sternik morski, wychowawca w szkole żeglarstwa Cleaver. No teraz już oficjalnie tak. Nie mogę
1: dzień
0: powiedzieć.
1: Dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A właściwie ahoj!
1: Ahoj, tak, oczywiście, ahoj.
0: No, bo ja tak... Teraz sobie przypomniałam, że przecież obiecałam naszym słuchaczom, że tak będziemy się witać po godzinie 13 właśnie za sprawą naszego wyjątkowego gościa, którym jest pani Doroto, i będziemy mówić do wszystkich przez najbliższą godzinę. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Ja jeszcze od siebie bym dodała przygodę, no bo rzeczywiście, przecież żeglarstwo to jest zdecydowanie ogromna przygoda.
1: Żeglarstwo to jest przygoda dla ludzi w każdym wieku, dla dużych i dla małych. I dlatego nigdy nie mówimy, w jakim wieku kto ma być. Od 0 do 99 lat dla każdego. To jest wspaniała przygoda. I lokalna, i światowa, i wodna, i letnia, ale też zimowa, i prawdziwe niedźwiedzie mięso, jak czasem mówimy.
0: Ojeju,
1: dla każdego
0: to znaczy?
1: Coś się znajdzie. To znaczy, że żeglarstwo to jest... sport z jednej strony, ale to jest też rekreacja, to jest bardzo miłe spędzanie czasu i wakacji, ale też to jest często wyzwanie. Wystarczy pojechać na daleki rejs morski, spotkać sztorm. Teraz w prognozach pogody nawet dzisiaj mówią o sztormach i ci, co są na wakacjach na żaglach, kto wie, może na sztorm napotkają i wtedy mówimy właśnie, że to jest prawdziwe niedźwiedzie mięso. To jest taki nasz żeglarski slang.
0: Bardzo się cieszę, że od razu rozpoczynamy nasze spotkanie od zdradzania takich tajników żeglarstwa, no bo przecież to o to chodzi i po to też między innymi się spotkaliśmy. Żeglarstwo jest dla każdego, w każdym wieku, bez jakichś ograniczeń. Czasami no, te ograniczenia mogą być w naszej głowie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Że się boimy wypływać, ale przecież kiedy wypływamy z fachowcem, z kimś, kto się na tym zna, kto posiada odpowiednie patenty,
1: tak.
0: No to raczej, jeżeli będziemy dbać o nasze bezpieczeństwo i naszych współtowarzyszy podróży, to nie powinno się zadziać nic złego.
1: No oczywiście, że tak. Żeglarstwo to przede wszystkim bezpieczeństwo i na bezpieczeństwie trzeba się najbardziej skupić, dlatego mamy bardzo dużo procedur, które wymagają od nas wielu różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Trzeba mieć chociażby kamizelki ratunkowe albo przynajmniej asekuracyjne w niektórych sytuacjach. Każda łódka musi być wyposażona w taki sprzęt, w koła ratunkowe, wrzutki, w tratwy ratunkowe, jeżeli to jest już większa jednostka morska i tak dalej, i tak dalej, więc to bezpieczeństwo jest kluczowe. No i jasne, że musi się na łódce znajdować człowiek, który ma odpowiednie uprawnienia i im dalej w las, chociaż tak naprawdę w morze, tym więcej tego doświadczenia trzeba mieć, bo to też nie tylko papier jest potrzebny, ale właśnie to doświadczenie jest tak istotne. Im więcej czasu spędzimy na tej łódce, im wcześniej zaczniemy, im więcej wakacji spędzimy na tych żaglach, tym potem jest większe to doświadczenie, tym człowiek bardziej naturalnie w ogóle siedzi w tym żeglarstwie, zawiaduje tą łódką, potrafi innym przekazać te pasje i wiedzę.

0: przede wszystkim się dobrze bawić, no bo finalnie robimy to po to, żeby miło spędzić czas, a nikt nas do tego oczywiście w żaden sposób nie zmusza.
1: I ja tak sobie pomyślałam, że warto może teraz obalić też taki mit, że tylko żeglarstwo morskie wymaga odpowiedniego przygotowania. Nic bardziej mylnego, prawda? Bo zarówno to takie śródlądowe żeglarstwo jest no, bardzo, bardzo odpowiedzialnym zajęciem.
0: Tak, i to jest, nawet powiedziałabym więcej, nie tylko żeglarstwo, ale w ogóle wszystkie aktywności na wodzie, więc tak jak mówimy o wakacjach i o tym, że my prowadzimy zajęcia żeglarskie, uczymy ludzi dużych i małych żeglować po wodach dużych i małych, to też w ciągu roku szkolnego, wtedy kiedy jest więcej czasu, przygotowujemy dzieciaki do tego, w jaki sposób zachowywać się nad wodą. Prowadzimy też takie zajęcia z bezpieczeństwa na wodą i wtedy ja opowiadam o tym, że trzeba nosić kapok właśnie, że nie wolno skakać do wody rozgrzanym, że w ogóle nie warto skakać do wody, już na pewno nie na główkę, że trzeba być zawsze pod opieką osoby dorosłej, że trzeba być blisko człowieka, który ma doświadczenie, uprawnienia, żeby się nie kąpać w miejscach wyznaczonych i tak dalej, i tak dalej. To jest klucz do bezpieczeństwa. Woda jest wspaniała, ale woda też jest zdradliwa i trzeba mieć do niej respekt i wtedy wszystko będzie dobrze. Ale tak, każda woda jest żywiołem, a przy żywiole trzeba uważać i trzeba po prostu być świadomym różnych kwestii i się do nich odpowiednio przygotować.
1: Czy od tego zaczynają się pierwsze zajęcia zawsze?
0: Tak. Tak, tak, tak, to jest klucz. Na początku, jak dzieciaki przychodzą zawsze, to opowiadamy o nim, o tym bezpieczeństwie, wchodzą na pomost, mogą wejść na pomost tylko w kapokach. Wtedy mówimy, gdzie jest woda, gdzie jest ląd, co na wodzie trzeba wiedzieć, jak się ubrać, jak się zachowywać, czego kategorycznie nie robić, co można robić, no bo to ma być zabawa. I tak oczywiście pierwszego dnia najważniejsze to jest bezpieczeństwo. Kiedy jadę na Mazury i tam się odbywają obozy żeglarskie i są i stacjonarne w ośrodku i są rejsy, które pływają po calutkich Mazurach, to tam też pierwszą rzeczą, na jaką zwracam uwagę, to jest bezpieczeństwo i przygotowanie do tego, żeby już potem wszyscy wiedzieli, jak się zachowywać, co nie zmienia faktu, że przez cały ten wyjazd pilnujemy tego i cały czas zwracamy uwagę dzieciakom, żeby im to wdrukować w głowę, żeby one wiedziały, w jaki sposób się zachowywać i żeby to już miały na całe życie. Nawet czasem do nich mówię, słuchajcie, wrócicie do domu, to powiedzcie rodzicom, że to, bo dzisiaj po tych zajęciach jesteś mądrzejszy niż twój rodzic, więc go naucz tego, co się ty dzisiaj nauczyłeś. Bo dla nas to jest super kluczowe, żeby te dzieciaki wszystko wiedziały właśnie w tym zakresie, żeby były bezpieczne. Ja sama mam dwójkę dzieci i też zwracam bardzo dużą uwagę na to.
1: Ale ja też sobie pomyślałam, kiedy tak się wsłuchiwałam w to, co pani powiedziała, że bardzo często jest tak, że nasi młodzi słuchacze posiadają tutaj w kwestii bezpieczeństwa dużo większą wiedzę i zwracają na nią większą uwagę niż niektórzy dorośli. Nie mówię, że wasi rodzice, bo to tak. Nie o to chodzi, ale rzeczywiście tak jest i to też jest super moment, by przypomnieć, że tak, macie prawo zwrócić osobie dorosłej uwagę. No, oczywiście, jeżeli nie jest to znana wam osoba dorosła, to najlepiej najpierw zasugerować naszym znajomym, dorosłym rodzicom na przykład, że ktoś zachowuje się nieodpowiednio i warto powiadomić o tym odpowiednie służby.
0: Oczywiście. Przede wszystkim jest WOPR, z którym należy współpracować. My oczywiście też współpracujemy. Dzieciaki też na samym początku praktycznie dowiadują się o tym, że istnieje WOPR i w razie czegokolwiek potrzebujemy się do tego WOPR-u zwrócić. Oprócz tego zawsze jest numer 112, na który też trzeba zadzwonić w odpowiednich sytuacjach. I tak oczywiście. Co więcej, w ogóle jeżeli chodzi o umiejętność pływania, to też jest bardzo ważne, że nawet jeżeli dzieciaki umieją pływać, czy dorośli, wszystko jedno, to jest kluczowe, żeby zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości i nie przesadzić, bo często to ten ratunek i tak musimy o ratunek poprosić osoby, które są doświadczone i które mają do tego pewne kwalifikacje. Nie warto się samemu rzucać na pewno na ratunek, bo to jest pierwszy odruch. To jest wiadomo, że tak człowiek ma, jest empatyczny i tak jest. Natomiast pamiętajmy o tym, że nawet jak umiemy pływać, to trzeba zawsze zwracać na to bezpieczeństwo uwagę i poprosić kogoś dorosłego i odpowiedniego do tego, żeby pomógł.
1: Mhm. No dobra, czyli mamy zaserwowaną już pierwszą lekcję na takich półkoloniach żeglarskich. Tak. To są kwestie bezpieczeństwa. Podejrzewam, że druga lekcja to jest słowniczek żeglarski. No bo żebyśmy mogli cokolwiek robić, to musimy wiedzieć, o czym nasz instruktor nam opowiada.
0: Tak, warto w ogóle wiedzieć, jak jest łódka zbudowana, więc zaczynamy od podstaw, od budowy jachtu, od tego, gdzie jest dziób, gdzie jest rufa, gdzie są żagle, jak te żagle działają, gdzie my płyniemy w ogóle, a jak tą łódkę potem złapać. Łódka pływa do przodu i potrzebny jest do tego wiatr. Oczywiście mówię o żaglówce. No a co się

0: dzieje, jak wiatr nie wieje i tak dalej, więc tak, drugą lekcją zdecydowanie jest budowa jachtu i taka podstawowa wiedza z zakresu nomenklatury nazewnictwa żeglarskiego, czyli przykładowe słowa to chociażby właśnie dziób rufa, czyli przód tył łódki, burty, czyli boki łódek, cuma to jest lina, którą trzeba przywiązać łódkę do pomostu, albo odwiązać jak się wypływa, maszt, żagle, ale żagle to jedno, ale żagle mają swoje nazwy. Przedni żagiel nazywa się fok, a tylny żagiel nazywa się grot. I tu już zaczynają się schody, bo naprawdę w żeglarstwie jest bardzo dużo słów, które są typowo żeglarskie i do tego jest potrzebna ta wiedza i po to te dzieciaki chodzą na zajęcia i rysujemy, uczymy się. Dla młodszych dzieciaków mamy kolorowanki, różne historyjki, także dla każdego jest, sprzedajemy to w taki sposób, żeby łatwo zrozumiał i żeby zapamiętał jak najszybciej.
1: A kolejny stopień wtajemniczenia to jest umiejętność na przykład wiązania węzłów, które też bywają najróżniejsze.
0: Oj, węzłów jest bardzo dużo w ogóle. Nawet nie wiem ile, prawdę powiedziawszy. Kluczowe jest kilka takich naprawdę ważnych. No po pierwsze węzeł ratowniczy i bardzo zwracamy dużą uwagę, żeby ten węzeł ratowniczy wszyscy umieli zawiązać, bo to nie jest tylko kwestia tego, że podczas ratowania się wiąże węzeł ratowniczy, ale to jest naprawdę świetny sposób do zawiązania pętli na końcu liny, która będzie naprawdę na stałe tam zawiązana. Ale no oczywiście, tak jak mówię, o cumowaniu łódek do pomostu, czy o przyczepianiu żagli do łódki. Jest kilka takich węzłów, które naprawdę warto znać, bo dzięki temu potem już do końca życia będzie się używało cały czas tych samych węzłów. Są tak zwane prace bosmańskie i właśnie tam te węzły dzieciaki wiążą. I to jest też bardzo fajna nauka dla najmłodszych dzieciaków, no bo my zajęcia żeglarskie prowadzimy już od 4 roku życia. To nawet takie umiejętności jak motoryka mała, jak samo sprawność rączek na początku, to też właśnie na tych półkoloniach dla tych najmłodszych dzieciaków pokazujemy. Więc to jest tak, że żeglarstwo to jest tak wielodyscyplinarna w ogóle historia. To nie jest tylko samo żeglarstwo, ale to dzieciaki tak właśnie czytają i dzięki temu my jesteśmy w stanie bardzo dużo umiejętności im przekazać razem z tym żeglarstwem, co jest w ogóle ekstra.
1: A jak zaczęła się przygoda z żeglarstwem naszego gościa, o to dopytam się zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami. A może nas słuchają teraz jacyś młodzi żeglarze i chcieliby podzielić się z nami swoim doświadczeniem? Śmiało, możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. A może słuchają nas teraz osoby, które się zastanawiają nad tym, czy warto podczas tegorocznych wakacji spróbować żeglarstwa. Wy także możecie do nas zadzwonić, macie niesamowitą okazję, by podpytać naszego eksperta na przykład o poszczególne kroki, które możecie podjąć właśnie, by skosztować podczas tegorocznych wakacji takiej żeglarskiej przygody. Ahoj!
0: Ahoj!

0: No i już do was wracamy, powiedziałam wracamy, bo razem ze mną Dorota Łaboda-Kąkowicz, jachtowesternik morski, wychowawca w szkole żeglarstwa Cleaver. I to właśnie pani Dorota jest dzisiaj naszym żeglarskim ekspertem. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Przed momentem była piosenka Kto przygód zna smak, no i chyba zdecydowanie tutaj się pani ze mną zgodzi, że żeglarstwo to jest od początku do końca przygoda.
1: To jest fantastyczna przygoda, którą ja już odbywam przez 30 lat swojego życia, więc mogę powiedzieć, że wiem, o czym mówię. I to jest tak, że ta przygoda nie jest daleko od nas, bo można ją przeżywać nawet u nas w Warszawie, na jeziorkach, gdzieś tam w parkach na przykład. Wystarczy naprawdę mała łódeczka dla dzieciaków i trochę wiatru i wsadzamy je na łódkę i one pływają sobie potem przez cały dzień i jest ekstra. Można też wsiąść w autokar rano i za półtorej godziny znaleźć się nad Jeziorem Zegrzyńskim, gdzie tak samo już jest większe jezioro i na większych łódkach można przeżyć tę wspaniałą przygodę. No i naprawdę nie trzeba i daleko szukać. Nie trzeba być od razu Krzysztofem Baranowskim, który cały świat dookoła opływa. Można też lokalnie i na małych akwenach i na małej wodzie tak samo poczuć ten zew, ten żeglarski zew.
0: Albo sobie też po prostu dawkować to odpowiednio do swoich potrzeb, do swoich umiejętności, bo to też jest bardzo ważne, prawda, by mieć świadomość tego, co potrafimy, a co jeszcze musimy się nauczyć.
1: Oczywiście i dlatego zajęcia, które się odbywają właśnie chociażby nad tymi jeziorkami, one są dla tych młodszych ludzi i tam podchodzimy właśnie do takich dzieciaków, które pierwszy raz w ogóle widzą łódkę na oczy i dla nas to jest bardzo właśnie ważne, żeby w sposób zabawowy, ale też tak w zasadzie indywidualny, patrząc na każdego, zwrócić uwagę na to, żeby dobrze się bawił i żeby każdy w swoim tempie pozyskiwał tę wiedzę i tę umiejętność.

0: dzieci właśnie tę przygodę, bo finalnie zależy nam na tym, żeby te dzieciaki wszystkie tego bakcyla złapały i żeby pokochały to żeglarstwo, żeby pokochały być na wodzie, żeby pokochały wiatr, żeby pokochały te przygody właśnie. No. To jest to, co ja kocham najbardziej, a potem, jak już się człowiek przyzwyczai, jak już się nauczy, jak już zdobędzie to doświadczenie i tę pewność siebie, bo żeglarstwo to jest taka dziedzina, w której człowiek mimochodem zdobywa pewność siebie, to jest ekstra w ogóle w żeglarstwie, to potem płynie na Mazury, potem jako załoga, potem płynie na Mazury jako sternik, a może kiedyś zostanie instruktorem, a może zostanie trenerem, a może zostanie kapitanem żeglugi wielkiej i będzie prowadził wielkie statki na morzu. To wszystko to jest ta sama przygoda, tylko to są kolejne etapy, kroki i wieki doświadczenie.
1: Tak sobie pomyślałam, że nawet warto spróbować żeglarstwa, nawet po to, by stwierdzić, czy to jest coś, co mnie interesuje, czy to jest coś, co jednak nie do końca spełnia moje oczekiwania, ale spróbować, a nie od razu zakładać, że to nie jest dla mnie.
0: Tak, to prawda. Też to jest tak, że ludzie się dzielą. Jedni właśnie, tak jak opowiadałam, chcą potem zostać tymi sternikami, kapitanami, prowadzić te duże jachty i dla nich to jest to największe i najfajniejsze, a inni mówią, nie, ja bym wolał zostać na lądzie, a jeszcze inni mówią, a ja chcę być tylko załogantem, bo ja kocham wiązać węzły i tylko, nie wiem, cumować łódkę do pomostu. Ja na przykład jestem jachtowym sternikiem morskim, ale muszę przyznać, że zdecydowanie wolę, żeby moja przyjaciółka była moją sterniczką, a ja z przyjemnością jestem pierwszym albo drugim oficerem i robię wszystkie prace na pokładzie i to jest też świetna dla mnie przygoda i zabawa. Więc tak, każdy znajdzie moim zdaniem coś dla siebie, ale też właśnie dlatego ja tak cały czas mówię o tym, że indywidualne podejście i nie budowanie takiej presji, tylko podejście do tego jak do przygody, zabawy, to jest to, co moim zdaniem właśnie przy żeglarstwie jest potrzebne.
1: Kluczowa sprawa.
0: Tak jest.
1: No ale ja obiecałam naszym słuchaczom, że jeszcze podpytam pani Doroto, jak się zaczęła w ogóle pani przygoda z żeglarstwem i kiedy?
0: Ja byłam małą dziewczynką, jak mój tata pierwszy raz zabrał mnie na łódkę nad jezioro Zegrzyńskie. Ja nawet nie pamiętam, jaka to była łódka, wiem, że była mała i były przechyły i był wiatr i ja wtedy byłam właśnie taka przekonana, że to jest taka niesamowita przygoda i bardzo byłam zachwycona tym faktem, ale moi rodzice właśnie aż tak bardzo nie budowali tej presji, że musimy, tylko tak czasami. Potem pojechaliśmy na Mazury, potem pojechaliśmy drugi raz na Mazury, a potem mój tata powiedział, dobra, słuchaj, to ja mam tutaj takich znajomych, oni prowadzą obozy żeglarskie, to pojedź na Mazury z nimi na obóz i zrób patent. I ja mówię, dobra. I jak już pojechałam, to wsiąkłam. To w ogóle, to już jest życie. I to jest ciekawostka, bo firma, w której teraz pracuję i którą kocham całym sercem, to jest ta firma, w której zaczynałam swoją przygodę. I oni są dla mnie jak rodzina, ale ja tam zdobyłam tylu przyjaciół, ja tam zdobyłam tyle przygód. Dzięki nim pływam teraz po morzach. To jest fantastyczna historia.
1: A czy trzeba umieć pływać, by rozpocząć swoją żeglarską przygodę?
0: Nie, zdecydowanie nie trzeba umieć pływać, dlatego że po pierwsze, no nie wymagamy generalnie od 6-letnich dzieci, żeby umiały pływać, a z nimi w zasadzie najwięcej zaczynamy na półkoloniach nad Jeziorkiem Czerniakowskim czy w Parku Skaryszewskim. W związku z tym nie oczekujemy, że 6-latki pływają. Czasem pływają, ale nie wszystkie i raczej nie. Więc po prostu zakładamy kapok na ciało, dowiadujemy się, jak ten kapok założyć, no i wsiadamy na łódkę. Łódka pływa. Nie trzeba jej pchać, nie trzeba pływać w pław, żeby tę łódkę pociągnąć za sobą, czy cokolwiek w tym stylu, więc nie, zdecydowanie nie trzeba umieć pływać.
1: A czy trzeba posiadać jakieś szczególne umiejętności w takim wypadku?
0: Czy trzeba? No to jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że nie, że właśnie to są umiejętności, które my z czasem pozyskujemy. Czyli, tak jak powiedziałam, pewność siebie to jest umiejętność, którą człowiek siłą rzeczy zdobywa na takich zajęciach. Umiejętność w ogóle pracy w grupie, no bo łódka to jest załoga, to i to na małej przestrzeni, więc trzeba się umieć porozumieć, bo bez tego no to się nie da, więc to jest bardzo ważna umiejętność, która potem zostaje na całe życie. To jest umiejętność właśnie całych tych prac manualnych, węzły, jakieś drobne elementy, które trzeba przyczepić, odczepić na łódce. To wszystko są umiejętności, które człowiek pozyskuje. A dodatkowo i to się dzieje mimochodem, ale czy trzeba zacząć z jakimiś

trudnościami? Myślę, że trzeba mieć dobre nastawienie i otwartą głowę i po prostu czekać, co przyjdzie i słuchać trenera. To jest super ważne, żeby słuchać instruktora, bo wtedy będzie się bezpiecznie.

0: że taką formułę, że rano jedziemy do miejsca, gdzie one się będą odbywały. No, w naszym przypadku Jeziorko Czerniakowskie, czy Park Skaryszewski, czy Jezioro Zegrzyńskie, do wyboru, do koloru nawet w samych okolicach Warszawy. No i jedziemy tam na miejsce, poznajemy dzieciaki, poznajemy te łódki, pływamy, ale to pływamy trochę przed południem, trochę po południu, w środku dnia zjadamy obiad, uczymy się tych prac bosmańskich, dostajemy kolorowanki, dostajemy różne łamigłówki, są zabawy terenowe, no generalnie chcemy, żeby dzieciaki się też dobrze bawiły na tych zajęciach, żeby to nie było też monotonne, żeby oni naprawdę spędzili fajne wakacje. A jeżeli jesteśmy nad jeziorem, gdzie jest czysta woda, no tak jak na Mazurach na przykład, no to oczywiście, że też kąpanie się po prostu na plaży, wtedy oczywiście jest niezbędny ratownik, kąpielisko, ale to też jest do zorganizowania. Tak, żeby tak jak chociażby ostatnio były takie duże upały, no to oni po prostu się zatrzymywali, skakali do wody i też było super fajnie, no tylko wszystko właśnie jest w zależności od okoliczności, od wieku i od potrzeb dzieciaków.
1: A ma pani swoje ulubione miejsca do żeglowania?
0: Wie pani co, no ja to generalnie właśnie najbardziej chyba kocham to niedźwiedzie mięso, o którym powiedziałam na początku. To bardzo rzadko się zdarza, bo jednak takie codzienne żeglowanie, no to taki idealny obrazek to jest wtedy, kiedy słońce świeci, wiaterek sobie powiewa i my płyniemy przez błękitną Chorwację przykładowo na łódce, to wtedy to jest taki idealny, albo przez piękne nasze wspaniałe Mazury. I tylko takie drobne falki, to o zachodzie słońca. To jest przepiękne. A ja kocham być na środku Bałtyku, kiedy nie widać lądu, kiedy wiatr wieje, kiedy trzeba nawigować, kiedy trzeba patrzeć w mapę, kiedy trzeba uważać na inne jednostki, kiedy człowiek wie, że dopłynie za 8 godzin, ale to będzie dopiero za 8 godzin i ta tak zwana psia wachta, czyli się w nocy nie śpi, no bo trzeba stać za sterem, pilnować kursu i o 4 nad ranem, kiedy człowiekowi się chce spać, to stoi za tym sterem, patrzy sobie na ten horyzont i sobie myśli, to jest dopiero moja przygoda. Tak, to ja to kocham najbardziej.
1: A jakie cechy powinien mieć dobry żeglarz i kiedy już tym żeglarzem możemy się nazwać oraz jak wygląda życie na jachcie tak dokładniej, bo tutaj kilka tajemnic udało nam się już uzyskać, ale myślę, że jeszcze więcej usłyszycie. To o tym wszystkim porozmawiamy sobie po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Pamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

a to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze

0: I już do was wracamy. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Wracamy i to z informacjami bardzo ważnymi i niezwykle ciekawymi. Przynajmniej dla mnie. Kiedy mogę nazwać się żeglarzem, pani Doroto? I czy muszę mieć jakieś specjalne cechy?
1: Nie trzeba mi specjalnych cech. Generalnie trochę ja to tak, ja osobiście na to patrzę tak. Żeglarzem jest każdy ten, kto żegluje, po prostu. Ale tak, tak, że
0: ale
1: tak chcę żeglować.
0: Jak już stanę na tej łódce, czy jak wypłynę?
1: No właśnie, to jest takie płynne, jak to zawsze w życiu, ale to jest tak, że jak już pływam, to już mogę się nazwać żeglarzem, ale tak oficjalnie. Żeglarzem się jest wtedy, kiedy się zda na patent żeglarza jachtowego. Na patent żeglarza jachtowego można zrobić kurs i potem zdać egzamin, jak się ukończy 14 rok życia. Tak mówią o tym przepisy, no bo posiadanie patentu uprawnia nas do tego, żebyśmy potem pływali łódką. A to już jest odpowiedzialność, więc dlatego 14 lat to i tak jest bardzo młody wiek, jak na to, żeby tę odpowiedzialność mieć. I tak 14-latkowie pływają z osobami dorosłymi. Natomiast jeżeli się ma patent żeglarza jachtowego, no to można powiedzieć, że się ma umiejętność pływania jachtem, czyli zna się wszystkie manewry, które są niezbędne do tego, umie się budowę jachtu, rozumie się, jaka jest etykieta żeglarska, na co też zwracamy uwagę, cała kultura żeglarska to też jest bardzo ważny element całej tej naszej historii, zwracamy na to bardzo dużo uwagi. No i więc żeglarz tak oficjalnie jest wtedy, kiedy ma patent żeglarza jachtowego.
0: Ale bardzo mnie zainteresowało, co pani przed momentem powiedziała o tej etykiecie żeglarskiej i chciałabym się tutaj na moment przy tym zatrzymać.
1: Tak, my żeglarze zwracamy uwagę na to, żeby po pierwsze być dla pozostałych wszystkich, no żeglarzy też, ale oczywiście nie tylko, uprzejmymi, żeby zawsze mieć schludny jacht. Bardzo dużą uwagę zwracamy na to, na czystość jachtu, na porządek na jachcie. I to może się wydawać, ten porządek, no raz jest, raz nie ma, ale to też jest związane z bezpieczeństwem na łódce. Jeżeli jest porządek, to wiemy, gdzie co leży, to się nie poślizniemy na jakiejś linie, która się gdzieś zaplątała. Jeżeli musimy szybko wykonać jakąś operację, to wtedy łatwo to znajdziemy. Etykieta żeglarska to też jest chociażby sytuacja, w której wpływamy do portu. Port to jest trochę tak, jakbyśmy wpłynęli w gości do kogoś, więc wpływamy ubrani, w koszulce przykładowo, a nie gdzieś tam w rozchełstanym kostiumie kąpielowym i tak dalej. Pomimo, że gorąco, to na sam ten moment wpływania do portu warto się ubrać. Pomagamy innym żeglarzom, jak wpływają do portu, tak żeby oni też bezpiecznie mogli wykonać swój manewr. I my na tych naszych obozach i półkoloniach bardzo dużo zwracamy uwagi na etykietę żeglarską i ja nawet mogę przyznać, że sama prowadziłam wykłady z tego zakresu, bo uważam, że ta kultura żeglarska to jest coś unikalnego i warto to pielęgnować.
0: No i myślę, że też się cieszyły takie zajęcia dużym zainteresowaniem, bo to jednak jest też coś takiego, z czym nie spotykamy się na co dzień, jeżeli nie jesteśmy żeglarzami.
1: Tak, to jest, znaczy generalnie uprzejmość i takie dobre wychowanie, no to wydaje mi się, że powinno dotyczyć każdego, niezależnie od dziedziny. Natomiast, no tak, w tym żeglarstwie gdzieś tam bardziej to jest takie wysublimowane, nie wiem jak to inaczej określić, ale chodzi mi o to, że staramy się, żeby to było takie też eleganckie. I kiedyś gdzieś ktoś powiedział, że wzorce piękna to jest piękna kobieta na koniu, to jest pełna fregata, czyli trzymasztowy statek pod rozwiniętymi białymi żaglami. I no, nie mogę się z tym nie zgodzić.
0: No poza tym też jakby na to nie patrzeć, kiedy żeglujemy między innymi państwami, innymi krajami, a czasami kontynentami, to jesteśmy też reprezentantami naszego kraju.
1: No zdecydowanie,

0: Tak. I muszę przyznać, że w ogóle jak się jedzie za granicę, zwłaszcza w Europie, to bardzo dużo Polaków żegluje i w portach się bardzo dużo Polaków spotyka. Wtedy mamy też często polską banderę, która jest podwieszona pod masztem, żeby też było widać, że jesteśmy z Polski. No i tak, jesteśmy nacją żeglującą ogólnie rzecz biorąc, więc to też jest bardzo sympatyczne, jak inni Polacy widzą, że to Polacy, różne znajomości się, albo się też po prostu znajomych spotyka. To też są ciekawe historie, tak.
1: Czy łódkę można nazwać domem?
0: No tak, łódka, zwłaszcza taka mazurska, kiedy kabinowa, kiedy już w środku śpimy, kiedy w środku gotujemy, no to to zdecydowanie jest naszym domem. Łódka jest naszym domem na czas tych wakacji, które sobie zaplanujemy, na tydzień, na miesiąc. Jak ja jeździłam regularnie jako instruktorka na obozy żeglarskie, no to łódka była moim domem przez ponad 2 miesiące tych obozów, dlatego że no musimy tam spać, śpimy całą załogą, musimy tam gotować, gotujemy w kambuzie, to się kolejne słówko. A to
1: do krzyżówki słowo, się przyda.
0: Tak, a to słowo oznacza kuchnię jachtową. No, utrzymujemy porządek, nasza załoga, są nasi najbliżsi ludzie, którzy są dla nas przez te jakiś tam określony czas. No a na łódkach morskich, no to już zdecydowanie, no na łódkach morskich, no to mieszkamy tam całymi dniami, czasami nawet nie wpływając do portu. Łódka to jest dom, a tym domem możemy pływać w różne miejsca i poznawać różne miejsca i zwiedzać i krajoznawczo też podchodzić do tego tematu.
1: Dlaczego warto choć raz w życiu spróbować żeglarstwa?
0: Bo to jest taka przygoda, która łączy człowieka po pierwsze z przyrodą. Można skupić się na czymś, co nie jest aż tak oczywiste w życiu. Można poznać fantastycznych ludzi. Można poczuć ten wiatr we włosach, poznać wspaniałe miejsca. Zalet żeglarstwa jest bez liku i myślę, że każda z tych rzeczy, nawet pojedynczo, jest powodem, dla którego warto jest pojechać gdzieś na żagle. Ja przykładowo, jak jadę teraz do chociażby, nie wiem, Mikołajek, lądem na nogach i stoję w porcie, ale nie mam łódki koło siebie, swojej łódki, na którą mogę wsiąść i popłynąć, to czuję się dziwnie. Więc to naprawdę jest tak, że warto tego doświadczyć. Ja nie mówię, że 100% ludzi to pokocha, no bo nie oszukujmy się, to każdy ma swoje gusta, każdy ma swoje potrzeby, ale jednak zdecydowana większość ludzi, którą ja znam i dzieciaków, które my tam uczymy i próbujemy im tego bakcyla sprzedać, wraca. Wraca, bo kocha to i chce doświadczyć tego więcej i chce się nauczyć, a jak dorośnie zrobić patent, a potem zabrać rodziców na tę łódkę, a często to są całe pływające rodziny, więc zdecydowanie dużo ludzi wraca.
1: No właśnie, bo jeszcze o tym nie powiedziałyśmy, że to jest fantastyczna, rodzinna przygoda.
0: Tak, no u mnie się zaczęło rodzinnie, ale jak się obejrzę dookoła, to bardzo dużo rodzin. No bo oczywiście, że tak. I co więcej, nawet jak dzieciaki mają, już potem są starsze i sobie mówią, a z tymi rodzicami to może niekoniecznie, już bym wolał z kumplami. Ale jak się okazuje, że na łódkę, na jacht, to wtedy już jest takie, a to może jednak jeszcze pojadę, a jak się dwie rodzinki skrzykną albo trzy rodzinki skrzykną i te dzieciaki mają swoje towarzystwo, no to wtedy to już hulaj dusza, to już wtedy są fantastycznie spędzony czas.
1: No i jeszcze kiedy mówimy o tej kulturze żeglarskiej, tutaj pojawiły się przed momentem szanty i pani od razu, pani Doroto zwróciła na to uwagę, no bo faktycznie to jest taki rodzaj piosenek, pieśni, śpiewów, który z żeglarstwem związany jest nierozerwalnie.
0: Tak, jedną z umiejętności, którą posiadłam pływając na łódkach, to jest granie na gitarze. Ja mam brata rodzonego, z którym bardzo dużo graliśmy wspólnie i śpiewaliśmy i mnóstwo jest szant. Kocham szanty, a potem jak przychodzi zima i musimy na to kolejne lato poczekać, to jeszcze dodatkowo można się spotkać na szantowanie, nawet gdzieś tam w swoim dużym mieście czy i z innymi znajomymi wziąć gitarę i po prostu sobie pośpiewać i to też jest bardzo, bardzo miła rzecz, tak.
1: Idąc za słowami naszego dzisiejszego gościa, żeglarstwo łączy ludzi. Ja zapamiętam sobie to zdanie, przytulam je do siebie, bo rzeczywiście po dzisiejszej naszej rozmowie gdzieś tam utkwiło mi ono szczególnie w głowie, a

0: Ja pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dorota Łoboda-Konkowicz, jachtowy sternik morski, wychowawca w Szkole Żeglarstwa Kliwer, była moim i waszym gościem. Pięknie dziękuję za wszystkie opowieści, za zaproszenie do żeglowania, no i za te fantastyczne przygody, które mogą nas czekać, kiedy się na to zdecydujemy.
1: Zdecydowanie, ja również bardzo dziękuję, było mi przemiło i cieszę się, że mogłam opowiedzieć o swojej największej życiowej pasji i mam nadzieję, że zachęciłam was do tego, żebyście przybyli do nas na obozy, że półkolonie czy inne rejsy i jak najwięcej żeglowali w życiu, bo żeglarstwo to życie.
0: I żegnamy się szantą.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszych radiowych półkolonii. Tak, tak, do godziny 15 jesteśmy z Wami. Marta Powałowska, Daria Brzezińska, a Wy bądźcie z nami.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na budy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne.
1: Je ne sais quoi?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli

0: Przywitała nas w tej trzeciej godzinie piosenka z filmu animowanego Piękna i Bestia. No powiem wam szczerze, że bardzo dawno nie widziałam ani tego filmu animowanego, ani filmu takiego normalnego, bo również na podstawie przygód Belli i Bestii powstał film przepiękny z Emmą Watson, o ile się nie mylę. Zresztą no, Bella, choć prawdziwą księżniczką nie była, do tego kanonu, czyli zespołu grupy księżniczek Disneya jest zaliczana. Może ze względu na to, że kiedy Bestia okazał się być wspaniałym księciem, tylko zaklętym, no to później być może wzięli ślub i ona w ten sposób została księżniczką. Tak, myślę, że tak mogłoby być. Albo po prostu, tak sobie myślę, że jeżeli nasze słuchaczki czują się księżniczkami, to ja myślę, że wy nimi jesteście. Bo tak na dobrą sprawę, to nie same tytuły świadczą o tym, kim jesteśmy, czy te tak zwane etykietki, tylko po prostu to, kim się czujemy. Zatem, drogie słuchaczki, jeżeli czujecie się jak księżniczki i królewny, to ja ogłaszam teraz wszemi wobec, że tak, jesteście nimi. A wy, drodzy słuchacze, jeżeli czujecie się jak książęta, czy też królewicze, albo sami królowie, to tak, wy też nimi jesteście. O, tak właśnie sobie postanowiłam i tak będzie. A skoro o bajce sobie rozmawialiśmy teraz, no to myślę, że mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, że kolejna zabawa, do udziału w której was zaproszę, to będzie...
1: Bajkowy detektyw. Kategoria postać.
0: Otóż to, ale czy to rzeczywiście będzie kategoria postać? O tym przekonamy się już za moment. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No oczywiście, że możecie wszystko. Zdecydowanie przed wami cały świat, możecie wszystko. Wystarczy chcieć, wystarczy mieć pomysł na to, czego chcecie. No bo wiecie, nie sztuką jest powiedzieć chcę. Sztuką jest znaleźć to, czego chcecie, a później wydreptać sobie drogę lub też ułożyć plan do tego, by osiągnąć, co chcecie. No i wówczas okazuje się, że tak, że zdecydowanie możecie wszystko. Obiecałam wam przed piosenką, że teraz będzie miała miejsce nasza zabawa. Tylko jak ona się nazywała? Czekajcie, bo zupełnie o tym zapomniałam.
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to. Pojawiła się nawet taka propozycja, by była to kategoria postać, ale nie. Postanowiłam, że będzie inaczej. Dzisiejszą naszą kategorią w bajkowym detektywie będzie tytuł piosenki. Nie, jakiej piosenki? Bajki. No, już te wszystkie kategorie zlały mi się w jedną. Tak, tak, dla jasności. Dzisiaj tropimy tytuł bajki. Tak, zdecydowanie, tytuł bajki. Posłuchajcie zatem podpowiedzi i śmiało dzwońcie 22 645 2055, jeżeli taki tytuł wpadnie wam do głowy, jeżeli z tych podpowiedzi będziecie wnioskować, że to właśnie o ten tytuł chodzi. A oto moje podpowiedzi. Akcja tej historii, o której dowiadujemy się z bajki, rozgrywa się w Nowym Orleanie, a główna bohaterka marzy o własnej restauracji. Ale żeby jeszcze troszeczkę wam zamieszać w tej historii, to zdradzę, że pojawia się tam także pewna żaba, która, jak to żaba w bajkach, prosi pewną dziewczynę o pocałunek. Czy ten pocałunek otrzymuje, czy nie? No, to wynika później z bajki. Ale jak brzmi jej tytuł? No to jest pytanie do was. 22 645 2055. Poszukujemy tytułu bajki, której akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie. Główna bohaterka marzy o własnej restauracji, a żaba, która pojawia się w tej historii, prosi ją o pocałunek. 22 645 2055. Jak wiecie, macie pomysł lub propozycję, to dzwońcie.

0: Zabawy Detektyw.
1: O, właśnie tak nazywa się nasza zabawa, do udziału w której teraz Was bardzo serdecznie zapraszam. Tropimy dzisiaj tytuł bajki, ale jakie warunki musi spełniać ten tytuł, który tropimy? O tym przypomni nam Maja. Cześć Maju.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: Lidzbarka.
1: I chyba jesteś w podróży, co?
2: Tak.
1: A dokąd jedziesz?
2: Do babci.
1: Ale super! U babci wakacje są zawsze najlepsze. I co pysznego babcia dzisiaj dla Was przygotowała? Jak myślisz, co będzie na obiad?
2: Kotlety.
1: Pychotka, cudownie. Ty lubisz, jak babcia gotuje?
2: Tak.
1: No, wcale się nie dziwię, ja też bardzo lubię, kiedy moja babcia gotuje. Powiedz mi proszę, Maju, czy ty lubisz bajki?
2: Tak.
1: I całkiem sporo ich już widziałaś?
2: Tak, sporo.
1: No to świetnie, to znaczy, że nasza zabawa Bajkowy Detektyw, można byłoby powiedzieć, jest stworzona tak jakby dla ciebie. Jako znawcy. Trochę tak, co?
2: Tak.
1: No to się bardzo, bardzo cieszę. Słuchaj, jak według ciebie może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł bajki? I najpierw jeszcze poproszę cię, zanim zaczniemy sobie odpowiadać, o wyłączenie radia, ponieważ robi nam się takie opóźnienie. Lepiej jest, żebyś słuchała mnie przez telefon. Na pewno będzie nam się lepiej rozmawiało. I być może wtedy te takie szumy, które się pojawiają teraz, bo bardzo słabo cię słyszę, znikną. Powiedz, jak już wszystko się uda. Już wszystko się udało. No to super, to trzymaj. Bardzo ciebie proszę bliziutko mikrofon swojej buzi i wtedy będziemy się na pewno słyszały doskonale. A słuchawka blisko ucha, żebyś ty słyszała też mnie. Rzecz jasna. Maju, powiedz, jak twoim zdaniem może brzmieć tytuł bajki, której poszukujemy?
2: Królewna i żaba.
1: A jak się nazywa?
2: Księżniczka.
1: Ach, księżniczka. Księżniczka i żaba. Czekaj, czy akcja tej bajki rozgrywa się w Nowym Orleanie?
2: Tak.
1: Tak, też mi się wydaje, że tak. A główna bohaterka marzy o własnej restauracji?
2: Tak.

0: Tak.
1: No i tak idąc tym tropem, to kolejną moją podpowiedzią było to, że w bajce pojawia się także żaba. W tym tytule, o którym powiedziałaś, też jest żaba, więc i to się zgadza, a jak żaba w bajce, to prosząca o pocałunek. No moim zdaniem tutaj wszystkie kwestie się zgadzają, wszystkie podpowiedzi, ale na wszelki wypadek sprawdzamy?
0: Tak, sprawdzamy.
1: No to sprawdzamy. Brawo, super! Wiesz co, wydawało mi się, że to wcale nie będzie łatwa zagadka, a tymczasem, ot, proszę bardzo, jak sobie doskonale z nią poradziłaś. Ty widziałaś tę bajkę?
0: Tak.
1: I powiedz mi, czy ta historia się tobie spodobała?
0: Tak, podobała i nawet mam strój.
1: Ale super, a pamiętasz, jak ta bohaterka miała na imię?
0: Diana.
1: Bardzo, bardzo blisko. Ona miała na imię...
0: Tiana.
1: Tiana, tak, właśnie. Podobne do Diany, ale jednak Tiana. No i tam super piosenki też się pojawiają w tej bajce, prawda?
0: Tak.
1: No, też mi się... Moją ulubioną piosenką jest ta śpiewana przez świetliki w drodze przez Bajoro. To jest bardzo, bardzo śmieszna piosenka. Zresztą myślę, że ona pojawi się zaraz po naszej rozmowie. Ale zanim ta piosenka, to ja jeszcze chciałabym na moment zostawić bajki, zostawić księżniczkę i żabę i zapytać się o twoje wakacje. Jak mijają ci wakacje?
0: Dobrze.
1: A co planujesz robić podczas tegorocznych wakacji?
0: Planuję... No to niedługo z koleżanką na spacer. I co? Pojechać na półkolonie, na konie.
1: Ale super! A co na tym spacerze będziesz robiła z koleżanką?
0: Na spacerze z koleżanką? Będę szła pewnie przez taki park.
1: No.
0: I na lody.
1: Brzmi bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. A ten wyjazd, o którym mówiłaś, jeździecki, czy to oznacza, że ty zajmujesz się jazdą konną?
0: Będę się uczyła, ale nie umiem za dobrze.
1: Cudownie, czyli po prostu postanowiłaś tegoroczne wakacje wykorzystać na spróbowanie czegoś nowego.
0: Tak.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, no bo przecież w wakacje mamy tego czasu nieco więcej, w związku z czym właśnie pojawia się przestrzeń na to, by móc spróbować coś, na co nie mamy czasu w trakcie roku szkolnego. No to jest oczywiste. Świetnie, a powiedz mi, jesteś już przygotowana?
0: Tak.
1: Co takiego musiałaś sobie zorganizować, by móc wyjechać i uczyć się jazdy konnej?
0: Buty.
1: Tak, buty ważne są. Super. A czy czytałaś jakieś książki na ten temat albo dowiadywałaś się, co tam takiego się będzie działo?
0: Już jeździłam kiedyś i trochę umiem.
1: Ach, no to ty doskonale wiesz, czego się można spodziewać. Teraz będziesz jeszcze tylko szlifowała te wszystkie elementy związane z jazdą konną. Bardzo mi się podoba ten pomysł, właśnie by w wakacje poświęcać nieco więcej czasu na takie rzeczy, które nam się spodobały, bo kiedyś ich spróbowaliśmy. Albo właśnie, tak jak opowiadał nasz dzisiejszy gość po godzinie 13, akurat w temacie żeglarstwa, co prawda, ale żeby właśnie spróbować też rzeczy, których jeszcze nigdy w życiu nie próbowaliśmy, bo od tego są wakacje, wtedy mamy nieco więcej czasu, przestrzeni na to i też ochoty na próbowanie nowych rzeczy. Maju, czas na pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Mamę, siostrę, babcię i tatę.
1: Super pozdrowienia.
0: I swoje koleżanki i koledzy.
1: Super, wspaniale. My też się do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, kolorowych wakacji.

Halo, halo, jesteście tam? No mam nadzieję, że tak, bo jeszcze pół godziny naszego spotkania w radiowych półkoloniach przed nami. Tak, tak, do godziny 15. Jesteśmy z Darią dzisiaj z wami, a mamy piątkowe popołudnie, wakacyjne piątkowe popołudnie. No więcej po prostu powodów do radości. To chyba człowiek nie może skupić w jednym miejscu. Nie dość, że wakacje, to jeszcze piątek i jeszcze popołudnie. No po prostu szczyt szczęścia i radości. Zazwyczaj o tej porze opowiadam wam o różnych nowościach, nowinkach, które podczas tegorocznych wakacji pojawiają się w Polskim Radiu Dzieciom. I teraz też tak będzie. A w związku z tym, że jest to audycja szczególnie bliska mojemu sercu, to pozwolę sobie zacząć od tego, że zapraszam was na nią bardzo serdecznie. Jest to zresztą program doskonale wam znany, ponieważ w Polskim Radiu Dzieciom pojawia się on w niedzielne południa. Tak, dokładnie, punktualnie o 12:00 zapraszam was co niedzielę na audycję Hej Przygodo. I to właśnie wtedy przenosimy się do polskich parków narodowych i tak też będzie w najbliższą niedzielę. Ale nowością wakacyjną jest to, że pojawią się w tej audycji goście. Tak, tak, pojawią się goście, pojawią się zagadki, pojawią się zabawy, będziecie mogli dzwonić. Oczywiście nie zabraknie także podcastu Poradnik Młodego Odkrywcy. I myślę sobie, że ta wersja audycji Hej Przygodo przypadnie wam tak samo do gustu, jak i ta wersja, która towarzyszyła wam podczas całego roku szkolnego. Tak będzie się działo przez lipiec. W sierpniu audycję Hej Przygodę poprowadzi dla was Jacek Zawada i Marta Kawalec, no bo wiecie, ja muszę wyruszyć w trasę, żeby zebrać dla was nowe przygody i na przykład zawędruję w ten sposób do Karkonoskiego Parku Narodowego. Zresztą w lipcu spotkamy się jeszcze w Babiogórskim Parku Narodowym, bo przypominam, że w tym roku także trwa nasza trasa szlakami polskich parków narodowych. Od maja do października włącznie podróżujemy po polskich parkach narodowych i tak w maju byliśmy w Kampinoskim Parku Narodowym. W czerwcu odwiedziliśmy Słowiński Park Narodowy. W lipcu wybierzemy się, jak powiedziałam, do Babiogórskiego Parku Narodowego. Będziemy zdobywać Babią Górę. Tak, tak, dokładnie. Kapryśnica i Królowa Beskidów to jest cel naszej podróży. W sierpniu spotkacie nas w Karkonoskim Parku Narodowym. Będziemy wspinać się na Chojnik i opowiadać wam najróżniejsze historie związane z zamkiem Chojnik, na przykład tę o księżniczce Kunekundzie. A jest to historia, która mogę wam już teraz chyba zdradzić, towarzyszy mi od samego dzieciństwa. W październiku wylądujemy w Poleskim Parku Narodowym i będziemy razem z pracownikami tego parku liczyć żurawie, a w październiku spotkacie nas na szlakach Biebrzańskiego Parku Narodowego i tam nie bobry, a zupełnie inne zwierzęta będą w kręgu naszych zainteresowań. Tak przedstawia się ta tegoroczna trasa Polskiego Radia Dzieciom w polskich parkach narodowych. Więcej informacji i szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w naszym serwisie specjalnym parkinarodowe.polskieradio.pl, a także na naszej stronie internetowej, czyli polskieradiodzieciom.pl. Tam też wszystkie te wiadomości odnajdziecie. No i oczywiście będę informowała was o tym w tych specjalnych, wakacyjnych odsłonach audycji Hej Przygodo. Pierwsza z nich już w najbliższą niedzielę, punktualnie o 12:00.

w Zielone w Polskim Radiu Dzieciom, na przykład z Martą Hoppe przed południem, ale będziemy sobie także o różnych zielonych, czyli dzikich, przyrodniczych przygodach opowiadać w audycji Hej Przygodo w tych lipcowych odsłonach audycji, bo sierpniowe będą się

0: myślacie, ponieważ jeszcze nie rozdaliśmy żadnego upominku Polskiego Radia Dzieciom, to właśnie w tej zabawie, która za moment się rozpocznie, jest do zdobycia fenomenalny, fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju, bo nie jednorazowy, nie, nie, nie, ręcznik Polskiego Radia Dzieciom i to taki kąpielowy, który możecie sobie zabrać na basen, nad jezioro, na plażę. Oczywiście w domu też możecie go sobie używać, ale kiedy z takim ręcznikiem wybierzecie się na kąpielisko czy też na plażę, to wszyscy będą przekonani i to już w 100%, bez żadnych wątpliwości, że jesteście słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. A nam będzie bardzo miło, jeżeli ktoś się was zapyta, a co to za radio? A wy odpowiecie, najfajniejsze radio na świecie, którego słuchamy od rana do wieczora. Nie no, żartuję sobie. Jeżeli rzeczywiście tak jest, no to faktycznie jest nam bardzo, bardzo miło. Nie musicie tego mówić. Ręcznik dostaniecie nie za mówienie, a za prawidłową odpowiedź. Tylko rzecz jasna, żebyście mogli jej udzielić, to musicie najpierw poznać zagadkę. Ba! Wy musicie poznać tytuł zabawy, do udziału w której was zapraszam. A oto i ona.
1: Następny przystanek.
0: Ha! Właśnie, właśnie. Jaki będzie następny przystanek na naszej wakacyjnej trasie? No bo wiecie, ja już spakowałam krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne i chętnie bym ruszyła w podróż, tylko nie bardzo wiem dokąd. Mam nadzieję, że rozszyfrujecie niebawem, o jakie miejsce nam chodzi. Zwłaszcza, że do zdobycia jest, tak jak powiedziałam, fantastyczny upominek, czyli ręcznik Polskiego Radia Dzieciom. Zatem, moi drodzy, miejsce, do którego dzisiaj się wybieramy, znajduje się u wybrzeży Afryki. Miejsce, do którego się wybieramy, znajduje się u wybrzeży Afryki. No dobra, niech będzie, dam wam jeszcze jedną podpowiedź. Jest to wyspa. I tyle. Na razie więcej podpowiedzi ode mnie nie usłyszycie, poza tą dotyczącą numeru telefonu do nas. 22 645 20 55.

0: poranek.
1: No jaki będzie ten nasz następny wakacyjny przystanek? To jest właśnie pytanie, które kieruję we waszą stronę i mam nadzieję, że za moment pomożecie mi odgadnąć, jak nazywa się to miejsce, do którego możemy się wybrać, na przykład planując wakacje.

0: inną podróż. Z pierwszą propozycją dodzwoniła się Nikola. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Nikola i Olivia.
0: Bardzo miło mi was, dziewczyny, słyszeć. Jak mijają wam wakacje? Halo, halo, jesteście tam? Halo, halo, jesteście? Halo, halo.
1: Halo.
0: Bardzo słabiutko was słyszę. Mam taką propozycję, żebyście rozpięły się z zestawu głośno mówiącego i żeby jedna z was wzięła telefon do rączki i wtedy na pewno będzie nam się lepiej i wygodniej rozmawiało.
2: To z tej strony mama, może ja powiem.
0: Myślę, że przyjemniej by nam się z Nikolą rozmawiało, ale oczywiście, jeżeli mama chce być reprezentantem, to jak najbardziej też nie ma problemu. Ale ja zadałam pytanie, jak mijają wakacje dziewczętom?
2: Dopiero rozpoczynamy wakacje, więc można powiedzieć, że na razie jest bardzo fajnie.
0: No
2: i
0: to
2: oby było
0: super.
2: Tak do końca.
0: No to fantastycznie. A jakie wakacyjne plany na ten rok?
2: Teraz jedziemy właśnie do Kołobrzegu.
0: Och, cudownie!
2: Tak, jesteśmy w drodze
0: z Wrocławia. Cudowny kierunek. Wspaniale, wspaniale. No to zapowiadają się rzeczywiście te wakacje super cudnie. Tym bardziej, że pogoda nad polskim morzem bywa różna, ale jeżeli będzie tak, taka jak przez te ostatnie dni, no to super wakacje przed wami i nami wszystkimi.
2: Dokładnie tak.
0: Moje drogie panie, jak waszym zdaniem może brzmieć nazwa tego miejsca, którego poszukujemy dzisiaj w naszej zabawie, następny przystanek? Ja zdradziłam do tej pory, że jest to miejsce, właściwie wyspa, która znajduje się u wybrzeży Afryki. I na co wystawiacie?
2: To jest trudna nazwa, ale postaram się ją wypowiedzieć. Czy to jest Mauritius?
0: Już sprawdzamy. Akurat nie, ale to bardzo ciekawa wyspa, ten Mauritius.
2: Tak.
0: I ja przyznam się szczerze, chętnie bym się tam wybrała. A czy wy tam może byliście?
2: Nie, nie byliśmy, ale być może w przyszłym roku zamiast polskiego morza to się wybierzemy właśnie tam.
0: No, to moi drodzy, jak tak się stanie, to ja później liczę na to, że w drodze powrotnej zajedziecie do Warszawy, by opowiedzieć, jak było na Mauritiusie. Jakie zwierzaki szalone tam spotkaliście, jakie przygody wam się przydarzyły. Zresztą tak sobie myślę, że jak będziecie z Kołobrzegu wracać, to też wracajcie przez Warszawę. Zapraszamy tutaj do nas, do radiowych półkolonii. Można poopowiadać o swoich wakacyjnych przygodach, pasjach, zainteresowaniach. A wiemy doskonale, że na przykład z Kołobrzegu do Zielonej Góry też można przez Warszawę jechać. Prawda?
2: Można, pewnie, że tak.
0: Można, oczywiście, więc jak najbardziej myślę, że Polskie Radio Dzieciom można umieścić na swojej wakacyjnej liście miejsc do odwiedzenia i udziału w naszej audycji. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiacie?
2: Dziewczyny, kogo pozdrawiacie?
1: Babcie, dziadka, rodziców, wszystkie dzieci, wszyscy.
2: Tak, wszystkich pozdrawiamy.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i was też bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, uśmiechniętych, kolorowych, roztańczonych i rozśpiewanych wakacji. I do usłyszenia niebawem.
2: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy państwa serdecznie. Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Ale, jeszcze jest i kolejna propozycja. Halo, halo, kto tam jest po drugiej stronie?
3: Lena.
0: Cześć, Leno, ile masz lat?
3: Ja mam 10.
0: I skąd do nas dzwonisz?
3: Dzwonię z trasy, wracam z Dziewczęcej Góry do domu w Tychach. Z wakacji.
0: Ale fajnie. I co takiego ciekawego się wydarzyło? Jakieś przygody ciebie spotkały w Jastrzębiej Górze?
3: Na pewno bardzo dużo przygód. Odwiedziłam dużo lat animalskich, bo zbierałam pieczątki lat animalskich do paszportu Filipa. Na pewno byłam w motylarni i w ogóle było bardzo dużo ciekawych rzeczy.
0: Ekstra! No to ja mam wrażenie, że twój dzienniczek wakacyjno-wyprawowy pęka w szwach od przygód i wspomnień, które zebrałaś. I to w pierwszym tygodniu wakacji!

0: Tak.
1: A to jeszcze, ile to jeszcze tych tygodni zostało? 4 i 3. Ile to jest 4 plus 3?
0: 7.
1: No 7, no przecież. Tak, sprawdzam twoją wiedzę. Jeszcze 7 tygodni wakacji przed nami. Wow, no to ja nie wiem, ile ty tomów tych swoich dzienników, pamiętników wakacyjnych stworzysz. Ale to bardzo dobrze, bo wakacje są właśnie od tego, by zbierać i kolekcjonować wspomnienia, więc fantastycznie, że to robisz. No ale dobra, gdzie twoim zdaniem moglibyśmy się wybrać w wakacyjną podróż i które miejsce mogłoby stanowić nasz następny przystanek? Ja przypominam, że to miejsce, którego poszukujemy, to jest wyspa, która znajduje się u wybrzeży Afryki. Tylko co to za wyspa?
0: Ja myślę, że to Zanzibar.
1: Mam sprawdzać? Tak?
0: Tak.
1: Sprawdzamy? Proszę. Dobra, dobra, no to sprawdzamy. Nie ma co. No super! Świetna odpowiedź. Och, jak ja bym się z wielką przyjemnością na ten Zanzibar wybrała. A czy ty tam może byłaś?
0: Nie, nie byłam niestety.
1: No, ale wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości się tam wybrać, prawda?
0: Tak. Prawda.
1: To jest ponoć przepiękna wyspa, którą otacza Ocean Indyjski. Należy ona do Tanzanii, a właściwie do archipelagu o tej samej nazwie, Zanzibar, który należy do Tanzanii, więc myślę, że w ogóle cała Tanzania też jest przepiękna. W ogóle w Afryce kryje się bardzo dużo przepięknych miejsc, wartych odwiedzenia, tylko rzeczywiście to już jest chyba wyprawa, którą trzeba zaplanować dużo wcześniej i tak dużo skrzętniej niż taki jakiś bliski wyjazd. Jak myślisz?
0: Myślę, że tak.
1: Mhm, też mi się tak wydaje. Ale Lena, najważniejsze, zapomniałam powiedzieć i potwierdzić, że w twoje ręce wędruje ręcznik plażowy Polskiego Radia Dzieciom, bo dzisiaj to właśnie w tej zabawie następny przystanek był do zdobycia właśnie ten upominek. Także gratulacje ogromne, w twoją stronę wędrują podwójne.
0: Dziękuję. No,
1: to ja bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie i tak zerkam na zegarek i widzę, że czas na pozdrowienia. Kogo pragniesz pozdrowić?
0: Na pewno całą moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, mojego kota Montiego, za którym bardzo tęsknię. I słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
1: Super pozdrowienia. Super. My się oczywiście do nich przyłączamy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy cudownych wakacji, dokładnie takich, jak sobie tylko wymarzysz i zapragniesz. I żeby uśmiech nie opuszczał twojej buzi i by mógł później towarzyszyć tobie przez cały szkolny rok. Chociaż w pierwszym tygodniu wakacji, kto tam myśli jeszcze o roku szkolnym kolejnym, prawda?
0: Tak.
1: Trzeba się bawić i odpoczywać, poznawać nowych ludzi i podróżować, a z tego, co opowiadasz, to właśnie tak rozpoczęłaś te tegoroczne wakacje. No to takiej kontynuacji tobie także życzymy. Do usłyszenia niebawem i wypatruj listonosza. Pa, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa, pa, pa. I wiecie co? Wam też już muszę wszystkim powiedzieć pa, pa, pa, bo za niecałe 4 minuty przywitamy godzinę 15, a to oznacza, że czas już kończyć nasze spotkanie w radiowych półkoloniach. Spokojnie, spokojnie. Słyszymy się ponownie w poniedziałek w samo południe. Tak, o 12 wystartuje kolejna odsłona radiowych półkolonii i kolejne 3 godziny wspólnych zabaw, śmiechów i rozmów. A tymczasem życzę wam udanego, przemiłego weekendu i mówię do usłyszenia. Pa, pa, pa. Marta Powałowska, Daria Brzezińska.

0: Poznałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Słuchacie polskiego

przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni. Ale twoje serce powie ci. Panno Żabo, mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Człowiekiem gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo. Człowieka zmienię się i ja, na trąbce będę grał i folkloby miał, już widzę, jak wielbi mnie cały świat. Dzięki, dzięki.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Nie urodziłam się księżniczką. Czasem

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy. Fąfel, najlepszy fąfel.

Do Anucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im brak. Choć złapałem wiele udia, ale fugi preludia. Głęboko w sercu

myj się niaki, od pachy złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Oj, rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął na złotkie samo na sam. Chociaż szmycny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: Czuję forsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mieć.
2: A piekarzem nie jest złym.
3: Modesta sługa ta, Antreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram, ma ich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam,
3: marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło latających lat.

0: Rukuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś będziemy w największym ceglanym zamku na świecie. Zamku, który powstał z błota. Ma zresztą taką dewizę. Wiesz jaką?
7: Nie, nie wiem jaką.
6: Ex luto Marienburg.
7: Ex luto? Mhm. Luto to błoto po łacinie.
6: No tak.
7: Ex luto Marienburg.
6: Czyli będziemy w Malborku. Malbork to oczywiście Zamek Krzyżacki. Natomiast jego historia to wcale nie kończy się na wielkich mistrzach, wręcz przeciwnie. To był tylko pierwszy epizod z historii Malborka, ale trzeba przyznać, bardzo ważny.
7: Nie wiem, czy dzisiejsza młodzież, czy nasi słuchacze chętniej oglądają filmy historyczne, czy czytają książki, jak myślisz?
6: Ja myślę, że pewno prędzej czytali tą książkę, niż oglądali film, o którym który masz na myśli.
7: Tak, bo oczywiście mam na myśli film Krzyżacy albo książkę Krzyżacy. Ja film obejrzałam dużo później, natomiast pierwotnie losy Zbyszka z Bogdańca, Juranda ze Spychowa, ślicznej, blond włosej Danusi, czy chorzej, ciemnowłosej Jagienki znałam właśnie z kart powieści. Każde z nas, każde z młodych Polaków zna losy tych bohaterów, ale nie każdy do końca wie, kim byli ich okrutni wrogowie, czyli właśnie Krzyżacy.
6: Potocznie zwykło się uważać, że Krzyżacy to samo w zasadzie co Niemcy, co jest nie do końca

0: prawdą. Oczywiście krzyżacy to był zakon domu niemieckiego.
1: Dokładnie, nazwa jest bardzo, bardzo długa i bardzo trudna, bo to byli rycerze zakonu szpitala Najświętszej Panny Marii Domu Niemieckiego w Jerozolimie.
0: No tak, dlatego że to był jeden z tych zakonów krzyżowych, czyli tych bractw, które powstawały w Ziemi Świętej, która w tamtym czasie miała, wiesz jak się nazywała? Outremer, czyli po francusku za morze. Dlatego że w 1099 roku pierwsza wyprawa krzyżowa, czyli taki zryw rycerzy z całej Europy, rycerze się zebrali i przepłynęli przez Morze Śródziemne po to, żeby wywalczyć, odebrać Ziemię Świętą Saracenom, czyli muzułmanom. Udało się. Rzeczywiście to historia była niezwykła, ale utrzymanie tego terenu było trudne, dlatego też powstawały różne zakony, na przykład templariusze albo joannici czy krzyżacy. Zazwyczaj było tak, że rycerze z danego kraju wspólnie zakładali jeden z rycerskich zakonów, tak jak na przykład templariusze, to był zakon francuski, joannici włoski, a krzyżacy?
1: Właśnie niemiecki.
0: Tak jest, ale to wcale nie znaczyło, że krzyżakiem mógł zostać tylko Niemiec. Bardzo dużo było wśród krzyżaków Węgrów, bardzo dużo było również Polaków.
1: Do Polski krzyżacy trafili w XIII wieku, a zaprosił ich tutaj Konrad Mazowiecki. Zrobił to po to, żeby to wojsko takie bardzo solidarne, bardzo mocne, szkolone w sztuce wojskowej broniło naszych granic przed zewnętrznymi wrogami. No, ale krzyżacy świetnie się tutaj odnaleźli, wybudowali wiele zamków i fortec i ostatecznie zaczęli zagrażać tym, którzy mieszkają na tych terenach. No ale to, co po nich pozostało, to co najważniejsze i najpiękniejsze, to właśnie te piękne, wielkie, gotyckie budowle. I Malbork, który jest największym zamkiem pokrzyżackim, no i tak jak powiedziałeś, największym zamkiem gotyckim, ceglanym na świecie, to jest właśnie miejsce, które na pewno każdy Polak, mały i duży, powinien poznać.
0: Pojechaliśmy tam i spotkaliśmy na miejscu panią przewodnik Irenę Bochan. Po przerwie muzycznej usłyszycie, o co zapytaliśmy panią przewodnik Irenę Bochan i co odpowiedziała.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. Nasza pani przewodnik Irena Bochan oprowadza od ponad 15 lat tutaj wycieczki po zamku, największym ceglanym gotyckim zamku na świecie. I zapytaliśmy ją, co oznacza dokładnie dewiza Ex Luto Marienburg.
1: Zamek zbudowany został faktycznie z gliny. Zamek malborski, ceglany, więc zamek z błota. Zamek Malborku rozpoczęto budowę w roku 1274, ale już dwa lata wcześniej przygotowywano materiał, wypalana była cegła, wypalana była dachówka, budowane były cegielnie i jest to największy zamek ceglany właśnie w Malborku. Szukali krzyżacy dostępnego, dobrego miejsca, żeby była rzeka, żeby można było prowadzić handel. Od strony zachodniej mamy rzekę Nogat, od strony południowej miasto, od strony wschodniej ogromne mury obronne, fosy, do których doprowadzana była woda oj długim kanałem, około 33-kilometrowym. I od strony północnej znajdowały się bagna i właśnie dostęp bardzo trudny. Także jeśli chodzi o przeciwnika, oj, trudno byłoby się dostać tu do zamku.
0: No a jednak polscy królowie opanowali zamek. Kiedy zamek został zdobyty?
1: Zamek w ręce polskie dostał się w roku 1457. Nie został zbrojnie zdobyty, został wykupiony przez króla Kazimierza Jagiellończyka za wielkie pieniądze, za 190 tysięcy florenów węgierskich. To tak około 660 kg złota.
0: 660 kg złota. Spróbuję to w domu policzyć, ile to będzie na dzisiejsze pieniądze. Jak to się działo, że tutaj, co tutaj właśnie było po krzyżakach, bo to mnie ciekawi. Tutaj królowie polscy wykupili ten zamek, ale czy mieszkali tutaj?
1: Nie, w zamku nie przebywali tu. Przyjeżdżali, przybywali tu, ale jako siedziby tu zamku polskich królów, to Malbork nie był tym zamkiem właśnie przeznaczonym dla królów Polski. Oni tu przybywali, oni tu przebywali dłużej, krócej, przejazdem zatrzymywali się, ale tu rezydencji pełnej takich królów polskich to tu nie było w Malborku.
0: Jakie były dalsze losy malborskiego zamku?
1: Do roku 1457 do roku 1772 zamek był w rękach polskich. Po pierwszym rozbiorze zamek dostał się w ręce pruskie i w ręce niemieckie. Także w rękach był niemieckich do 1945. A wiadomo, w roku 1945 zamek został zniszczony przez wojska radzieckie i te zniszczenia widzieliśmy na fotografii, które oglądaliśmy właśnie wcześniej.
0: Zresztą to w kaplicy zamkowej do dzisiaj widać te zniszczenia. Po przerwie pani przewodnik opowie nam, jak się zwiedza zamek i co koniecznie trzeba w nim zobaczyć.
2: Oj, chyba się zaziębiłaś na zimowym spacerku.
3: Tak.
2: Zaraz dam ci coś pysznego.

0: ucieka. Zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w bród. Ale pycha,
1: zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w bród.
2: Chcesz być zdrowy tak jak misie,

0: Chlebek z miodem jedz od dzisiaj. Zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w brud.
1: Miód jest bardzo zdrowy.
2: Zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w brud.
3: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz trpią niezwykłe miejsce na mapie Polski. Jak słyszeliśmy, zamek w Malborku kryje w sobie wiele tajemnic. Ja ci powiem, że najbardziej mi się podobała kula, którą zostawiono w letnim refektarzu. Znasz jej historię?
4: Mnie najbardziej w całym zamku w ogóle podobał się letni refektarz, dlatego że w Malborku większość pokojów to są takie wielkie, ciemne, ciężkie komnaty. To letni refektarz, czyli letnia jadalnia, jest takim leciutkim, jasnym pomieszczeniem, gdzie prawie całe ściany są przeszklone, więc jest w ogóle przepiękne. Ściany są takie ażurowe, delikatne, wyglądają jakby to była altana parkowa. I tak, jest tam rzeczywiście...
3: A w samym środku
4: jest filar. Filar, na którym opiera się cała konstrukcja tej sali, czyli tak naprawdę oprócz ścian, to właśnie cały sufit opiera się na tym jednym wąskim filarze w samym środku refektarza.
3: No i podczas oblężenia Malborka, kiedy król Jagiełło próbował zdobyć Malbork, jeden z rycerzy dał się przekupić. Obiecał, że wtedy, jeżeli całe dowództwo będzie spożywało obiad właśnie w tym letnim refektarzu, to jak wszyscy rycerze usiądą do stołu, to on położy taką czerwoną czapkę na parapecie okna i to będzie znak dla artylerzystów króla Jagiełły, czy jak się wtedy mówiło, puszkarzy, żeby wystrzelili kulę, która trafi w ten filar, który podtrzymywał dach letniego refektarza, no i można będzie wedrzeć się do zamku, dlatego że nikt nie będzie go bronił. No i prawie się udało, prawie się udało. Podobno o 6 palców minęła kula ten filar i utknęła w ścianie.
4: Do dzisiaj można ją oglądać po prawej stronie od wielkiego kominka. W letnim refektarzu znajduje się właśnie ta kula.
3: A królowi Jagielle nie udało się zdobyć Malborka. Mimo, że pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem, mimo, że rozbił tak naprawdę potęgę zakonu, Malborka nie zdobył. Malbork był w tamtym czasie niezdobytą twierdzą. Natomiast wiesz, jak trafił w końcu Malbork w polskie ręce?
4: No, na pewno zaraz mnie i słuchaczom o tym opowiesz.
3: To było dzięki Czechowi. Dzięki czeskiemu najemnemu żołnierzowi, który właściwie był dowódcą najemników, nazywał się Ulryk Czerwonka. Ulryk Czerwonka, ponieważ rycerze krzyżaccy mieli problem z wypłatą żołdu, zalegali już podobno kilkumiesięczny żołd, czyli wynagrodzenie dla żołnierzy, którzy strzegli malborskiego zamku, więc postanowił przekupić go, a właściwie wykupić zamek malborski z rąk tych czeskich wojowników, czeskich żołnierzy najemnych i polski król, to był rok 1457, polski król Kazimierz Jagiellończyk zapłacił 660 kg złota za zamek w Malborku. 660 kg złota, wiesz ile to jest pieniędzy dzisiaj? Policzyłem z kursu z zeszłego tygodnia. 111 milionów złotych, 538 190. 111 milionów złotych i ponad 500 tysięcy. Tyle zapłacił król Kazimierz Jagiellończyk za zamek w Malborku. To dużo czy mało?
4: To z jednej strony wydaje się być bardzo dużo, ale jeżeli jest to niezdobyty zamek, jeżeli jest to zamek, który do tej pory jest największy na świecie, a badacze, którzy pracują w Malborku, twierdzą, że o ile dzisiaj zamek, który znamy, składa się z około 15 milionów cegieł, to w tamtych czasach, o których mówimy, był znacznie większy, dużo bardziej rozbudowany, no i jego wszystkie obiekty i mury składały się z około 50 milionów cegieł.
3: A każda cegła była z gliny i z błota. No więc ten zamek, który był symbolem, bo to trzeba powiedzieć, że to nie był pierwszy lepszy zamek, to był najważniejszy zamek, który Polacy chcieli zdobyć przez prawie 200 lat. jak dostał się w polskie ręce 7 czerwca 1457 roku, Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie przez bramę główną do Malborku. Przez kolejne

0: 300 lat. To był zamek polskich królów. Polski zamek. Jaka była jego historia? Powiemy wam po przerwie muzycznej.
1: Raz i

0: Licz od nowa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.
1: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsce na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. W tym zamku krzyżackim, który w 1457 roku został zamkiem polskich królów. I nie było już tam krzyżaków, tak samo jak nie było państwa krzyżackiego. Od 1457 roku powstają tak zwane Prusy Królewskie, które będą aż do pierwszego rozbioru, czyli do 1772 roku, będą należały do Polski. Przez 300 lat tam w tym krzyżackim zamku będą rezydowali polscy burgrabiowie i będą przyjeżdżać polscy królowie. A nie były to lata łatwe. Na początku rządzili tam Jagielloni i Zygmunt August właśnie w Malborku postanowił założyć tak zwaną komisję morską, czyli tam w zamku w Malborskim były obrady, których wynikiem było budowanie statków. Można było również handel prowadzić. To była bardzo ważna komisja w Rzeczpospolitej, ale też i była mennica. I tam właśnie...
2: Mennica, czyli miejsce, gdzie robi się pieniądze.
1: Tak, gdzie bije się pieniądz, dlatego że dzisiaj można drukować pieniądze papierowe, natomiast kiedyś, żeby mieć pieniądze, to trzeba było mieć złoto albo srebro. Złote były dukaty, a srebrne były na przykład szalongi. I tam właśnie je bito, czyli obkuwano jakby, i powstawały pieniądze, dlatego że to były pieniądze, które miały swoją równowartość w kruszcu. Można było nimi płacić tak naprawdę w całej Europie. I w XVII wieku ten zamek, XVII wiek to jest taki ciężki czas dla Polski, dlatego że są cały czas wojny, zwłaszcza wojny ze Szwecją, która najeżdżała nam na północne rubieże. No i w 1626 roku jest zamek malborski oblegany. Jest tylko 300 obrońców, którymi kieruje pod starości Wojciech Pęczławski. I przez tydzień ten zamek oblega armia szwedzka, 7,5 tysiąca żołnierzy przeciwko 300 polskim obrońcom. No, przez tydzień się bronili, potem musieli honorowo skapitulować, dlatego że nie było już szansy na obronę. Ale rzeczywiście bitwa była niezwykła i zapisała się w annałach polskich kronikach militarnych. A potem

po pokoju w Oliwie w 1660 roku ten zamek znowu wraca do Polski i staje się najpierw koszarami dla regimentu piechoty, a w pięknej kaplicy wielkich mistrzów, którą do dzisiaj można zwiedzać, kaplica Najświętszej Marii Panny, tam powstaje kolegium jezuitów. Bardzo ciekawy okres w historii zamku. Zamek jest rozbudowywany, ma takie gotyckie zdobienia i barokowe wnętrze, bo zmienia się epoka i ten gotycki zamek rzeczywiście dostaje takiego barokowego charakteru. Na pewno by ci się, Magda, podobał, dlatego że ty bardzo lubisz styl barokowy. Po przerwie muzycznej powiemy, jakie niezwykłe rzeczy do dzisiaj można zobaczyć w Malborku.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku i Malbork to jest taki niezwykły zamek, w którym możemy zobaczyć dziwy, których nie zobaczymy nigdzie indziej w polskich zamkach, dlatego że Krzyżacy, którzy budowali ten zamek, wzorowali się na najlepszych zamkach, które były w Ziemi Świętej, a tam niektóre arabskie pomysły podchwytywano i bardzo twórczo je później jakoś przystosowywano do polskich warunków.
1: Bo zamek w Malborku, mimo że ma już ponad 700 lat, czyli jest bardzo, bardzo stary, to tak naprawdę, jak na swoje czasy, jest niezwykle nowoczesny. Chociażby urządzenia,

0: kuchenne, bo kiedy krzyżacy, cała rada, komtur i jego rycerze jadali ze sobą przy długich, suto zastawionych stołach, no to uwijała się wokół nich służba, a z kuchni potrawy przyjeżdżały do sali jadalnej takimi specjalnymi windami. Oprócz tego były miejsca niezwykłe, a mianowicie toalety. Coś, co dla nas dzisiaj jest czymś zupełnie normalnym i w każdym domu znajduje się łazienka i toaleta, no wtedy w średniowieczu to nie było tak bardzo powszechne. A tutaj w Malborku był taki specjalny pokój toaletowy, gdzie było obok siebie kilka sedesów i wspólnie mogli z nich korzystać rycerze zakonu krzyżackiego, a wielki mistrz w swojej komnacie miał swój prywatny kibelek. Wiesz, jak taka toaleta średniowieczna się nazywa?
1: Nie wiem, na pewno nie kibelek.
0: No nie, nie nazywa się kibelek, nazywa się gdanisko.
1: Coś mi to nazwa przypomina.
0: No nazwa ci przypomina pewnie nazwę miasta Gdańska nadmorskiego. I rzeczywiście przewodnicy w Malborku mówią z przymrużeniem oka, że coś w tym mogło być, że krzyżacy specjalnie nazwali to wstydliwe pomieszczenie gdaniskiem, a prawda jest taka, że malborskie gdanisko skierowane jest na północ, czyli jeżeli rycerz siadał na sedesie, to wystawiał pupę w kierunku Gdańska.
1: A, ale oczywiście sam sedes, to jest w ogóle ciekawa sprawa, te toalety w Malborku, dlatego że one były w takich wykuszach, czyli w takich miejscach, które wychodziły poza obręb murów. Pod spodem była specjalnie spiętrzona woda, która odprowadzała nieczystości do fosy i chodziło o to, żeby ten nurt był szybki i rzeczywiście zabierał ze sobą wszystkie nieczystości.
0: Czyli takie średniowieczne spuszczanie wody.
1: Średniowieczne spuszczanie wody.
0: No i był też papier toaletowy.
1: No właśnie, czyli...
0: Liście kapusty.
1: Liście kapusty latem, a wiązki słomy i siana zimą. Także o wszystkim pomyślano. To, co mnie najbardziej się podobało w tych takich nowoczesnych urządzeniach, to było centralne ogrzewanie. Pomysł był taki, że było takie specjalne pomieszczenie, taki piec ogromny, jak moglibyśmy dzisiaj powiedzieć dzisiejszymi określeniami kotłownia, gdzie nagrzewano kamienie do bardzo wysokiej temperatury. Przewodami takimi wentylacyjnymi puszczono ciepłe powietrze do sal. Nawet robiono taki eksperyment kilka lat temu, kiedy była bardzo mroźna zima, minus 16, minus 18 stopni na zewnątrz, to uruchomiono ten piec średniowieczny, rozgrzano kamienie. Wiesz, jaka była temperatura w pokojach, w celach tych krzyżackich i w głównej sali jadalnej? Plus 18 stopni.
0: Czyli temperatura pokojowa.
1: Czyli temperatura pokojowa. Naprawdę budzi szacunek. Niezwykłe miejsca. Ciekawy też był skarbiec, który był tuż nad kuchnią i do dzisiaj przewodnicy pokazują takie miejsce, które było, gdzie była dziura, którą kuchcik podobno wykuł i zalepił chlebem, dlatego że w skarbcu było tyle monet, tam się pałętało po podłodze, wysypywały się z tych skrzyń, że nikt na początku nie zauważył, że kuchcik sobie podbierał trochę skarbów, dopiero później go wytropiono.
0: No ale przede wszystkim zamek w Malborku to budowla obronna, więc to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co na pewno zobaczymy, kiedy będziemy wchodzić do zamku, to bardzo grube bramy z kutymi żelaznymi kratami i cały arsenał dziurek, otworów, przez które można było strzelać, lać gorącą smołę na atakujących, mnóstwo zabezpieczeń, dzięki którym zamek był niezdobyty.
1: Posłuchajmy muzyki.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. Panią przewodnik Irenę Bohan zapytaliśmy, co koniecznie trzeba w Malborku zobaczyć.
1: Cały zamek jest przepiękny, cudowny, ale miejsca są takie moje, o których mogę mówić. To przepiękny jest Pałac Wielkich Mistrzów, wielki refektarz. Poza tym broń, zbroja, wystawa broni, zbroi, bursztynu. Natomiast na Zamku Wysokim wyposażona kuchnia, cela więzienna. Mamy także kościół, odbudowany kościół, w którym właśnie odprawiana była msza święta, w której uczestniczył wielki mistrz Bruno Plater. I tam też w tym nabożeństwie uczestniczył biskup Elbląski. No, miejsce niesamowite. Kościół odbudowany, perełka naszego zamku. Możemy tam zobaczyć, jak kościół zniszczony był w 1945 roku. Co zostało odbudowane, czego nie było. To wszystko można właśnie tam zobaczyć.
0: A Zamek Malborski wzbogacił się całkiem niedawno o wielką rzeźbę Madonny, która tutaj wisiała na zewnątrz kaplicy Wielkich Mistrzów. Wisiała aż do 1945 roku. Potem została zniszczona. Jak to się stało, że znowu możemy zobaczyć ten imponujący posąg, który stał się właściwie nowym symbolem malborskiego zamku?
1: Powstała Fundacja Mater Dei. To z inicjatywy przewodników malborskich. I były sprzedawane cegiełki, aby uzyskać środki na wykonanie Madonny. Okazało się, że ostatnio właśnie, że starej Madonny z roku 1340 jest bardzo dużo elementów. Tych elementów było około 60%. Więc ta Madonna, która w tej chwili znajduje się w niszy kościoła zamkowego, od strony wschodniej zamku, jest częściowo tylko odbudowana, nowy materiał, a ponad 60% mamy tej starej Madonny. Także możemy jeszcze zawsze mówić, że mamy Madonnę, jeszcze też średniowieczną. Madonna jest obłożona kolorową mozaiką wenecką, z bliska

0: A dokładnie widać, jak ona wygląda. Wysokość Madonny 8 metrów, a waga około 16 ton.
1: Jesteśmy tutaj w weekend. Mnóstwo rodzin, festyny, zabawy. Co tutaj wokół zamku, jak wygląda życie z perspektywy przewodnika? Co widzi pani, co mogłoby nas przyciągnąć, oprócz oczywiście tych fantastycznych, historycznych pamiątek, które można zwiedzać? Co tutaj się dzieje tak naprawdę wokół zamku?
0: No, w sezonie na rzece Nogat znajdują się stateczki, barki, można popływać. Także też mogą tutaj rodziny przyjemnie jakoś spędzić czas. Spacer dookoła zamku. Przepiękne mamy tarasy na terenie zamku, ogród różany. Można posiedzieć, pospacerować, odpocząć. Poza tym spacer po mieście. Mamy w centrum miasta fontannę. Przy fontannie znajduje się także pomnik króla Kazimierza Jagiellończyka. Można obejrzeć. W samym mieście znajduje się też, może tak troszeczkę od zamku troszeczkę dalej, znajduje się marina, mamy także park linowy, mamy park dinozaurów i smoków, także możemy zobaczyć, także zwiedzać zamek Malbork, też chodząc ulicami, przepiękne ulice i kamieniczki XIX-wieczne też możemy zobaczyć. Mamy też zabytki, mamy kościół też na dawnej starówce. Tam też można zobaczyć. Także z miejsc jest dużo.
1: A co się dzieje tutaj w obrębie zamku? Bo widzę, że tutaj mnóstwo jest kuszników, łuczników, rycerze walczą ze sobą, mnóstwo osób w historycznych strojach. Co tutaj się dzieje?
0: No, można troszeczkę postrzelać z łuku, postrzelać z kuszy. Tu są takie właśnie też zabawy właśnie dla dzieci, szczególnie właśnie dla dzieci, żeby troszeczkę można było te dzieci w jakiś sposób zająć, zainteresować, pokazać im, w jaki sposób właśnie tutaj strzelali, jak wyglądały na przykład turnieje, bo także też można zobaczyć. Życie tętni, życie tu w Malborku.

0: tylko warzywnie, owocowo!
1: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której...

Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Malborku. Malbork miał niezwykłą historię. Byliśmy już w zamku średniowiecznym, tym zamku pierwszym, czyli zamku wysokim. Był zamek średni, zamek niski. Wszystko to tworzyło niezwykłą, trudną do zdobycia

0: Nawet zastanawiali się, czy nie rozebrać tego zamku. W końcu urządzili koszary, więzienie. Ten zamek niszczał. Dopiero w połowie XIX wieku zaczęto interesować się krzyżacką historią. Niemcy doszli do wniosku, że to rzeczywiście też jest ich dziedzictwo kulturowe. Zaczęto odbudowywać trochę bez pomysłu ten zamek, dlatego że wprowadzono rozmaite innowacje, które zupełnie nie miały miejsca w czasach średniowiecznych, kiedy to był rzeczywiście zamek wielkich mistrzów. No, a potem przyszła II wojna światowa i zamek prawie w 80% został zniszczony przez atakującą Armię Czerwoną, dlatego że Niemcy urządzili w zamku punkt oporu i rzeczywiście zamek malborski bronił się przez 3 miesiące, aż do marca 1945 roku. Kiedy weszło tutaj polskie wojsko, polska administracja, to właściwie nie było nic więcej, tylko kupa gruzów.
1: No ale teraz zamek jest odbudowany, odnowiony, wygląda świetnie, jest tak ogromny, że żeby go zwiedzić, trzeba zaplanować, myślę, że cały dzień na to, żeby przejść się korytarzami zamkowymi, zobaczyć wszystkie te najważniejsze miejsca, o których mówiliśmy. Można przejść przez trasę zamkową z przewodnikiem, taką specjalną wycieczką dla dzieci, gdzie każde dziecko, które przychodzi z rodzicami, żeby zwiedzić zamek malborski, dostaje taki specjalny kaptur, który może założyć na głowę i po drodze przewodnik zadaje mnóstwo zagadek, trzeba wypełniać zadania, a na końcu jest nagroda, czyli pasowanie na rycerza, dyplom, przejażdżka na koniu i mnóstwo innych atrakcji.
0: Zresztą w ogóle zamek w Malborku niesłychanie jest przyjazny rodzinom z dziećmi. Naprawdę można się tam bardzo ciekawie pobawić. Są często organizowane turnieje rycerskie, różne kramy, jarmarki, mnóstwo jest dzieci, które mogą się uczyć, jak strzelać z łuku na przykład, albo z kuszy. I to jest naprawdę świetna rodzinna rozrywka, taka wizyta w miejscu naznaczonym przez historię. Nad nami będzie ta tajemnicza wielka forteca, bardzo pięknie odbudowana. Ostatnio na ścianie kaplicy zewnętrznej pojawiła się 8-metrowa figura Matki Bożej, która była patronką zakonu krzyżackiego. Ta figura przez stulecia wisiała właśnie tam aż do 1945 roku. Potem została rozbita przez Armię Czerwoną, ale udało się ją poskładać i uzupełnić też oczywiście tymi fragmentami, które się nie zachowały. To je uzupełniono i teraz rzeczywiście przepięknie wygląda taka średniowieczna wielka figura na ścianie kaplicy.
1: Warto pojechać do Malborka, bo na pewno nie będziemy się nudzić, nawet jeśli wybierzemy się w podróż po zamku z przewodnikiem, to w cenie biletu możemy wykupić sobie taki rodzinny audioguide, który będzie oprowadzał nas wcale nie nudno, jak to bywa w muzeach, ale właśnie ciekawie, z piosenkami, z różnymi postaciami, które będą naszymi przewodnikami po tym niezwykłym, zabytkowym miejscu.
0: Czyli zakładamy słuchawki na uszy, ruszamy do Malborka. Żegnamy was. Byliśmy w Malborku, w największym gotyckim ceglanym zamku na świecie. Zamku, który jest dziedzictwem zarówno niemieckim, jak i polskim. A żegnają was Magda i Sergiusz Pinkwart. Do usłyszenia.

0: Manchuria, kebab,
1: bulani zombie.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
6: Oni to mieli akcje,
7: intrygi, bitwy, tajemnice.
8: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie w to.

0: plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

jest sól, a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

skrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chocieszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.

to jest?

Mm-hmm.

Martyna Kuderska, witam Was bardzo serdecznie, prosto z Poznania, z Festiwalu Najmłodszych. 3 minuty po godzinie 18 i specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi. A ta piosenka, którą się przywitaliśmy, zatytułowana Co to jest, nie jest piosenką przypadkową, bo pochodzi z płyty Potupajki –

i do poduszki. To utwory na różne nastroje dla najmłodszych i dla bliskich im dorosłych. Do błyskotliwych tekstów Maliny Prześlugi, Konrada Dworakowskiego, piękną muzykę skomponowali Piotr Klimek i Iwona Skwarek. Piotr Klimek, który jest dyrektorem Teatru Animacji, a Polskie Radio Dzieciom właśnie z tego miejsca dzisiaj nadaje. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin, a wewnątrz tego imponującego budynku również scena Teatru Animacji. Teatr Najnajowy ma już 20 lat. Polskie Radio Dzieciom przyjechało do Poznania, żeby świętować urodziny i piękny jubileusz. Nie tylko my postanowiliśmy świętować i radować się z tego, że Teatr Najnajowy ma się tak doskonale i pięknie się rozwija, bo do Poznania przyjechali artyści i twórcy z Polski i ze świata. Piękne spektakle, warsztaty, spotkania, instalacje, ale także koncerty. W tym momencie na scenie wielkiej w Centrum Kultury Zamek można słuchać Natalii Grosiak, która śpiewa teksty pani Joanny Kulmowej. Maluszki, rodzice, dziadkowie, seniorzy, wszyscy się bawią. Koncert powolutku dobiega końca, więc za momencik festiwalowi goście będą zaglądać do naszego studia festiwalowego, studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom. A ja zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami dziś do godziny 20. I zapraszam już teraz na jutrzejszą audycję specjalną z dziedzińca, przed Centrum Kultury Zamek znajdziecie Polskie Radio Dzieciom między godziną 14 a godziną 16, więc jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w audycji specjalnej, to z radością Was ugościmy. A już za chwileczkę w studiu pojawią się pierwsze gościnie, które przyjechały na festiwal najmłodszych. Jutro zaprezentują dwa piękne projekty, Ruchowa Wyspa Odpoczynku i Urodzinowe Turlasy. Collect Touch to jest taka grupa poznańska, która jeździ po całym świecie i prezentuje przepiękne projekty związane z Teatrem Najnajowym. To wszystko najczęściej odbywa się w takim bliskim kontakcie, ale także w ruchu i w bardzo ciekawych połączeniach. I o tym wszystkim dziewczyny już za chwileczkę nam opowiedzą. A mówiąc dziewczyny, mówię o Anieli Kokoszy i Paulinie Giwer. Jeżeli będziecie chcieli przyłączyć się do naszej rozmowy, to można wysłać wiadomość albo zatelefonować pod numer 22 645 20 55, bo tutaj w studiu plenerowym w Poznaniu na miejscu Martyna Chuderska i Kasia Pietrzak, ale w Warszawie nad wszystkim dzielnie czuwa Daria Brzezińska, którą serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, teraz piosenka nieprzypadkowa, Sztuka szuka malucha, która pochodzi z płyty Potupajki i Do poduszki. Mam nadzieję, że płyta Wam się spodoba i że będziecie chcieli jej też słuchać nie tylko podczas tej audycji, ale o każdej porze dnia, jeżeli z Wami zarezonuje, a po piosence zapowiadani goście.

0: Tap to to kropki i kreski. Złoty to kolor królewski, więc złote są kotki i pieski.
1: Druga część tego obrazu

0: Maluchy szukają sztuki w Poznaniu, dorośli szukają sztuki, Polskie Radio Dzieciom szuka i wszyscy odnajdują. A w studiu Collect Touch, Aniela i Paulina, witam Was serdecznie.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Chociaż tak naprawdę to my trochę gościmy u Was w Poznaniu, bo Wy tu jesteście za Pan Brat i ze sztuką dla najmłodszych również od lat. Jak ja gdzieś szukam też po całej Polsce sztuki dla najmłodszych, no to właśnie często też Was widzę i Was spotykam i nasze ścieżki się przeplatają. Dziewczyny. Przed Wami wydarzenia jutrzejsze, najnajowe, prawda? Festiwalowe. Ja sobie zerknęłam do programu i widzę, że zabierzecie nas jutro na Ruchową Wyspę Odpoczynku o godzinie 11. Już teraz zapowiadamy i zapraszamy wszystkich najnajów. Jak ktoś ma tak od 0 do 2 lat, tak, to śmiało. Albo o 17.00 można ruszyć na urodzinowe turlasy. Tutaj w Teatrze Animacji, ale to może najpierw zacznijmy od Ruchowej Wyspy Odpoczynku.
1: Tak, rzeczywiście jutro, tak jak powiedziałaś, zapraszamy na warsztaty. Podczas warsztatów, tak jak zwykle u nas bywa, chodzi o spotkanie, nie o jakieś założenia, o coś, co musi się koniecznie wydarzyć. Więc na pewno będzie to po prostu spotkanie z naszym ciałem, z Twoim ciałem, drogi słuchaczu, i w danej przestrzeni, która jest zawsze dla nas nowym, miłym zaskoczeniem, miłym albo takim no, ciekawym wyzwaniem. Będziemy się ruszać, podążać za tym, co lubimy, za swoim ciałem, za swoimi potrzebami, w bliskości z opiekunem, z dorosłą osobą. Zapraszamy.
2: Podczas warsztatów będą nam towarzyszyć też obiekty sensoryczne IntiBag, tym razem kokony sensoryczne, z których będziemy korzystać w przeróżny sposób. Będzie to też otwarte na potrzeby danej osoby, danej rodziny. Są to kokony, z którymi pracujemy od kilku lat już. Tak, i myślę, że do odpoczynku, do relaksu, ale też do takiego głębszego poczucia własnej cielesności super się nadają.
0: Mhm. A ile osób się mieści w takim kokonie?
2: Myślę, że maksymalnie nawet 3. To zależy od wielkości osoby i wielkości kokonu, bo są, bo są przeróżne. Są wymyślone raczej 1 na 1, ale rodziny wchodziły w całości wielokrotnie na naszych warsztatach, także to jest możliwe.
0: A z czego jest zrobiony taki kokon?
1: Właściwie to tak, wiesz, tak dokładnie to bym ci chyba nie potrafiła powiedzieć, jaki to jest materiał.
2: Ten materiał jest opatentowany, także nie możemy.
0: Ach, rozumiem, tylko staram się sobie wyobrazić.

0: wyobrazić, jak ten kokon tak. wygląda i jaki on jest w dotyku.
1: No to możesz zamknąć oczy mhm. na chwilę i pomyśleć o przestrzeni, która pewnie jest nie twojej głowie może tak mhm. znana, ale odczuciom, jak to było w brzuchu mamy, że było pewnie troszkę ciemno, mhm. Tak, powietrze było trochę inne, te dźwięki dochodziły do ciebie, ale takie przytłumione. Mhm. Jak otwierałaś oczy, to coś widziałaś. To nie było tak, że nic nie widziałaś. Kokony są w kolorach takich szary, niebieski, taki delikatny, pomarańczowy. On w środku można oddychać, do czego zachęcamy zawsze do oddychania. Chyba tyle? Czy coś? Coś poczułaś?
0: Poczułam dużo. Trudno mi było otworzyć oczy przez moment. My się umówiłyśmy przed audycją, że może spróbujemy przeprowadzić jakieś ćwiczenie i to się chyba właśnie stało. Tak, tak mimochodem.
2: Tak, możemy tak powiedzieć.
1: W ogóle teraz wyszłyśmy z koncertu, prawda, mm-hmm. Natalii Grosiak i ona tam na początku tak zaśpiewała, że Pan Bóg dał nam patrzenie, a nie liczenie i my byśmy do tego chyba zachęcały, żeby nie liczyć nic, czyli jakby nie włączać do tego głowy, ale rzeczywiście pójść za patrzeniem, za swoimi...
2: za zmysłami, tak. Po prostu za zmysłami. Bardzo to nas zawsze w pracy fascynuje, kiedy udaje się nieco wyłączyć głowę, co nie znaczy nie myśleć, ale nieco wyłączyć głowę i trochę bardziej, trochę zejść niżej w okolice swojej klatki piersiowej, w okolice brzucha, miednicy i poczuć swoje ciało od wewnątrz.
0: A jak wy się przygotowujecie przed spektaklem do tego, żeby potem takie połączenia próbować z publicznością tworzyć, jakby też wyzwalać w publiczności.
2: Każda z nas, myślę, ma swoje strategie. Przygotowujemy się też wspólnie, dotykając się, przytulając, oklepując często. Ja lubię też ćwiczenia oddechowe. Praktyki somatyczne są mi bliskie, ale też wszelkie praktyki związane z improwizacją ruchową, które poprawiają taką percepcję i zdolność uważności i otwartości na drugiego, który nas otacza. Nigdy nie wiemy, kto przyjdzie tak naprawdę.
1: Mhm. Opukiwanie głowy, w Aha. ogóle masaż głowy jest mocno taki regulujący.
2: Masowanie uszu, policzków, Aha. szczęki, żuchwy, szyi.
1: Świadomy oddech, bo oczywiście tak, oddychamy cały czas, ale jak ktoś nam powie świadomie oddychaj, to zaczynasz się zastanawiać, ile trwa taki wdech, mhm. ile trwa wydech i czasami możesz sobie wydłużyć i rzeczywiście wtedy ten oddech jeszcze tak, no jest taki głębszy, można powiedzieć.
0: Mhm. No są różne techniki, prawda? I na pobudzenie ciała troszkę inaczej możemy oddychać i na wyciszenie. Tutaj jest z nami wspaniała młodzież.
2: Zgarnęłyśmy po drodze trochę młodzieży.
0: Zgarnęłyście trochę młodzieży, bardzo się cieszę. Przedstawicie nam się, jak macie na imię?
3: Cześć, mam na imię Wanda.
0: Cześć, Wandziu.
4: Ja mam na imię Zak.
0: Zak i...
5: A ja Stasiu.
0: No witamy was serdecznie. A wy też byliście na koncercie?
6: Tak.
0: Podobało wam się?
6: Tak. Mm.
0: Koncert już się chyba skończył.
2: Tak,
0: ja nie
2: już
0: mogłam
2: się skończył.
0: Uczestniczyć w całym i już żałuję. Ale no to pierwsze pół godziny było piękne.
2: Tak, to prawda. Drugie też.
0: Och, no to musicie mi opowiedzieć w takim razie.
2: To było wspaniałe, że młodzież i nie tylko młodzież, nie tylko słuchała, ale tańczyła wspaniale. To jest zawsze miód dla naszych oczu.
6: Ja też tańczyłam.
0: Wandziu, opowiesz troszkę, co tam się działo na górze w tej sali wielkiej?
6: To było bardzo super i oni śpiewają ci, ci, ci i ja zasnęłam na tym.
0: Naprawdę? Poważnie?
1: Tak.
0: Ja dzisiaj oglądałam jeden ze spektakli i maluszki też zasypiały. Na jednych to działało pobudzająco, a innych tak otuliło, że
2: właśnie
5: odpłynęli.
2: Właśnie takie wartościowe wydarzenia dla najmłodszych mają to do siebie, że dostarczają to, czego dane ciało w danym momencie potrzebuje. Albo wyciszenia, albo

0: po aktywizacji.
1: To prawda. A próbowaliście naśladować jakieś zwierzaki? Bo pani Natalia próbowała nas namówić na to.
2: Ja chciałam, ale już skończyły ten czas.
1: Bandziu, jak masz ochotę nadal spróbować, to możemy w Polskim Radiu Dzieciom zachęcić słuchaczy do wydawania różnych dźwięków. Potrafisz naśladować jakieś zwierzątko?
2: Tak, kota.
1: Taki malutki kociak. Ja umiem tak.
3: A ja zawsze jak czytałam książki, ja zresztą do dzisiaj oczywiście czytam, to udawałam traktor.
1: Ale ładnie.
3: Ja chyba nie mam takiej supermocy. Muszę się zastanowić. A chłopaki?
1: Chłopaki? Spróbujecie jakiś dźwięk sobie wybrać? To wcale nie musi być zwierzątko. To może być pojazd.
3: Mamy koleżankę. Pozdrawiamy Olę, która świetnie udaje delfina.
1: Oj, delfina to bym chyba nie potrafiła. Ale dzisiaj były różne dziwaczne zwierzaki.
2: Moja ciocia?
3: Możliwe.
1: Pozdrawiamy tą tajemniczą Olę w takim razie. Ale jak słyszycie, na koncercie mogą się wydarzyć różne rzeczy. Nie tylko słuchanie muzyki wchodzi w grę. Rzeczywiście dzieci tańczyły i takie maluszki się tak uroczo bujały. Mnie to zawsze bardzo rozczula, jak widzę takie maleństwa, które... słuchając, wprawiają swoje ciałka w ruch i to wszystko się dzieje tak właśnie mimochodem, mimowolnie, jakoś tak nie mamy na to wpływu, ale jak puszczamy tą kontrolę, o której też dużo się tutaj mówi, no to nawet nie wiadomo kiedy to ciało nam się zaczyna poruszać, albo nóżka gdzieś tam, albo się próbujemy rozbujać.
3: I wtedy zazdrościmy tym małym ciałkom. To znaczy ja sobie pozwalam na takie puszczanie, nie wiem jak ty, ale do tych, którzy nie puszczają, to zazdroście i ruszajcie.
0: I próbujcie puszczać.
3: Tak.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, bo to wynika często z tego, że boimy się oceny, prawda? Że ktoś pomyśli, że jakaś szalona się zaczyna kręcić w rytm muzyki. Z zamkniętymi oczami.
3: My w naszej praktyce wyszłyśmy z takiego zdania, które nam cały czas towarzyszy, że jeśli masz ciało, to znaczy, że potrafisz się ruszać.
0: Potrafisz tańczyć, nawet idąc dalej. Tak. If you have body, you can dance.
1: I z tego będziemy tu korzystać. Słuchajcie, ja przyjechałam dopiero tak naprawdę dziś do Poznania i uczestniczę w tych wszystkich wydarzeniach, ale to jest trzeci już festiwalowy dzień, bo festiwal rozpoczął się w środę, a wy uczestniczyliście w jakichś wydarzeniach? Wandzia, przedstawicielka młodszej grupy. W jakich, Wandziu? Co oglądałaś?
2: Na piwakach i spotkałam tam Anielę.
1: Aha, tą Anielę, tak? Która jest tutaj z nami. Aha.
2: Tą Anielę.
3: Tańczyłyśmy razem.
1: Co Aniela robiła? Tańczyła? Tak?
2: Tak. I była też w Nie Nasz Styl.
3: Jeszcze raz powiedz.
2: W Nie Nasz Styl.
3: Rzeczywiście. Pozdrawiamy Monikę Kiwak, autorkę warsztatów Kiwaki Urodzinowe. I tam było takie zadanie. Zatańcz w stylu, który jest ci daleki albo w którym dawno, dawno nie tańczyłaś. Tak. Ja zatańczyłam.
4: Zatańczyłaś hip-hop?
3: Zatańczyłam w stylu disco dance.
1: A wy jaki styl lubicie najbardziej tańca?
2: Ja lubię takie hip-hopowe ruchy.
1: Aha, to trudne jest ja hip-hopowe. Też. Tak? Chłopcy też lubicie hip-hop? Tak,
5: więc w ogóle żadnych nie lubię.
1: No wiecie, zobaczymy co tutaj się wydarzy na festiwalu. Może się ktoś przełamie.
0: Może tak być.
1: Do jakiegoś konkretnego tańca. A jutro w czym będziecie uczestniczyć? Zaglądaliście do programu? Czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: Słuchajcie, lista jest naprawdę imponująca, bo ja mam program przed sobą. I wszystko się zacznie od spektaklu Splot, który zaprezentują artyści z Meksyku. Potem będzie Bloom. Potem troska o dobrostan rodziców i warsztaty wspierające. To się każdemu przyda. Można też iść obejrzeć Pucia, ewentualnie jak ktoś lubi kino. A potem ruszyć na ruchomą wyspę odpoczynku z Collect Touch.
0: Zapraszamy.
1: Tak, i to będzie w laboratorium.
2: Z moim małym bratem i ja idziemy na Pucia, no bo mój brat bardzo go lubi.
1: Tak, lubicie Pucia? No, Pucio ma wierną widownię i też duże grono czytelników, prawda? Bo jest wiele części o Puciu. Tak, ja słyszałam o tym. No i będzie można

0: Można też wskoczyć na wyspę, a byliście tutaj na wyspie?
1: Tak.
0: Podobało wam się? Byłaś, Wandziu, na wyspie?
2: Nie, nie byłam.
0: Jeszcze nie byłaś. To ja ci bardzo polecam. Tam jest dużo takich ciekawych przedmiotów i można się nimi trochę pobawić. I będą też piosenki na niepogodę. Znacie jakąś piosenkę na niepogodę?
3: Czy jeszcze
4: cały
3: nie
4: czas
3: znacie?
4: Jest dobra pogoda, więc...
0: No właśnie, więc...
3: Ja znam taką...
0: Nie szukamy nawet.
3: Deszcz za oknem, więc znów przemokłeś. Jak najgorzej tkniesz na pogodę, lecz nie warto brać na serio bzdur.
0: Bardzo ładna piosenka. Moi drodzy, zachęcamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, żeby przyjechali do Poznania.
3: Zdecydowanie.
0: Tak?
4: No tak.
0: Na festiwal najmłodszych do niedzieli, ale w ogóle warto przyjechać do Poznania.
3: Tak.
0: Poznań to jest piękne miasto.
4: Zapraszamy.
0: Macie ulubione miejsca w Poznaniu? Jeszcze
4: oczywiście.
0: Skorzystam z okazji, skoro mam tutaj poznaniaków.
4: Oczywiście, że mamy. Park Cytadela na przykład jest pięknym miejscem. I tam niedaleko, Cytadeli, Młodzieżowy Dom Kultury numer 2, w którym pracuję. Reklama przy okazji.
0: Poszukajcie, oczywiście. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do Poznania i jechałam samochodem. Zrobiły się korki, ale ja byłam najszczęśliwsza w tym korku, bo utknęłam na ulicy Roosevelta i okazało się, że bardzo blisko domu Borejków. Aż miałam ciarki, bo ja kocham Jerzycjadę. I lubię tam stać w korku, bardzo, więc mam nadzieję, że albo utknę w korku, albo po prostu się przespaceruję i obejrzę
4: szansa,
0: sobie.
4: Że tam.
0: Jest, prawda, w Poznaniu dokładnie, szczególnie teraz, o tej porze roku. Pięknie wam dziękuję dzisiaj za spotkanie w audycji.
2: I ja jadę dzisiaj nocą do Albanii z moim kuzynem Zakiem.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Dzisiaj czeka was wyprawa już taka wakacyjna do
2: tak.
0: Albanii? Jesteście już spakowani?
2: Tak.
0: Przygotowani na wszystko.
4: Niesamowite.
0: Ciekawe, ile godzin będziecie jechać? Pewnie długo.
2: Dwie.
0: Dwie tylko?
2: Tak.
0: A, bo to samolot.
2: Będziemy tam 3 dni.
0: Trzy dni.
3: Mhm. A będziecie tam tańczyć?
2: Tak, będziemy. Tak, ale będziemy śpiewać wieczorem i wtedy ten. I trzy kapelusze, żeby uzbierać pieniądze.
0: Ale macie plan. I tak się rodzą biznesy, moi drodzy. Mamy tutaj młodą bizneswoman. Pięknie wam dziękuję. A może chcecie kogoś pozdrowić w radiu?
2: Jak Alek będzie to słuchał,
0: tak.
2: To pozdrawiam Alka.
0: Dobrze.
5: Jeszcze pozdrawiam moją mamę.
3: A ja pozdrawiam Martę, jeśli rzeczywiście słuchasz nas.
4: Ja pozdrawiam Monikę.
5: Ja pozdrawiam Franka.
0: No i wszyscy zostali pozdrowieni. A ja was pozdrawiam i bardzo wam dziękuję, że przydreptaliście tutaj do naszego studia.
4: To my dziękujemy za zaproszenie, bardzo jest nam miło.
0: I do zobaczenia. A ja jutro będę pędzić na ruchową wyspę odpoczynku. Odpocznę sobie przed audycją specjalną, która o godzinie 14. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

0: Festiwal Najmłodszych, prosto z Poznania, audycja specjalna Polskiego Radia Dzieciom. Kultura nie śpi. W naszym studiu pojawiają się kolejni goście. Gosia Dębska, witam Cię Gosiu serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No gdzież my się możemy spotkać jak na festiwalach, jak nie na festiwalach teatralnych?
1: Tak, to... zawsze na festiwalach, prawda?
0: Prawda, dokładnie. Chociaż Ciebie można też spotkać już od pewnego czasu w Szczecinie.
1: Tak, zgadza się na stałe. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że jak najdłużej. Zadomawiam się. Faktycznie w Teatrze Pleciuga będzie mnie można spotkać na co dzień.
0: Mm-hmm. No ale na razie na początku lipca
1: tak.
0: W Poznaniu. I to jest właściwy kierunek dla wszystkich, którzy tworzą już od lat teatr najnajowy, kochają teatr najnajowy. No ty do tych osób bez wątpienia należysz.
1: Oj, tak, zgadza się.
0: Nie tylko jako reżyserka różnych spektakli, ale także twórczyni rozmaitych projektów.
1: Tak.
0: Na Festiwalu Najmłodszych w tym roku zabierasz najnajów na wyspę.
1: Tak, jest to projekt odmienny od tego, co robię na co dzień, czyli reżyserowanie spektakli. Wyspa jest instalacją interaktywną. Performatywną, czyli dużo trudnych słów.
0: A wy tłumaczysz, co to znaczy,
1: już opowiadam dokładnie, o co chodzi. Tak naprawdę to bardzo proste. Sam projekt i pomysł powstał w Gdańsku, w Teatrze Miniatura, w czasie tych
0: inkubatora?
1: Projektów. Tak, inkubator, dokładnie. Tam jest taka piękna przestrzeń, gdzie można próbować i testować różne rzeczy. I faktycznie w czasie inkubatora ja wraz z moim kolektywem artystycznym, czyli Anitą Piotrowską i Wiktorem Klimaszewskim, wszyscy gdzieś spotkaliśmy się w Białymstoku i tak powstał ten kolektyw. I tam wtedy w Gdańsku stwierdziliśmy, że coś nas uwierało, coś nam leżało, że ten temat, który sobie wybraliśmy, nie przystawał do takiej tradycyjnej formy, którą mieliśmy zamiar wtedy zrobić. I jakąś taką nagłą decyzją w tym dość krótkim jednak czasie podjęliśmy decyzję, że to nie będzie spektakl. To nie będzie taka zwykła animacja, ponieważ przez spotkania z naszymi widzami i przedszkolakami, tam chodziliśmy do przedszkola, co jest część
0: tak, całego
1: projektu.
0: Tak, bo to na tym polega, wiecie, przedszkolaki biorą też udział w tym projekcie.
1: Dokładnie. Wydawało nam się, że jak się tak rozdzielimy na scenę, widownię, to coś będzie nienaturalnego, też ten nasz fantastyczny dialog ze spotkań gdzieś się zagubi. I po

0: postanowiłam razem z kolektywem zmienić całkowicie formułę. Stwierdziliśmy, że musimy z tego zrobić przestrzeń, gdzie będą mogły przedszkolaki wejść do nas. Tak samo jak my przez cały tydzień chodziliśmy do nich, do sal, one nas u siebie gościły, więc chcieliśmy się tym samym odwdzięczyć. Inspiracją były tematy, które dzieci z nami poruszały, ale wszystko było wokół zrównoważonego rozwoju. Tak. W Gdańsku gdzieś naturalnie naszym tematem było morze, odnosiłyśmy się do Wielkiej Wyspy Śmieci i tak dalej. Tu w Poznaniu na zaproszenie festiwalu robiłyśmy te instalacje drugi raz i zmieniłyśmy ogólny temat. Poznań, ponieważ od jakiegoś czasu tu przyjeżdżamy, Poznań kojarzył się nam z ciągłymi remontami. Prawda?
1: To się nie zmienia.
0: Tak, no zawsze gdzieś coś, jakaś ulica zamknięta, nikt nie wiadomo.
1: No Święty Marcin pięknie wyremontowany, ale jak pójdziemy w głąb, to...
0: Oj, tak.
1: Kolejne remontowe tematy.
0: Więc idąc za tym tematem, szukaliśmy, gdzie jest takie miejsce spokojne, jakaś wyspa, bo to jest zawsze naszym tematem, wyspa. Wyspa od tego zgiełku, hałasu, szumu i kurzu, pyłu remontowego. Wyszło nam, że równie piękne poznańskie parki, których jest tu sporo. Po rozmowach z dziećmi doszłyśmy do wniosku, że naszym takim tytułem tej tutaj poznańskiej wyspy będzie przyroda w remoncie. Tak, aha. Czyli łącząc te dwa tematy i taka sama zasada jak w Gdańsku, czyli tylko przełożona tu na Poznań, czyli seria warsztatów z dziećmi, rozmów wokół tego, gdzie tworzy się odpad, co może nim jest, gdzie coś traci swoją może pierwotną funkcję i zostaje gdzieś w kącie szafy otoczone zabawami i fantastycznymi dyskusjami z dziećmi tu z przedszkola na Libelta w Poznaniu. I potem wokół tego dzieci przynoszą nam takie przedmioty ze swojego życia. To często są zabawki jakieś zepsute albo takie, którymi nie chce się bawić. Jeden z chłopców przyniósł nam szczoteczkę do zębów swojej siostry. Inny taki specjalny przyrząd do hodowania motyli. Taki rodzaj słoja. Jedna dziewczynka, to było fantastyczne do pracy dla naszej scenografki Anity, całą torbę rolet, takich żaluzji, których nigdy nie użyli do remontu w domu. Aha. I było ich mnóstwo. No i z tego stworzyliśmy tutaj naszą wyspę w zamku festiwalową. Dzieciaki są naszymi pierwszymi takimi widzami, współtwórcami. To był pierwszy pokaz dla grupy, która razem z nami pracowała, a teraz przestrzeń jest otwarta, można ją odwiedzać przez cały dzień. A takim plusem to, że raz dziennie przez godzinę jest z nami tancerz, performer, który przebywa w tej przestrzeni i trochę improwizuje, trochę bawi się z dziećmi i odkrywa na nowo te przestrzenie.
1: A to jest bardzo ciekawe udział tego tancerza, bo dzieci...
0: Daniel Michna jeszcze tak.
1: Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy. Tak, ja dzisiaj obserwowałam, jak on wchodził w tę przestrzeń i się w niej mościł. I na początku dzieci nie zwracają na niego uwagi, bo nie wygląda jakoś inaczej. Nie jest dość zwyczajnie ubrany, też nie jest ubrany tak jak jaskrawo, kolorowo, żeby też przyciągać uwagę. I też to jest ciekawe, też ten zabieg. Ale z upływem czasu dzieci zaczynają dostrzegać i to, co on robi ze swoim ciałem, jak wykorzystuje tę przestrzeń, to jak dmucha na przykład w takie tekturowe ptaszki. I to jest niesamowite, jak dzieci zaczynają go naśladować albo wchodzić z nim w interakcję.
0: Dokładnie.
1: Ale też wspaniale, że szanują granice. Nie wszystkie, tak zerkam na ciebie.
0: Chyba wyszłaś.
1: Wyszłam, tak? A, czyli nie widziałam tego, co się potem wydarzyło.
0: Faktycznie początek jest, zazwyczaj wygląda tak, że dzieci są troszeczkę onieśmielone, nie wiedzą, o co chodzi, chociaż dzisiaj były na pokazie trójka dzieci, które z nami współpracowały, więc chyba wiedziały, już przyzwyczaiły się do tej
1: struktury. Co się może dziać.
0: Wiedziały, co się może wydarzyć. I one były prowodyrami tego, co się potem wydarzyło, ale faktycznie zaczyna się od tego, że Daniel najpierw skupia się na samej przestrzeni, na obiektach, które tam są, a potem bardziej przerzuca swoją uwagę na dzieciaki. Jeżeli one coś powtarzają, jego ruchy wchodzą w interakcję, to jego uwaga wędruje do dzieci, a potem do przestrzeni. No i pierwszy pokaz skończył się tak, wydaje mi się, że jest to zdjęcie na Facebooku fundacji, gdzie Daniel ma 7 dzieci na plecach.
1: Na sobie.

0: Wie. Tak,
1: fantastyczne zdjęcie, proszę zobaczyć, bo naprawdę robi wrażenie. Dzisiaj dzieci miały taką, zaczepiały go bardzo mocno. Był taki moment, gdzie dwóch chłopców szło za nim i cały czas w pięty go łaskotało i pytały, czy ma łaskotki. On cierpliwie znosił, wszedł w jakieś zabawy z dzieciakami. Myślę, że to też jest kwestia oswojenia się do jego zachowania i tej przestrzeni. Że na początku faktycznie tu jest jednym z widzów, potem przechodzi w te interakcje, ten ruch nie jest normalnym ruchem, prawda? To dzieciaki się skupiają, jest bardzo spokojny. Kiedy się z nim oswoją w tej przestrzeni, zaczynają się z nim bawić. I faktycznie wtedy już czasami jest to dość kontaktowa zabawa. Mm-hmm.
0: No nie mamy tutaj Daniela, żeby go zapytać o to jego wrażenie i właśnie o ten też temat stawiania granic, bo mnie to ciekawi w spektaklach właśnie najnajowych, czy też adresowanych do najmłodszych dzieci. I ten komfort też, jaki zapewne chciałby mieć artysta. Często jest tak, że jest w teatrze tak zwana czwarta ściana, prawda?
1: Tak.
0: Której dzieci nie przekraczają, no ale teatr najnajowy ma to do siebie, że on jest jednak w bliskim kontakcie. No taki maluszek, no granicy teoretycznie artysty nie przekroczy, bo to jest zazwyczaj taki najnaj, który pełza, prawda, albo maroczek, jest maleńki rzeczywiście, ale już takie przedszkolaki, czy też dzieci troszkę starsze, no czasami wchodzą w bardzo różne zachowania, czy też interakcje. I jak to wygląda z punktu widzenia artysty? Jakie jest twoje zdanie? Jakby, czy jest na to jakaś recepta?
1: Nie wiem, czy jest recepta. Mhm. Tak naprawdę każdy projekt, czy jest to spektakl, czy jest to jakiś inny rodzaj takiej sztuki dla maluchów, trochę rządzi się swoimi prawami i myślę, że to się sprawdza w trakcie.
0: Czyli to zależy od grupy zależy. Też, tak? I od energii.
1: Dokładnie. W tym przypadku postanowiliśmy nie wyznaczać żadnych granic. Czasami zastanawiam się, a może dzisiaj dam jakiś taki dokładniejszy komunikat, że powiem, czy coś wolno, czy nie wolno, ale gdzieś u progu tego doświadczenia było właśnie nie. Sprawdźmy, jak się dany pokaz ułoży. Ciekawe są różnice pomiędzy, kiedy dzieci przychodzą grupą z przedszkola i jest wtedy większa liczba dzieci na sali niż dorosłych, a kiedy przychodzą z rodzicami, naturalnie to się przerzuca na drugą stronę. Jest dużo więcej dorosłych niż dzieci, bo każdy co najmniej z jednym opiekunem. W tym konkretnym projekcie tych granic sobie nie stawialiśmy i też Daniel jest takim tancerzem, który świetnie sobie z tym radzi i też dlatego został wybrany. Wiemy, że tutaj dzieciaki jakoś tam złośliwie żadnej granicy to z nim nie przekroczą. On pracował z dziećmi, wie jak sobie z tym zainteresowaniem, z tą piątką, szóstką dzieci radzić na plecach. Mamy jakiś system, gdyby coś było przeciążenie, jest taki, że tam mrugnie do nas, żeby interweniować, ale ani razu się to nie zdarzyło w czasie pokazów, żeby dał nam sygnał, że trzeba jakoś zmienić, odciągnąć uwagę. On sobie z tym całkowicie radzi, też jakby dostosowuje swoje ciało do takiego na przykład ciężaru tych dzieciaków na plecach. I tak dalej, ale zupełnie inaczej by to działało w spektaklach, jak zdarzyło mi się realizować spektakle, gdzie faktycznie tancerz jest na scenie, jest w dość dynamicznym ruchu, jak zaznaczyć te granice, że może to nie być bezpieczne dla dziecka przebywanie akurat w tym momencie, podchodzenie do tancerza i tak dalej. To są zawsze rozmowy z aktorami, performerami, tancerzami, jak w tym przypadku, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, to jest nieprzewidywalna widownia, ale też mam wrażenie, że jeżeli to jest coś bardziej scenicznego, to dramaturgia samego projektu pomaga, jeżeli dobrze to zakomunikujemy na początku i absolutnie nie mam pretensji do spektakli, gdzie takie komunikaty się pojawiają. Po prostu instalacja jest tak zrobiona, żeby nic tam się nie wydarzyło. Jeżeli coś się u nas zepsuje, nie ma problemu, naprawimy to. Te przedmioty miały być to przedmioty takie bezwartościowe w znaczeniu materialnym, a my właśnie im nadaliśmy wartość poprzez te wszystkie zmiany dokonane i taką wartość emocjonalną. Ale tak, w instalacji takich granic do przekroczenia tam nie ma.
0: No dużo o tym też rozmawialiśmy dzisiaj z twórcami teatru. No właśnie, i o tych granicach, i o budowaniu sceny, o przestrzeni, o takim zaopiekowaniu wszystkich, o komunikatach, o tym, jak się przygotować, na ile wcześniej się przygotować. No to są bardzo ważne zagadnienia z punktu widzenia twórców i też rozwoju teatru najnajowego. I temu też służą takie wspaniałe spotkania w tak szerokim gronie. Gosiu, jeśli pozwolisz, do rozmowy wrócimy

0: po muzyce i to nie będzie muzyka przypadkowa. Wsłuchajcie się uważniej, mam nadzieję, że to Was nastroi do drugiej części naszej rozmowy, bo to będzie takie muzyczne wprowadzenie.
1: Witajcie na wyspie. Natura w remoncie. Wyspa to przestrzeń wytchnienia od wiecznego remontu.

0: Mam nadzieję, że poczuliście się przez moment tak, jakbyście byli na tej tajemniczej wyspie, o której opowiada nam Gosia Dębska. To może jeszcze spróbujmy sobie tę wyspę wyobrazić. Opowiedziałaś, Gosiu, troszkę o tym, skąd czerpałaś inspirację, o tych spotkaniach z najmłodszymi w przedszkolach. No to może opiszmy naszym słuchaczom, co dzieci konkretnie przyniosły, bo na wyspie jest dużo folii kolorowej, ale widziałam też słuchawki.
1: Tak. Łączymy tam kilka różnych rzeczy, które straciły swoją oryginalne przeznaczenie. Faktycznie tymi najważniejszymi dla nas są te dziecięce, ale zawsze obrabujemy trochę instytucje, do których trafiamy.
0: Aha, czyli to tutaj, z czego obrabowaliście Centrum Kultury Zamek?
1: Tak, z Teatru Animacji udało nam się kilka fajnych rzeczy wynieść, od fundacji dostać te ptaki, o których wspominałaś. To wszystko jest ze starych materiałów fundacji i z poprzednich edycji tego festiwalu, więc tacy stali widzowie od razu dostrzegli, że to chyba jakiś znajomy element plakatu. Teatr animacji był, no wiadomo, to teatr lalkowy, to są fantastyczne śmieci, więc co ukradłyśmy? Wszystkich najbardziej fascynuje ta lodówka, taki stary polar lodówka, która stoi w kącie. My oczywiście tam podziałałyśmy z nią troszeczkę, zmieniła swoje funkcje oryginalne. Mamy rzeźbę parkową, która oryginalnie była takich dużych rozmiarów męską głową zrobioną z gąbki. Nie wiemy, co to była za postać. U nas w instalacji nazywałyśmy go Father Nature. Matki niestety nie mogłyśmy znaleźć, nie było w śmietnikach tutaj przyteatralnych, ale mamy takiego ojca natury, przynajmniej na to małe pomieszczenie. Tak, te większe gabarytowo rzeczy to są faktycznie rzeczy znalezione tu w zamku, w teatrze, ta fizyczna wyspa, taka skała na środku.

0: roku, to gdyby ją odwrócić, też dałoby się rozpoznać stare logo festiwalu Jeszcze Sztuka Szuka Malucha. Także nic tutaj nie ginie, wszystko wyciągamy. A dziecięce są fascynujące. Od właśnie zepsutych zabawek, jakiegoś tutaj autka bez jednej opony, po rondelek, taki pełen zestaw właśnie garnkowy, można zrobić obiad. Paszka mamy. Pytałyśmy się, czy jest faktycznie no już zepsuta, czy coś. Nie, po prostu już wyszła z mody, także trafiła do nas. My zrobiłyśmy z niej mieszkanie dla myszek komputerowych, które stały się myszkami fizycznymi, mieszkańcami wyspy. Co jeszcze z takich ciekawostek? Aparat. Taki aparat analogowy. Naprawdę 3 razy pytałam chłopca, czy jest przekonany, że on jest potrzebny, bo do tego jeszcze był zestaw szkieł i obiektywów, taka naprawdę dość cenna, ciężka torba sprzętu fotograficznego. Chłopiec mówił, że dziadek mu pozwolił.
1: Czyli to musiał być miłośnik sztuki. Chciał mieć swój wkład.
0: Tak, dziadek i chłopiec z pewnością. Tak, i te szkła posłużyły nam do stworzenia takich różnych lunet, okularów, można przez nie spojrzeć. Sam aparat też tam funkcjonuje jako takie coś, przez co można widzieć otoczenie. Wszystko to pomimo. O, jeszcze takim chyba ulubionym jest, jak użyłyśmy tego rondelka, ponieważ rondelek sam w sobie miał piękne kształty, nie da się tego pociąć, rozbić. Porządny rondel taki naprawdę wysokiej jakości. Więc co z nim zrobiłyśmy? Zamieniłyśmy go w żuka, dekonstruując rzecz przeniesioną przez innego chłopca, czyli klawiaturę komputerową. Pozbawiłyśmy ją wszystkich przycisków. Z przycisków stworzyłyśmy pancerzyk dla tego żuka na rondelku. Z kabelków, od innych przedmiotów, od słuchawek, taki mikrofon był. Z tego zrobiłyśmy jego wąsy, czułki, twarz. I tak, i teraz sobie przybywa na naszej wyspie i dzieciaki noszą go po całej przestrzeni. Codziennie znajdujemy go w innych miejscach.
1: Jak opowiadasz o tym tworzeniu scenografii i patrzę na ciebie, widzę twój uśmiech i radość, to chyba miałeś dużo frajdy.
0: Oj,
1: stworzenia
0: ogromnie,
1: tego.
0: Ogromnie. Największa frajda była, kiedy, ponieważ my te rzeczy nie robimy ich na oczach dzieci, tylko rozmawiamy z nimi, co mogło to być, jaki to jest potencjał w czasie naszych spotkań, co mogłoby się stać z tymi przedmiotami, gdybyśmy zmienili ich funkcję, ale faktycznie wymyślanie samych postaci to jest taka frajda, tworzenie ich, tworzenie wyrazu twarzy tych, no i największa frajda jest, kiedy dzieciaki przychodzą i rozpoznają te swoje rzeczy.
1: No właśnie o to miałam zapytać. Tak. Ilu przedszkolaków znalazło swoje przedmioty na wystawie?
0: Wszystkie.
1: I rozpoznały nawet po takim recyklingu i połączeniu z innymi?
0: Czasami trzeba było tam trochę stać na ciepło, zimno, bliżej danego przedmiotu, ponieważ niektóre z nich przerabiamy naprawdę w dużym stopniu. One czasami tworzą szkielet innej postaci, więc tam sugerujemy, że w środku tutaj akurat tego ślimaka tam coś jest, ale to jest bardzo ważne, że tak jak inne przedmioty, na przykład, nie wiem, czy tam zaglądałaś, ale ten postument, na którym stoi Father Nature, jest złożony z elektrośmieci z teatru, więc co ciekawszy, kto podniesie kurtynkę, widzi tam mikrofalówkę, parę komputerów, ale faktycznie to tutaj nie mamy jakby skrupułów, zakrywamy je, ale te dziecięce, zawsze robimy z nich te żywe postaci tej przestrzeni, żeby dzieciaki mogły same sobie nimi animować, przestawiać i zaglądać tam. I każdy przedmiot jest wykorzystany.
1: Widać, że to dzieciom daje dużo frajdy, dużo radości. A powiedz, co tobie daje tworzenie teatru dla najnajów?
0: Oj.
1: Tak osobiście.
0: Wiesz, tak szczerze mówiąc, ja tak sobie zaglądam czasami do teatru dla dorosłych, coś tam wyreżyseruję, parę spektakli krąży i mam takie poczucie, że w teatrze dla dzieci to naprawdę szczerze znaczy. Oczywiście, wiadomo, serce się wyrywa, opowiadam też dorosłym, ale myślę, że dzieciaki to jest jedyna widownia, która naprawdę słucha i naprawdę możemy coś zmienić, mówiąc do nich. Widząc właśnie te reakcje chociażby na jakieś przerobione rzeczy, które przyniosły. I teraz w ogóle, tak wracając znowu do tej wystawy, codziennie ktoś z przedszkola nas odwiedza, codziennie jakieś dziecko przyprowadza swoich rodziców albo dziadków, żeby pokazać im, że te przedmioty są tam na tym. Dzisiaj właściciel aparatu pokazywał ponownie, gdzie ten aparat jest schowany w wystawie. I właśnie to, właśnie ten wzrok w momencie, kiedy wchodzą, rozpoznają coś, kiedy pojawia się u nich emocja,

0: No to jest dla mnie powód do tworzenia.
1: Ja widziałam też, obserwowałam jednym okiem uczestników, drugim ciebie i też scenografkę.
0: Tak, Anita,
1: tak, też pozdrawiamy Anitę serdecznie. I widziałam, że dużo tutaj satysfakcji, takiej radości, też pewnego rodzaju wzruszenia się malowało na waszych twarzach, dużo uśmiechu, jak widziałyście te reakcje i to też, jak dzieci wchodziły w ten kontakt z tancerzem i powolutku też zaczynały łapać ten kontakt z nimi, też obserwować i powtarzać też jego zachowania, czy też niektóre ruchy. A poza tym to jest taki impuls też do tego, żeby samemu tworzyć, bo ja jestem przekonana, że wielu uczestników tej zabawy w swoich domach być może też stworzy takie mini instalacje.
0: Kolejną taką mikroprzyjemnością dla nas z tej twórczej strony jest po prostu przebywanie na wystawie i troszeczkę obserwowanie tych reakcji, czasami bezczelne podsłuchiwanie, co mówią. I faktycznie sporo rodziców, dzisiaj była taka babcia z dwiema dziewczynkami, robiły zdjęcie każdemu przedmiotowi, myśląc, co w domu mogą użyć, z jakich niepotrzebnych rzeczy, co przerobić, żeby w ten sposób się pobawić. Więc faktycznie ta nasza grupa, z którą pracujemy, jest dla nas bardzo ważna, ale to teraz jest jako otwarta wystawa dla każdego i służy jako inspiracja do takich zabaw, które potem w domu można wykonywać. A tak, obserwacja pokazów jest też fascynująca, ponieważ dzieci i Daniel w tej przestrzeni wymyślają takie zastosowania, na które my byśmy naprawdę myślałybyśmy jeszcze dodatkowy tydzień, w życiu byśmy nie wpadły, żeby z żuka robić jakieś kolejne etapy, kapelusze, rozwój, to gdzie lądują te przedmioty, jakie połączenia przedmiotów się pojawiają, to też zawsze jest dla nas inspirujące.
1: Czyli wy wrzucacie kamyczek, a to potem takie coraz większe kręgi zatacza. Tak. Twórczynie sztuki, które inspirują do tego, żeby tworzyć sztukę niezależnie od tego, ile mamy lat. Gosia Dębska, bardzo ci, Gosiu, dziękuję i do zobaczenia na kolejnym teatralnym szlaku. Może w Warszawie, może w Szczecinie, a może właśnie w Poznaniu. Pięknie ci dziękuję za spotkanie i wszystkiego dobrego ci życzę i dziękuję w imieniu obserwatorki tego, co się dzieje, i uczestniczki wielu spotkań, za to, czego nam dostarczasz, za to, co nam dajesz.
0: Dziękuję pięknie, bardzo miło. Zapraszam na wyspę, zapraszam do teatru. I miło mi u was gościć.
1: Dziękuję pięknie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.

Skóra mamy jest jak ciepłe mleko, ręce taty jak potężne drzewo. Mamy śmiech ma smak słodko-słony, taty głos to podróż.

trzy i my. Włosy mamy są jak słońce latem, mroźne rany.

Skóra mamy jest jak ciepłe mleko, ręce taty jak potężne drzewo. Mamy śmiech ma smak słodko-słony, taty głos to podróż.

0: Muzyka, której słyszycie i słuchacie, którą słyszycie od godziny 18 w Polskim Radiu Dzieciom, nie jest przypadkowa. Potupajki i do poduszki to jest taka płyta, która powstała już dawno temu, ale warto na pewno do niej wracać, szczególnie w tak pięknych okolicznościach jak Festiwal Najmłodszych. Od 1 do 5 lipca świętujemy, to już jest kolejna edycja, a w tym roku okoliczności są też wyjątkowe, bo to 20-lecie Teatru dla Najnajów. 5 festiwalowych dni wypełnionych wspaniałymi wydarzeniami, spotkaniami, warsztatami, instalacjami. Są stworzone tutaj cudne przestrzenie, w których się można przytulić, które otulają światłem, muzyką, ciepłem i stwarzają takie idealne warunki do tego, żeby zaczynać swoją przygodę z teatrem. No i to też okazja, żeby rozmawiać na temat teatru dla najmłodszych. Teatru, który się pięknie rozwija. Coraz więcej chyba dorosłych przekonuje się do tego, że warto zabierać maleństwa do teatru i to już kilkutygodniowe, kilkumiesięczne maleństwa. I o tym między innymi dzisiaj pani profesor Marzenna Wiśniewska opowiadała podczas wykładu, bo jest badaczką teatru dla najmłodszych, zna się na rzeczy i postanowiła też zajrzeć do naszego studia plenerowego. Więc witam bardzo serdecznie, Marzenno.
1: Dzień dobry.
0: Wykład za nami, taki wykład, któremu przysłuchiwali się

0: twórcy teatru, ci, którzy na co dzień tworzą sztukę dla najmłodszych w różnych zakątkach Polski i nie tylko, świata również. No, ty z teatrem najnajowym za pan brat od wielu, wielu lat opisujesz to zjawisko, bo tak chyba można to szeroko nazwać. Jakie są takie twoje pierwsze podsumowania? Bo wiem, że takich podsumowań dokonywałaś, przygotowując chociażby ten dzisiejszy wykład.
1: Bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, że to jest zjawisko, to znaczy, że to już jest bardzo wyrazisty nurt i taki już okrzepły nurt w teatrze. I właśnie świadomie mówię w teatrze, żebyśmy zobaczyli, że współczesny teatr składa się z wielu pól, w których są różni odbiorcy i szczęśliwie od 2006 roku, od tego tej pierwszej inicjatywy Zbigniewa Rudzińskiego w Centrum Sztuki Dziecka, naprawdę zadomowiła się w Polsce nazwa Teatr dla najnajów, taka bardzo oryginalna.
0: Bardzo ładna.
1: Bardzo ładna, uważam, że to jest bardzo wdzięczny neologizm. I bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać o teatrze inicjacyjnym, że możemy rozmawiać o tym, że dziecko od najmłodszego momentu swojego pojawienia się na świecie ma prawo do sztuki. Teatru, ale nie tylko teatru, ma prawo do tego, żeby być odbiorcą, żeby być współtwórcą, żeby być po prostu partnerem, żeby też być widoczne jako osoba, która jest częścią społeczeństwa. I tak jak każdy z nas myśli sobie o dostępie do kultury, tak dzieci najmłodsze też ten dostęp do kultury powinny mieć.
0: Takie festiwale jak ten poznański przekonuje dorosłych do tego, że warto zabierać maleństwa do teatru już bardzo wcześnie. Ja pamiętam, jak wiele lat temu, próbowałam sobie przypomnieć, który to był rok, ale mi się nie udało. Dotarłam na festiwal Sztuka Szuka Malucha, jeszcze wtedy w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. I oczarowana wracałam pociągiem do Warszawy, rozmawiałam z koleżanką, która mi wtedy towarzyszyła i przysłuchiwał się nam pewien pasażer pociągu i z takim niedowierzaniem nie wytrzymał w końcu i zaczął dopytywać, o czym my rozmawiamy. No i na początku bardzo sceptycznie do tego podchodził, niedowierzając, że maluszek, który ma 8 miesięcy, jest w stanie wytrzymać na spektaklu pół godziny czy też 40 minut w skupieniu, w zachwycie, chłonąc to wszystko, co dzieje się w takim bardzo bliskim kontakcie. No, mam nadzieję, że chociaż ciut udało nam się go przekonać, żeby choć spróbował może kiedyś zobaczyć, czy w takiej sytuacji uczestniczyć, żeby to poczuć na własnej skórze, bo myślę, że takich niedowiarków jest jeszcze wielu, ale też widzę, że to się powolutku zmienia.
1: Kiedy startował ten nurt, tych osób, które zadawały poważne pytanie, co to w ogóle jest, czy to w ogóle jest teatr, jeśli już chcemy używać tego określenia, było bardzo dużo. Zresztą też dzisiaj o tym opowiadałam, tak, że kiedy myślimy sobie o przedefiniowaniu teatru w ogóle, nie mamy problemu, żeby w ten sposób myśleć o teatrze dla dorosłych, który przekracza rozmaite granice, ale w kontekście teatru dla dzieci mamy już dość konserwatywne podejście i postrzegamy teatr w bardzo taki dramatyczny, powiedziałabym, sposób, w sensie dramatyczny w rozumieniu historii teatru dramatycznego. Natomiast dla mnie niezwykle ważne jest to, że rzeczywiście chyba, żeby zrozumieć miejsce, rolę, skalę oddziaływania teatru dla najnajów, trzeba wziąć w tym udział. Znaczy ten rodzaj takiego doświadczenia, które się ma, kiedy przychodzi się i to wcale nie trzeba przyjść z dzieckiem. Ja poznawałam ten teatr jako dorosła, aczkolwiek mama też młodszych dzieci, potem rzeczywiście te dzieci też przeprowadzałam na spektakle, ale sama początkowo miałam z tym kontakt jako po prostu osoba dorosła pracująca w teatrze i dla mnie było niesamowite to, że właśnie ten moment doświadczenia spektaklu okazał się być fascynującą chwilą odkrycia, no właśnie tak. One patrzą, może nie zawsze tak jak nam się wydaje, że chcielibyśmy postrzegać patrzenie dziecka, że ono akurat patrzy na to, co się dzieje na scenie, patrzą na różne rzeczy, słuchają, są obecne, są fizycznie obecne, poruszają się w tej przestrzeni, ale są w otoczeniu rzeczywistości scenicznej, która składa się z wielu elementów światła, muzyki, dźwięku, obecności aktorskiej, czasami jakichś słów pojedynczych, bo akurat rzeczywiście w teatrze najnajowym to nie słowo odgrywa istotną rolę, czyli znajduje się w otoczeniu pewnej rzeczywistości artystycznej i w tej rzeczywistości artystycznej ono po prostu chłonie, ono jest w niej zanurzone i na różne sposoby sobie właściwe na tę rzeczywistość reaguje. Są badania takie, które były prowadzone, bardzo trudno w ogóle jest badać oczywiście recepcję dzieci, szczególnie tak małych, ale są próby takich badań i dla mnie to jest niesamowite, że my nawet nie mając dostępu

0: do komunikacji z dwulatkiem, który wypowie, powiedzmy, no gdzieś tam w prostych zdaniach czasami coś, ale też niekoniecznie. Jesteśmy w stanie poprzez właśnie reagowanie jego ciała, jego fizyczność, zobaczyć, że ono po prostu jest w tym. Ja sama, jako mama, miałam okazję też chodzić ze swoim synem na te spektakle, jako takim jeszcze dwulatkiem i trzylatkiem. I sama też widziałam, że ja się też muszę nauczyć tego, że to nie znaczy, że to, że dziecko nie patrzy na przykład na scenę, mój syn akurat patrzył z reguły na reflektory, że ono nie jest zainteresowane, dlatego że potem to wracało, w czym on był. To znaczy, że doświadczał na zupełnie inne sposoby, bo na przykład słuchowo doświadczał. Akurat mój syn jest takim słuchowcem i nagle się okazało, że nie to, co wizualne jest dla niego istotne, tylko jakie dźwięki do niego docierają, czy w jakich on sobie funkcjonuje. I ja myślę, że też teatr Najnajów jest o tyle ciekawy, że on po pierwsze uczy nas tego, że nasza neuroróżnorodność każdego z nas sprawia, że możemy w indywidualny sposób odbierać, że uczymy się prawa do tego indywidualnego odbioru, że dajemy też dzieciom prawo do tego, żeby właśnie może inaczej postrzegały, inaczej odbierały teatr, niż jesteśmy my tak tradycyjnie przyzwyczajeni, ale z drugiej strony ten teatr wypracował też narzędzia, które są dzisiaj świetnie wykorzystywane w ogóle w kontekście dostępności teatru jako takiego. Mhm.
1: No, wiemy nie od dziś, że tworzenie teatru dla dzieci jest bardzo trudną sztuką, a dla takich maluszków jest wybitnie trudna. Wiele osób mówi, że ze zrobieniem teatru dla dzieci to jest tak, że trzeba to robić jeszcze lepiej niż dla dorosłych. Ale wspomniałaś o tym, że trudno też badać jakby percepcję dzieci właśnie ze względu na to, że takie maleństwa. Ja pamiętam, jaką ja miałam trudność jako dziennikarz z relacjonowaniem też tych wydarzeń właśnie z festiwali dla najmłodszych, no bo jest to tak wyjątkowy słuchacz i rozmówca, że no wiele słów z nim nie zamienimy, więc mogłam jedynie właśnie opowiadać o tym wydarzeniu, rozmawiać z rodzicami, ale te rozmowy z rodzicami też były bardzo poruszające i to, co mnie też zachwyciło, to samo przygotowanie się do spektaklu, że to, że spektakl ma zacząć się o godzinie 11, no to jest taka sprawa umowna w tym przypadku. Czasami się to jednak lekko przesuwa. Czekamy, zbieramy się i jeszcze momencik. To się odbywa właściwie w takiej atmosferze dość dużego spokoju, komfortu, bo wiadomo, jak jest to stresujące dla rodziców. Dzisiaj też o tym rozmawialiśmy podczas konferencji, czyli już sam etap przygotowania malucha, wyjazdu, dotarcia na spektakl. Potem te chwile, kiedy maluch jest gdzieś tam wytrącony, zaczyna się kręcić, zaczyna reagować, no tak jakby na przykład rodzic sobie nie życzył, tak? Czyli zaczyna płakać, wyjść, nie wyjść, no dobrze, jak wyjść, no to wrócić. Tutaj wchodzi nam taki element oceny też społecznej, prawda? Więc to wszystko jest trudne dla rodziców.
0: To prawda. I w ogóle to też jest niesamowite w Teatrze dla Najnajów, że myślę, że bardzo mocno zwrócił nam uwagę na to, że teatr dla dzieci to nie jest tylko i wyłącznie teatr, który polega na zbiorowym wyjściu dzieci z przedszkola tudzież szkoły, tylko że teatr dla dzieci może być doświadczeniem familijnym. A jako takie doświadczenie, po pierwsze, daje nam pewne nowe możliwości, ale rzeczywiście stwarza nam też szereg różnych trudności, dlatego że właśnie to jest ten stres rodzica, jak moje dziecko się zachowa, tego nie wiem, nie wiem, czy coś mogę, a czego się nie mogę w teatrze. Troszkę tak jest, że przyzwyczajeni do tego, że to nauczyciele wychodzą z dziećmi do teatru, niekoniecznie może sami wiedzieliśmy jako dorośli, jak to robić, tak? Co to znaczy, że idę do teatru? Więc dla mnie to też jest niesamowite, że Teatr dla Najnajów też wypełnił w takim sensie swoją misję, że zwrócił uwagę właśnie na to familijne doświadczenie, o którym już z badań, które przeprowadził Instytut Teatralny w ramach takiego raportu Teatr Familijny, wiemy na pewno, że doświadczenia właśnie wspólnego, rodzinnego wyjścia do teatru są formacyjnymi doświadczeniami, nie aż tak silnymi, znaczy nie aż tak silne w swojej skali oddziaływania są właśnie zorganizowane wyjścia, więc tym bardziej powinniśmy wzmacniać te rodzinne wyjścia do teatru, ponieważ to jest taki rodzaj bycia we wspólnocie. To nie tylko chodzi o praktykowanie kultury, to takie klasyczne praktyki kulturowe, ale właśnie chodzi o to poczucie być może właśnie bliskości, bezpieczeństwa, przyjemności, która zaczyna mi się, z którą kojarzy mi się teatr, muzeum, koncert i tak dalej, bo to dotyczy wszystkich dziedzin sztuki. Więc ja bym też zwróciła uwagę na to, że to myślenie właśnie o rodzicu jest bardzo ważne w Teatrze Najnajowym, bo on jest też partnerem, bardzo ważnym partnerem.

0: partnerem. To jest ich wspólne bycie na spektaklu, aczkolwiek dziecko i rodzic oglądają to przedstawienie inaczej. I myślę, że jednym z piękniejszych takich elementów, ja lubię na to patrzeć, nie ukrywam, kiedy jestem na takich spektaklach, a naprawdę lubię ten teatr, to często patrzę na to, jak też patrzą rodzice. I to jest zwykle coś niezwykłego, kiedy sobie zobaczymy, że dokonuje się taki ciekawy proces, kiedy wzrok rodzica tak naprawdę jakby przechodził przez wzrok dziecka, że ono patrząc na ciało dziecka, na właśnie jego reakcję, tak jakby patrzy na widowisko, ale przez pryzmat tego indywidualnego swojego, tego indywidualnego spojrzenia dziecięcego. I dla mnie to też jest coś niezwykłego, bo ta rzecz, to jest kolejny element, ona uczy w moim przekonaniu też właśnie takiej otwartości na to, że tak, że moje dziecko ma swój świat, że ja mogę podpatrywać w jakimś sensie, mieć może dostęp do okruchów tego jego bardzo indywidualnego doświadczenia, więc w tym sensie też teatr dla najnajów bardzo mocno wzmacnia takie poczucie podmiotowości dzieci w każdym momencie ich życia.
1: No i czasami jest tak, że pierwszy raz w ogóle widzimy swoje dziecko w jakiejś właśnie takiej zupełnie nowej sytuacji i to jest, jakie to jest odkrycie dla rodzica, jak dziecko reaguje.
0: Że ono się uśmiecha, albo że się wycofuje, czegoś nie lubi, albo wręcz wydaje nam się, że zareagowałoby raczej taką reakcją stresową, a ono wręcz właśnie wychodzi, podoba mu się.
1: Mnóstwo zaskoczeń.
0: Mnóstwo
1: i dla małego, i dla dużego.
0: Tak. Myślę, że
1: I to nam daje Teatr Najnajowy. Tutaj w Poznaniu Festiwal Najmłodszych do niedzieli. Wiele pięknych wydarzeń. No jesteśmy już tak za półmetkiem. Tak. Ale weekend obfituje i spotkania na dziedzińcu jutro i możecie wziąć udział w warsztatach, przybiegnijcie na spektakle, o części
0: instalacje.
1: Jeszcze dzisiaj będziemy opowiadać instalacje.
0: Tak. I chyba to, co też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że też Teatr dla Najnajów jest teatrem artystycznym, to znaczy, że on też operuje naprawdę wieloma językami sztuki. I też to widać było w tym roku na tym przeglądzie, że to jest i język plastyki, i język tańca, to jest muzyka, która jest komponowana dla młodego odbiorcy, która jest naprawdę czasami szalenie atrakcyjną, artystyczną propozycją. Więc to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że my naprawdę wprowadzamy dziecko w świat szalenie też dobrze, spójnie wymyślony, skomponowany. Czyli nie coś, co jest placem zabaw, co było zmorą, kiedy myślano o Teatrze dla Najnajów na początku, tylko naprawdę, co jest propozycją artystyczną, w której i dziecko, i dorosły, w moim przekonaniu, może zetknąć się ze światem sztuki, sztuki najnowszej.
1: Mam nadzieję, że namówiliśmy Was do wzięcia udziału w festiwalu, ale też do poszukiwań produkcji najnajowych w miejscach, w których mieszkacie, bo sztuką jest przekonać nieprzekonanych, a takie właśnie wydarzenia mają dużą moc. Więc bardzo dziękuję dzisiaj za to spotkanie i za te jakże ważne i też budujące słowa. Trzymamy kciuki za Teatr Najnajowy. Ja widzę tę zmianę i widzę tę świadomość rodziców i te sale wypełnione po brzegi, jak na festiwalach też literackich pojawiają się spektakle i propozycje właśnie najnajowe. I to jest fantastyczne, właśnie ta interdyscyplinarność festiwali. Przechodzimy spotkać się z autorem, a tak niby troszkę przez przypadek, ale jednak trafiamy na przykład na spektakl Tu Mieszkamy i wychodzimy w zachwytach, a potem to już naprawdę krótka droga do tego, żeby znaleźć coś równie pięknego.
0: Polecam Państwu Teatr dla Najnajów, bo można znaleźć w nim i radość, i bliskość, i otulenie, ale też myślę, że czasami bardzo taką dobrą, żywiołową energię.
1: Polecała profesor Marzenna Wiśniewska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: i cóż,
0: bardzo.
1: Uczestniczymy w festiwalu do niedzieli.
0: Zapraszamy.
1: I zapraszamy.

0: Piosenka, którą usłyszycie na płycie Potupajki i do poduszki, polecamy gorąco, ale polecamy też piosenki na niepogodę, które jutro zaprezentuje Teatr Blum z Poznania. A w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom Lucyna Winkel. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, Lucyno. Gdzież my się możemy spotkać? Czasem we Wrocławiu, czasem w Poznaniu.
1: Tak, to bardzo miłe spotkanie.
0: Ale zawsze na spotkaniach blisko teatru.
1: Tak.
0: Piosenki na niepogodę. No, raczej nie spodziewamy się jutro jakichś większych zawirowań, ale trzeba być przygotowanym na wszystko.
1: Mamy taką nadzieję, że nie będzie zawirowań, ponieważ koncert ma odbyć się w plenerze przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Mhm. Więc liczymy na łaskawość tutaj meteorologii.
0: No, trzeba będzie tutaj robić co w naszej mocy. Po prostu będziemy grać, będziemy się dobrze bawić, będziemy jakoś tak próbować jest. Wpływać na pogodę. Tak. A wy, jeżeli będziecie słuchać audycji specjalnej w Polskim Radiu Dzieciom, między 14 a 16, to w tle usłyszycie piosenki na niepogodę. Bo audycja też z dziedzińca. Cudownie. Więc grajcie głośno.
1: Dobrze. Ja tylko przemycę tutaj prywatę, że naszych piosenek możecie Państwo słuchać na Spotify'u Teatr Blum z naszej pierwszej płyty, która się ukazała już 10 lat temu, przeszło. A teraz właśnie piosenki na niepogodę są częścią naszej nowej płyty, która już niebawem się ukazuje i będą też dostępne w sieci. Także serdecznie zapraszamy do słuchania.
0: Cudownie. To my wam skradniemy radiowo te piosenki.
1: Jeszcze tylko muszę dorzucić, że ta płyta ukaże się dzięki wsparciu finansowemu ZASP.
0: Także bardzo się cieszę, że jest coraz więcej muzyki dla dzieci, bo bardzo nam jej potrzeba.
1: Też tak myślimy.
0: Szczególnie w radiu, w Polskim Radiu Dzieciom, więc
1: tak,
0: czekamy na wasze nowe produkcje z radością. A ponieważ, jak słyszycie, piosenki są dostępne, to

0: To można śpiewać, wcześniej uczyć się tekstów, tak żebyśmy wszyscy jutro śpiewali tutaj na dziedzińcu.
1: Te nowe, które będą jutro zaprezentowane,
0: jeszcze ich nie znamy.
1: Jeszcze są nieobecne na Spotify, ale to jest kwestia najbliższych tygodni, kiedy tam się ukażą. Mamy taką nadzieję, że wszystko się uda.
0: No to w takim razie uchyl rąbka tajemnicy. Jaka tematyka piosenek? Co tam w tych tekstach się ukryło?
1: No właśnie, słuchajcie, na przykład mogę wam zanucić. Takie sobie proste śpiewanie, takie sobie ciche nucenie, może... Naprawdę może całkiem cię odmienić. To jest taki fragmencik malutki, który ma zachęcać nas wszystkich do śpiewania. Śpiewajmy, bo to fajne.
0: To bardzo fajne. Teatr też odmienia.
1: Tak.
0: Ja się cieszę, że jutro tyle wydarzeń na dziedzińcu, bo na dziedziniec często trafiają osoby, które wcale nie przychodzą z myślą o festiwalu. To znaczy nie znalazły może wcześniej informacji, tylko po prostu przechodzą ulicą Święty Marcin i słyszą, że coś się dzieje, podchodzą bliżej. Najpierw stoją w jakiejś bezpiecznej odległości, prawda? I tak się przypatrują. 5 minut mija, potem 10, tak. Potem 15. Potem się okazuje, że rodzice już nie mogą wyciągnąć swoich dzieci z tej przestrzeni i zostają po prostu do wieczora.
1: No to jest super fajne. I tak. Mamy nadzieję, że jutro też tak będzie.
0: Także trzymamy kciuki za pogodę na pewno, bo jutro ponoć ma być wietrzny dzień, ale jak zjecie porządne śniadanie, to na pewno nikt nie odleci, tak jak Tadek nie Jadek. Tylko mamy będziemy się tu dzielnie trzymać, podskakiwać i dobrze się bawić. A powiedz, udało ci się podpatrzeć też to, co dzieje się tutaj na festiwalu od środy?
1: Tak,
0: a coś cię zachwyciło?
1: Tak, parę fajnych rzeczy. Bardzo mi się podobał Teatr z Meksyku. Dwóch panów ze spektaklem Ja Jestem. Taki bardzo bliski mojemu teatralnemu sercu i mojemu widzeniu teatru, czyli bardzo taki uwrażliwiony na relacje pomiędzy też aktorami na scenie, ale i oczywiście między tym, co się dzieje na scenie, między aktorami a widzami. Bardzo fajny teatr. Ja tylko... Znowu polecę trochę taką prywatą teatralną, że Teatr Blum to jest teatr, który 20 lat temu, dokładnie dzisiaj mamy urodziny, 20 lat temu zaczynaliśmy tę przygodę z Teatrem Najnajowym. Mhm. To nasz spektakl pod tytułem Co to był tym spektaklem, który pierwszy reprezentował Polskę na forum międzynarodowym w Bolonii, na festiwalu. I taki spektakl, który... Wpisał się w historię teatru i bardzo dzisiaj świętujemy i celebrujemy też sytuację i bardzo się cieszymy wszyscy z tego, że ta droga Teatru Najnajowego okazała się taką fajną drogą i taką bliską sercu widowni, nie tylko nas twórców teatralnych, ale wpisaliśmy się gdzieś w ten... taką bardzo silną potrzebę chyba dzieci i rodziców, żeby taki teatr też zaistniał. Tutaj w miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili, otaczają nas, państwo oczywiście tego nie mogą widzieć, ale otaczają nas lalki teatralne i to też powoduje, że moja dusza teatralna gdzieś tam unosi się w górę i patrzę na to wszystko z ogromnym wzruszeniem, ale też i z radością i cieszę się, że możemy wspólnie celebrować tegorocznym festiwalem właśnie tę 20. rocznicę istnienia tego nurtu, a Teatr Blum jest taką fajną kartą w tym wszystkim, taką mam nadzieję i serdecznie Państwa zapraszamy jutro do wspólnego śpiewania.
0: No kawał dobrej roboty, no cóż mogę Ci powiedzieć.
1: Tak dzisiaj sobie słodzimy, bo wiadomo, że to
0: ale
1: życie
0: dlaczego nie?
1: Zawsze...
0: Jubileusz 20 lat. Należą się te wszystkie słowa ciepłe,
1: prawda,
0: twórcom, oczywiście, tak oczywiście, no bo dzięki Wam tutaj jesteśmy i coraz więcej maleństw też uczestniczy w tym życiu teatralnym i zaczyna swoją przygodę z teatrem i coraz większe grono dorosłych też do tego przekonujecie.
1: Te nasze rozważania właśnie, bo dzisiejszy dzień pełen konferencji, właśnie podsumowań i teoretyzowania i właśnie wpływ, jaki ten nurt ma na kulturę i na teatr w ogóle w Polsce. No to jest rzecz, która teraz pewnie będzie gdzieś tam podsumowywana bardzo i badana, ale jak pomyślę, że dzieci, które do nas trafiły 20 lat temu na nasze spektakle, na przykład na nasz spektakl Co to, w tej chwili mają 20 parę lat, I prawdopodobnie mogą mieć swoje własne dzieci, czyli gdzieś już drugie pokolenie.
0: No byłoby cudnie, gdyby rodzice się teraz odezwali.

0: wali.
1: Czasami podchodzą do nas po spektaklach, tak? Jak grywamy, podchodzą do nas rodzice i mówią, a ja tu przychodziłem, a tu jest mój ten synuś dwuletni.
2: A wy się nic nie zmieniacie.
1: Oczywiście.
2: No wiadomo.
1: Oczywiście,
2: a gracie jeszcze ten spektakl, ten pierwszy?
1: Co to nie, już nie. Jako Teatr Blum nie.
2: Aha.
1: Ale no, to jest niewątpliwie nasz najważniejszy spektakl. Jak tak patrzeć na całokształt i na tę historię, która się cały czas toczy i cały czas się pisze.
2: A nad czym pracujecie aktualnie? Pracujecie nad czymś nowym? Jakbyśmy tak zerknęły w przyszłość?
1: W tej chwili pracujemy nad tą płytą właśnie z piosenkami dla dzieci. To jest nasz taki najnowszy projekt, który staramy się dopieścić tak, żeby się Państwu podobał, żeby dzieci chciały słuchać i żeby dzieci chciały z nami podśpiewywać. A co przyniesie przyszłość? Nie mamy pojęcia. Na razie po koncercie jutrzejszym chwila oddechu i trochę wakacji. Mm.
2: A czego Wam życzyć, twórcom teatru najnajowego? Jakie są Wasze marzenia?
1: Niesłabnących inspiracji i ciągle nowych i twórczych pomysłów na spotkania z Państwem, czyli z widzami. To jest chyba najważniejsze. I żeby te spotkania były zarówno dla Państwa, jak i dla nas, pełne dobrej energii i wnosiły coś fajnego i pozytywnego w nasze widzenie świata wokół.
2: To tego życzymy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i wielkie dzięki za tą wspaniałą robotę, jaką robicie. Lucyna Winkel, Teatr Blum. Jutro na dziedzińcu. Piosenki na niepogodę.
1: Godzina 15.
2: Godzina 15. Zapraszamy serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.

0: Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi, Poznań nie śpi, dzieci nie śpią, organizatorzy nie śpią i to od 1 lipca. Nie, organizatorzy to dłużej nie śpią niż od 1 lipca. Basia Małecka, Alicja Morawska-Rubczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No miło u was gościć, tak się wprosiliśmy tutaj w te przestrzenie. Centrum Kultury Zamek. Siedzimy sobie w naszym studiu plenerowym wśród pięknych lalek, ale na jakim wydarzeniu? Festiwal najmłodszych, 20 lat Teatru Najnajowego. Ja jestem tutaj zaledwie kilka godzin, kilkanaście już chyba, muszę sobie to wszystko policzyć. I tyle się wydarzyło w tym ostatnim czasie, że już mam taki... Wiecie, obraz namalowany, pierwszy tego festiwalu i chciałoby się jeszcze więcej. I tak biegam między różnymi wydarzeniami. I aż mi żal, że nie mogę sobie tak pocelebrować na spokojnie wszystkiego, bo chciałabym wszystko zobaczyć. Próbuję złapać tutaj jakąś równowagę, bo oj, tyle dobrego.
1: Oj, nam żal jest od tych... W moim przypadku 18 lat. Też zawsze sobie myślę, że to jest tak miło, to ja też bym chciała sobie pobyć.
0: No, wy jesteście troszkę w innej roli, prawda? Tak, ale dzisiaj ważne spotkania, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla najnajów, ale także dla dorosłych. Dużo dyskusji, no pewnego rodzaju też podsumowań, bo mamy jubileusz, który takim podsumowaniom sprzyja. A jak wy czujecie tę edycję taką ważną? Mnóstwo osób, wspomnień. Radości.
2: No to jest dla nas bardzo piękne, że udało nam się zgromadzić tak naprawdę nasze najnajowe środowisko dziś na festiwalu. Dzięki temu, że były rano warsztaty fokusowe, myśleliśmy i dyskutowaliśmy o przyszłości teatru dla najmłodszych, o przyszłości w instytucji, o tym, jak ten teatr może włączać nowe osoby, anektować nowe pola i obszary, jak może poruszać ciała i umysły. Myślę, że to było naprawdę piękne, mocne spotkanie, bardzo tęgich głów i mocnych choreograficznych ciał, więc bardzo się cieszę, że tak zaczęliśmy ten dzień. No a potem konferencja, no i to już po prostu wykład Marzenny Wiśniewskiej o tym 20-leciu, o 20 latach teatru dla najmłodszych. Pięknie, ujmujący ideowo ten temat, ale również dotykający historii i mówiący o najważniejszych osobach, które przez te 20 lat przez ten nurt się przewinęły, więc no ważny dla nas bardzo dzień.
0: Czy jako organizatorki macie okazję uczestniczyć też w spektaklach i przyglądać się tak na spokojnie temu, co się dzieje?
1: No bardzo się staramy i układamy sobie między sobą taki harmonogram, żeby zobaczyć, bo to jest szalenie ważne. My oczywiście wszystkie spektakle, wszystkie wydarzenia, jeśli nie są to wydarzenia premierowe, no to widziałyśmy wcześniej, ale strasznie nam zależy zawsze na tym, żeby wszystko zobaczyć też na festiwalu, więc tak układamy plan między sobą, żeby każda z nas mogła zobaczyć. Przy okazji też staramy się znaleźć taką chwilę, żeby z własnymi dziećmi coś zobaczyć, ale być może nie jesteśmy, nie mamy czasu na to, żeby się tak dać porwać tej atmosferze festiwalowej, ale bardzo chcemy też być na tych wszystkich wydarzeniach, żeby towarzyszyć twórcom, artystom, których zapraszamy. Myślę, że to takie, bo to jest też tak, że jak jesteśmy na festiwalu gdziekolwiek i gramy nasze spektakle, to też strasznie dla nas jest zawsze miłe, jak odwiedzają nas właśnie organizatorzy. Myślę, że to jest ważne, żeby czuć się zaopiekowanym i czuć wsparcie i bardzo chcemy to naszym artystom dać.
0: No ale to jest też wyraz szacunku do widza, tego maleńkiego, najnajowego, właśnie te wprowadzenia, które zawsze towarzyszą waszym festiwalom. Taka króciutka opowieść, zaproszenie. Tak czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w domu.
1: No staramy się, żeby właśnie wszyscy widzowie czuli się widziani, czuli się dostrzeżeni, zaopiekowani. To jest oczywiście bardzo duże wyzwanie, bo kiedy tych widzów jest tak dużo, no to nie sposób z każdym porozmawiać, no ale robimy co w naszej mocy.
2: No i staramy się po prostu też budować to, o czym mówią idee naszego festiwalu, czyli budować relacje, rozwijać sieci, spotykać się z artystami, rozmawiać z nimi, wymieniać z nimi energię, ale też właśnie być z naszymi widzami. To jest strasznie przyjemne.

0: przyjemne. Tak móc patrzeć, jak oni doświadczają tego, co zaplanowałyśmy i jak te takie małe kamyczki się układają w całość. Jak to, że wymyśliłyśmy sobie, słuchaj, jak te, bo tutaj witrażowanki, to jest taka feria barw, to jest taki bardzo teatralny spektakl. To jak je zestawimy z chłopakami z Meksyku, to to będzie tak różny dla naszych widzów, różne doświadczenia i chcemy im właśnie pokazywać tak różnorodny teatr, że zależało nam w tym programie bardzo mocno, żeby pokazać, jak różne wszechświaty może uruchamiać sztuka dla najmłodszych.
1: To tak, a propos spektakli. Ja dzisiaj oglądałam spektakl Teatru Miniatura. Zerkam, żeby nie pomylić tytułu. Rok znaczy skała. Trzy dinozaury na scenie. No i oczywiście dzieci na widowni. Bardzo mądre rozmowy, pytania do publiczności. Na publiczności Basia Małecka też wśród. Tam gdzieś na tyłach. Nie słyszałam twoich odpowiedzi na pytania, co masz w środku. To bardzo proszę, jakie tam kolory, co tam się schowało?
2: Ja mam w środku to samo, co ty. I o tym chciałyśmy. Bardzo kobieco to było grono realizatorów tego spektaklu. I o tym chciałyśmy powiedzieć, że chociaż z wierzchu możemy się różnić, to w środku mamy jednak to samo. Jedni mniejsze, drudzy większe, może w różnych kolorach, ale że tak naprawdę to, co najważniejsze w nas, to jest to samo. I myślę, że to, co celebrujemy na Festiwalu Najmłodszych, to, co w ogóle celebruje od 20 lat sztuka dla najmłodszych, to właśnie to myślenie o tym, że dziecko się nie zmienia. Bardzo często nas jesteśmy pytane o to, okej, to jak się ta widownia zmieniła przez 20 lat? Ta widownia dziecięca się nie zmieniła. To znaczy te emocje dzieci są niezmiennie fascynujące i niezmiennie takie czyste i pełne. Zmieniają się rodzice, zmieniają się ich potrzeby, ich nastawienie. To oczywiście tak, bo dorośli zmieniają się tak, jak zmienia się świat. Ale dzieci, szczególnie te najmniejsze, no to zawsze są właśnie takie, w środku takie same, jak my, jak oni nawzajem.
1: Alicjo, a jest coś, co cię zaskoczyło w ciągu tych trzech dni? Nawet jako organizatorkę, że coś zobaczyłaś inaczej?
0: No, ja jestem zawsze zaskoczona reakcjami naszych widzów. I nie ukrywam, że takim bardzo, bardzo ważnym momentem dla mnie było zobaczenie naszego spektaklu Bardzo, Bardzo, który powstał w rzeszowskiej masce, który jest pomyślany jako spotkanie wrażliwości, estetyki, teatru dla najmłodszych z osobami neuroróżnorodnymi. Jest to spektakl inkluzywny, zapraszający osoby wysoko wrażliwe na widownię, wszystkich, którzy potrzebują też takiego namysłu nad pewną głęboką wrażliwością, którą mają w sobie. Ten spektakl opowiada o takim świecie, w którym czasem jest czegoś bardzo, bardzo dużo i za dużo. I cudownie było zobaczyć to spotkanie najmłodszych z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością i zobaczyć też, w jaki sposób ten świat sensoryczny, który tworzymy i to, jak bardzo chcemy się różnymi językami z nimi skomunikować, może być włączające dla każdego widza i widzieć to doświadczenie wspólne i to współbycie takie, o jakim gdzieś marzymy, myśląc o społeczeństwie, że my naprawdę naszych widzów nie infantylizujemy, że my wiemy, że tworzymy sztukę dla najmłodszych, ale nie chcemy sięgać po inne narzędzia, niż gdybyśmy tworzyły sztukę dla dorosłych osób. I myśląc o osobach o specjalnych potrzebach, które są na naszej widowni, też myślimy dokładnie tak samo, z pełną powagą i czujemy, że właśnie ten świat doznań zmysłowych, taki wielosensoryczny, to jest świat spotkania w takiej wrażliwości, która pozwala

0: wejść w ten świat po prostu razem i tworzyć wspólnotę właśnie na równi, wszystkich na równi.
1: Sztuka dla najmłodszych, ale na najwyższym poziomie. Tutaj w Poznaniu, na Festiwalu Najmłodszych. Tegoroczna edycja jubileuszowa, wyjątkowa, do niedzieli.

0: taka przestrzeń zabawy, ten weekend festiwalowy zawsze jest takim świętem rodzinnym, w którym po prostu się bawimy, po prostu sobie jesteśmy ze sobą. Oczywiście mamy też wydarzenia w programie, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że pogoda w tym roku upłata nam różne figle.
1: Ale będą piosenki na niepogodę, jakby co?
0: Będą piosenki na niepogodę, natomiast wiemy również, że będzie jutro wichura, a pojutrze będzie deszcz straszny. Wobec tego my bardzo, bardzo zapraszamy, ale do holu głównego Centrum Kultury Zamek. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort naszych widzów, zdecydowaliśmy się przenieść po prostu wszystkie te nasze kreatywne działania do środka, do Centrum Kultury Zamek. Także nie obawiamy się pogody, bo ona nam nie straszna, jesteśmy w środku.
1: Ach, no to w takim razie proszę śledzić też informacje w mediach społecznościowych festiwalu, bo już wcześniej pojawiały się też takie drobne przekierowania, na przykład a propos niektórych spektakli, więc warto być na bieżąco.
0: Otóż to, zapraszamy, te wszystkie takie bieżące informacje są na profilu facebookowym Festiwal Najmłodszych, a na Instagramie jesteśmy jako Art Fraction Foundation, tam wszystkie bieżące informacje cały czas podajemy, na co jeszcze są bilety i gdzie zapraszamy w razie, gdyby coś nas zaskoczyło. Natomiast nic już nas nie zaskoczy, bo powiem to jeszcze raz, zapraszamy do wnętrza holu głównego Centrum Kultury Zamek. Jutro i w niedzielę od 11 do 17 będzie się działo, ale wcześniej o 10 i w sobotę i w niedzielę spotkamy się ponownie z naszym zespołem Al Vacío z Meksyku, a właściwie z Meksyku i Argentyny, ponieważ oni zapraszają Państwa na taką akcję performatywną, no i wierzymy, że uda nam się ją przeprowadzić na dworze. Także spotykamy się na dziedzińcu otwartym w sobotę i w niedzielę o 10.
1: Czyli jutro wstajemy tak wcześnie, zjadamy śniadanie, żeby na 10 stawić się tutaj na dziedzińcu. Basiu mówiła, że nic nas nie zaskoczy, ewentualnie dzieci nas mogą tylko zaskoczyć, bo to wiadomo, to zaskakują nas regularnie.
0: Ja nie wiem, czy nas dzieci zaskoczą, bo to chyba jak się ma małe dzieci, to wstać na 10 to żadne wyzwanie. To już dawno po drugim śniadaniu. Także jak już
1: szczególnie
0: państwo...
1: jak jest dzień wolny.
0: Otóż to, no na pewno. To sobota i niedziela, jak już Państwo o 6
1: święta,
0: wstaną
1: oczywiście
0: z dzieckiem i wypoczną, to bardzo zapraszamy do nas na 10.
1: Proszę przydreptać zatem. A propos zaskoczeń, to muszę Was jeszcze zapytać o koncert dzisiejszy. No, musiałyśmy z Kasią, która wydaje dzisiejszą audycję, wyjść troszkę wcześniej i zainstalować się w naszym studiu plenerowym, ale koncert piękny i też chyba dla Was taka niespodzianka, jakby, bo to pierwszy koncert zagrany przez Natalię Grosiak z tym repertuarem.
2: Ten koncert powstał w Łodzi. I dwa razy grany był w Łodzi.
1: Aha.
2: Natomiast no, rzeczywiście my dostałyśmy kilka tych piosenek i mogłyśmy zanurzyć się w tym świecie. No a każdy, kto zna muzykę Lesmana, który zna muzykę Natalii Grosiak, to wiedział, że na pewno można się spodziewać, że będzie dużo dobra. No i było pysznie jeszcze tekstowo, cudownie, no bo to Grosiak i Lesman grali kulmową, więc piękne teksty, piękna oprawa muzyczna, to wspaniali muzycy, więc bardzo się cieszymy, że na jubileusz udało nam się takich artystów zaprosić. No ale jeszcze jutrzejszy dzień przecież, no bo my tak opowiadamy, wiadomo, o działaniach, które będą kreatywne, warsztatowe, no ale dla nas najważniejsze zawsze są te wydarzenia artystyczne, więc jeszcze przed nami w sobotę spektakl Basarkus kompanii Lamento z Francji. Słuchajcie, no to jest wspaniałe przedstawienie. Akrobatyczne, wirtuozerskie. Bardzo lubimy naszym widzom przywozić takie spektakle, które zapierają dech w piersiach, więc polecamy bardzo serdecznie Wam zobaczyć ten spektakl na sali wielkiej, ale też oczywiście spektakl naszych zaprzyjaźnionego teatru brazylijsko-niemieckiego, spektakl Bloom, który realizuje naszą też taką super ważną ideę, ponieważ jest już w Polsce 3 tygodnie i jesteśmy z nimi 3 tygodnie w trasie, bo chcemy, żeby nie tylko dzieci z Poznania doświadczały super spektakli, ale udało nam się zagrać w małych miejscowościach i na terenach wiejskich w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, w kujawskim w województwie. No i byliśmy też w szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy, więc to jest też taka bardzo, bardzo ważna, nie zawsze widoczna i super spektakularna część naszych działań, więc

0: Zapraszamy Was na ten cudowny spektakl Bloom, taneczny, wizualnie piękny. Naprawdę będzie jeszcze jutro cudownie.
1: Bloom o 10 i o 12. Ja jeszcze tylko dodam, a spektakl, o którym opowiadałyście, czyli Fantastyczna historia Basarkusa o 14.30 i o 17.00. Proszę zajrzeć na stronę internetową festiwalu.
2: Mogę
1: znajdziecie wszystkie
2: tajemnicę?
1: Szczegóły. Tak, koniecznie.
2: Słuchajcie, proszę zapisać teraz Festival Nai i kupując bilety mamy fantastyczną promocję dla Was, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób miało szansę zobaczyć ten spektakl, więc zostały ostatnie godziny działania tego kodu Festival Nai. No i wtedy możecie przyjść jeszcze większą rodzinną ekipą, bo ten spektakl Fantastyczna historia Basarkusa jest dla nieco starszych dzieci, więc można przyjść i z tym młodszym, i z tym starszym i świetnie się bawić.
1: Proszę przybywać w takim razie i korzystać z takich niespodzianek i możliwości. A czego życzyć Wam i teatrowi najnajowemu na kolejne 20 lat?
0: To bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że takich wspaniałych widzów, twórców, twórczyń, jakich te 20 lat to nas przyprowadziło, które sprowadziło na naszą drogę. Tego sobie życzę.
2: I myślę, że temu teatrowi warto życzyć takiego niezłomnącego zachwytu nad światem i zachwytu nad dziećmi i ich nieprawdopodobną wrażliwością i taką otwartością, którą pewnie troszeczkę tracimy, gdy jesteśmy dorośli. A małe dzieci zaskakują nas nieustająco tym, co jest takie najbardziej elementarne. Więc my się cały czas od tych małych dzieci uczymy i minęło 20 lat, a my się nadal przyglądamy z taką ogromną ciekawością i uczymy się cały czas tej ciekawości od tych najmniejszych dzieci, więc życzymy wszystkim artystom otwartych głów i takiej potrzeby wsłuchiwania się w to, co chcą nam powiedzieć dzieci.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam wszystkich rodziców, którzy jeszcze przez chwilkę się wahają, czy zabrać swojego maluszka na taki spektakl. Jak Państwo na spektakl dotrą, to gwarantuję, że spojrzycie na świat oczami swojego dziecka, troszkę przez pryzmat i tego spojrzenia i jakoś tak przez to ciałko. Dzisiaj tak rozmawiałyśmy o tym z Marzenną, że to troszkę tak właśnie jest i na pewno nie będziecie żałować. Także mam nadzieję, że tutaj już rozwialiśmy dziś wszystkie wątpliwości w ciągu tych ostatnich 2 godzin audycji specjalnej. Festiwal Najmłodszych w Poznaniu trwa. To jest wyjątkowa jubileuszowa edycja do najbliższej niedzieli. Zapraszamy serdecznie, a ja zapraszam także na audycję specjalną w Polskim Radiu Dzieciom jutro między godziną 14 a godziną 16. Tych, którzy nie mogą być tutaj z nami w Poznaniu do słuchania, a jeżeli jesteście mieszkańcami tego pięknego miasta albo spędzacie tutaj wakacje, to zapraszam do udziału w audycji. Dziękuję pięknie Kasi Pietrzak za wydawanie dzisiejszej audycji Kultura nie śpi tutaj na miejscu w Poznaniu. Darii Brzezińskiej za to, że czuwa nad tym, żeby było nas tak dobrze tu słychać w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. No a Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia już jutro. A moimi gośćmi w audycji były Basia Małecka i Alicja Morawska-Rubczak, inicjatorki tego całego zamieszania, które się tutaj tak wspaniale dzieje i niech się dzieje jak najdłużej.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Martyna Kudarska, do usłyszenia.

0: Kultura nie śpi. Audycja Martyny Chuderskiej.
1: Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie 6. Potem zjadłbym 7 i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbym do buzi.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w zoo.

0: o detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.

Bardzo się cieszę, że znów się spotykamy. Tu oczywiście Smogadaś i jego zniszczona księga bajkowych opowieści. Dziś przed nami magiczna podróż, jak mało która. Historię, którą chcę wam dziś przedstawić, wielokrotnie słyszałem, a raz nawet ją osobiście przeczytałem. Jest o pięknym świecie i miłości do tego świata. Przed nami podróż do takiego właśnie świata. Trzeba się trochę powysilać, by w jak najwłaściwszy sposób świat ten wam przedstawić, a bohaterów wspomóc. I jestem też pewien, że będę musiał zmienić swą smoczą postać w zupełnie coś innego. A w co się zmienię, niebawem się przekonacie. Zapraszam zatem wszystkich do świata Calineczki. To właśnie świat tej maciupeńkiej dziewczynki chcę odwiedzić. I moja zniszczona księga bajkowych opowieści ma również kartki z treścią tej baśni, ale niektóre z tych kartek są solidnie sfatygowane. Początek da się jeszcze rozczytać, ale dowiedzieć się z księgi, jak historia ta się kończy, po prostu nie sposób. Opisywane i możliwe do odczytania jest pojawienie się Calineczki w domu pewnej kobiety, która bardzo, ale to bardzo pragnęła mieć dziecko. Opisywane jest to, jak Calineczka zrodziła się ze złoto-purpurowego kwiatu podobnego do tulipana. Jej pierwsza kołyska zrobiona z łupiny od orzecha, gdzie za siennik służyły fiołkowe płatki, a jeden płatek róży za kołderkę. Jej rejsy po talerzu wypełnionym wodą na listku tulipana, który zastępował łódkę, a pręciki kwiatowe stanowiły wiosła. No i owa noc, w której została porwana przez ropuchę, gdyż ta chciała przeznaczyć ją na żonę dla swojego syna, który był jeszcze brzydszy od swojej matki. Wielokrotnie autor tej pięknej bajki, Hans Christian Andersen, przypominał, jak przepięknym głosem obdarzona była Calineczka. Jak wszyscy się nim zachwycali. Tak, tak, nawet te stworzenia, które nie były zbyt miłe dla dziewczynki, a które los postawił na jej drodze. Jak choćby ogromne chrabąszcze, które uważały Calineczkę za brzydką, bo nie wyglądały jak ona. Ale na dźwięk jej głosu zastygały w osłupieniu i chciały słuchać tego głosu bez końca. Można też w mojej księdze dotrzeć do tego fragmentu tej baśni, w którym pewnego dnia, gdy czuć było coraz bardziej zbliżającą się zimę, wszystkie żywe stworzenia z tej historii zaczęły szukać przed nią schronienia. Calineczka w tym dziwnym i obcym otaczającym ją świecie postanowiła, że schronienia przed zimą spróbuje poszukać pod ziemią. Tam spotkała mysz i kreta. Na początku wszystko szło bardzo dobrze. Mysz nakarmiła dziewczynkę, a kret wydawał się jej być bardzo sympatyczny. Ale były to tylko pozory. Tak naprawdę kret nie lubił nikogo poza sobą, a najbardziej ze wszystkiego nienawidził słońca. Calineczka spotkała tam jeszcze jedną istotę, ale niestety nie można było się niczego o niej ze stron mojej księgi dowiedzieć. Wiedziałem, kto to, ale czy w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści dane będzie, by Calineczka spotkała tę postać? Musiałem działać, musiałem zastąpić tę istotę, by historia o Calineczce mogła się skończyć tak, jak powinna. Nie mogłem ryzykować, że Calineczka nie spotka się z jaskółką, bo tą trzecią spotkaną pod ziemią postacią była właśnie jaskółka. Wiedziałem też, że tylko ona, jaskółka, może uwolnić Calineczkę z podziemnego świata kreta i fałszywej myszy. Żeby tak się stało, zanim wyruszę do świata Calineczki, poproszę magiczną pozytywkę, by to mnie, smoka Adasia, w jaskółkę przemieniła. Czy słyszysz mnie, pozytywko? Bardzo cię o to proszę, zmień mnie w jaskółkę. No, mam nadzieję, że to zrobi. A teraz do dzieła!

Jak dobrze, że zostaliście, bo wiecie, zapomniałem was o to poprosić przed wyruszeniem do świata malutkiej bohaterki baśni Hansa Christiana Andersena. Ale całe szczęście jesteście, więc już na spokojnie mogę opowiedzieć, jak moja wizyta w baśni tej się potoczyła. Nie pamiętam, jak dotarłem na miejsce, a pierwsze, czego doświadczyłem, to, że ktoś próbował mnie obudzić. Otworzyłem oczy i zobaczyłem Calineczkę. Ależ była piękna. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, uśmiechnęła się i wyszeptała: żyjesz, droga jaskółeczko, jak to dobrze. Podała mi w dziwnym naczyniu wodę, a potem rozkruszyła parę ziarenek pszenicy, bym mógł się posilić. Nie odmówiłem, choć wolałbym sok i czekoladę, ale nie chciałem zdradzić się przed Calineczką, że nie jestem tak naprawdę jaskółką, tylko smokiem w nią zamienioną. Rozglądałem się też cały czas po podziemnym korytarzu, ale innej jaskółki prócz mnie nie było. Tak, jednak dobrze się stało, że tu przybyłem. Gdy zjadłem ostatnie ziarenko, powiedziałem: dziękuję, bo dobre wychowanie to podstawa. Calineczka szybko zasłoniła ręką mój dziób i powiedziała: nie mów tak głośno, bo jeszcze kret cię usłyszy. I zapłakała. Dlaczego płaczesz, Calineczko? Zapytałem. A ty skąd znasz moje imię? Z kolei zapytała zdziwiona dziewczynka. Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo przecież według bajki było to moje pierwsze spotkanie z Calineczką, pierwsze spotkanie z jaskółką. Zmyśliłem więc, że gdy leżałem, to znaczy leżałam nieprzytomna w krecim korytarzu, zdawało mi się, że słyszę, jak rozmawiałaś z myszą i ona tak właśnie się do ciebie zwracała. Calineczka uznała tę odpowiedź za zadowalającą i po chwili znów zaczęły z oczu kapać jej łzy. Kret chce się ze mną ożenić i uwięzić na zawsze pod ziemią. Nigdy nie zobaczę słońca, bo on słońca nie znosi. A ty chcesz wyjść za niego? Zadałem jej pytanie. Pewnie, że nie chcę, odparła Calineczka. Dlatego jestem taka nieszczęśliwa. A chciałabyś stąd uciec? Tak, ale jak to zrobić? Zapytała dziewczynka. Wszystkie drzwi na zewnątrz zaryglowane, a nawet gdyby udało się je otworzyć, to tam przecież trwa zima. Poradzimy sobie, poradzimy. Mam mocny dziób, może nie duży, ale twardy jak skała. To po babci Wronie. Poradzi sobie z każdym zamkiem czy ryglem. Po babci Wronie mam też grubszy puch pod skrzydłami. Wronom zima nie straszna. To ty jesteś jaskółką czy wroną? Zapytała zdezorientowana Calineczka. Uroda po jaskółkach, a siła i wytrzymałość po wronach. Znów musiałem trochę nazmyślać, gdyż nie chciałem ujawnić, że jestem przemienionym w jaskółkę smokiem. Chciałem, żeby było tak, jak w prawdziwej bajce o Calineczce. Ta na szczęście nie zadawała mi więcej pytań, tylko zaczęła prowadzić mnie do najbliższych drzwi prowadzących na zewnątrz. Nie byłyby trudne do sforsowania dla takiego smoka, to znaczy dla takiej jaskółki jak ja. Specjalnie zimno też nie było na dworzu. Kazałem Calineczce wsiąść na swój grzbiet i uniosłem się w powietrze. Och, latanie to wspaniała rzecz. I pomyśleć, że jak dorosnę, będę latał jak smok, a nie jak jaskółka. Ale dziś potrzebuję jeszcze magii, by wzbić się w powietrze. Po paru godzinach dotarliśmy do przepięknej krainy, pełnej kwiatów, w których to w każdym z nich mieszkała istota podobna do Calineczki. Była to kraina kwiatowych elfów. Calineczkę witał w niej sam jej król, którego uroda Calineczki tak zauroczyła, że bez wahania poprosił ją o rękę. I tak Calineczka została królową najpiękniejszej krainy, jaką w życiu widziałem.

Zatrzymały się huśtawki. W chmurki się ubrało słońce. Położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka.

0: Umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka. Śliczne oczka, proszę zmruż.
1: To chyba się położę na chwilę.
0: Też mi się tak wydaje.
1: No wiesz, bo jestem trochę zmęczony.
0: Wcale mnie to nie dziwi.
1: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może opowieści? Jakieś opowieści z lasu?
0: O twoich ulubionych zwierzakach.
1: Może być dobrze.
0: No i będzie to trochę straszna opowieść o potworach.
1: W jakich potworach?
0: Chodzących na dwóch nogach.
1: To są takie?
0: No, ale jest nadzieja, że będzie dobrze.
1: A to może jakby był jakiś... Już.
0: Wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, bazałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem? Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę już słuchać. Zaczynaj.
0: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, gdzieś pod łąką, może trochę w lesie.
1: Hurra, a czy będą?
0: Kiedy minęła ulewa i wszystkie listki stały się soczyście zielone, gdzieniegdzie z pomiędzy liści zaczęły wyglądać pączki i kwiaty. Las pachniał, budziły się bzy, słychać było delikatne dzwonienie dzwonków konwaliowych. Zające szukały wśród poszycia pyszności. Tylko czujnie wystawiały uszy ponad szumiące trawy i byliny. Borsuki i jenoty pracowały w swoich legowiskach albo wychodziły na powierzchnię, by wyszukać jakieś pyszne kąski. Klępy wybierały najpyszniejsze listki, obskubywały gałązki krzaków, omijając kolczaste jeżyny. Rogate samce, jelenie, daniele dumnie prezentowały się przed łaniami i sarenkami. Łoś Łukasz zostawiał po sobie ślady wielgaśnych kopyt, radośnie brodząc w grząskim i wilgotnym poszyciu. Wiewiórki szukały w mchu pod liśćmi zapomnianych, zasypanych nor ze smakołykami. Inne przeskakiwały hop, hop, hop, hop, sprytnie, hen ponad koronami drzew. Ptaki przekrzykiwały się, plotkując o kolorowych piórkach sujek, o niegodziwości kukułek, o bocianach, które corocznie wybierają się w podróż do Afryki i wracają, o sowie, która przesypiała dzionki, by hukać po nocach, o myszołowie, który rozglądał się za partnerką, bo chciał się do kogoś przytulić w gnieździe nad jajkami. Lisy wykopały już nory, które powinny pomieścić wszystkich, i dorosłych, i maluchów, dziadków, i babcie. Tylko lisiczki jeszcze starały się upiększyć te nory, rozkładając a to stosy suchych liści do wylegiwania się, a to mchem ukrywały wejścia do tego systemu nor. I było jeszcze na tyle wcześnie, że zwierzęta nie spodziewały się żadnych wizyt. Ludzie obudzą się najwcześniej ze słoneczkiem, a zazwyczaj jeszcze później. Ale las już nie spał. I gdyby ktoś wsłuchał się uważnie w odgłosy, to posłyszałby piękną muzykę zwierząt i roślin. Po jeziorku snuła się mgła, jak skłębiona wata, zaścielająca mięciutką kołderką prześcieradło wody. Bobry po ostatniej ulewie miały sporo pracy. No, już od rana pilnie starały się doprowadzić wszystko do porządku, aby na przyszłość zabezpieczyć niższe części lasu i łąkę przed zalaniem. No, by już nigdy nie powtórzyła się taka powódź, jak podczas niedawnej ulewy. Dlatego co jakiś czas rytmiczne piłowanie drzew bobrzymi zębami przerywało głośny chlup kłód upadających do wody. Po zbudowaniu tamy, która przy okazji skryje wejście do ich bobrzych żeremi, niższe partie lasu będą bezpieczne przed nawet największymi ulewami. Każdy mieszkaniec lasu znał swoje miejsce i pozycję.

każde zwierzę pracowicie wypełniało czas zajęciami, które miały ułatwić życie. Wszyscy się znali, nikt nikomu specjalnie nie wchodził w drogę, nikt się z nikogo nie nabijał, nie śmiał. Niektóre spały w ciągu dnia, większość przesypiała noce, by wraz ze wschodem słońca budzić się do swoich zajęć. Dla wszystkich jednak było najważniejsze jedzenie. Bo nikt tutaj nie miał lodówki ani zamrażarki do przechowywania pożywienia. Żadne zwierzę nie wychodziło na zakupy do supermarketów, nie kupowało ubrań ani butów. Nikt nikomu nie wypominał koloru futerka. Nie było fryzjerów, kosmetyczek, krawcowych, szewców, stolarzy ani elektryków. W przedszkolu leśnym dziadkowie zajmowali się wnuczętami, ucząc ich, co jeść, czego nie, jak rozpoznawać rośliny pyszne, jak omijać trujące czy niesmaczne, jak tropić, szukać, polować czy gonić, jak uciekać i gdzie się chować, do kogo się nie zbliżać, kogo omijać, z kim się przyjaźnić, w jakie miejsca nie wchodzić, co robić podczas deszczu, suszy, śnieżycy czy mrozu. Dziadkowie i rodzice uczyli swoje pociechy jak najlepiej potrafili. Zastępowali im przedszkole, szkołę. No i później na starość dziadkowie mieli też zapewnioną opiekę swoich dzieci. I wszyscy, bez wyjątku, od małych myszek po największe z największych zwierząt, przestrzegały swoje dzieci przed najgroźniejszym na świecie potworem. Przed człowiekiem, który zastawiał pułapki, ustawiał wnyki i pętle, który łapał maluszki albo zabierał rodziców maleństwo. Ludzie, wchodząc do lasu, czuli się jak u siebie w domu. A nawet gorzej, w domu by tak nie śmiecili i nie krzyczeli. Zamiast zachwycać się zapachem, dźwiękami, zamiast cieszyć się falowaniem listków, szumem drzew, szczebiotem ptaków, muzyką świerszczy czy rechotem żab, ludzie krzyczeli, wrzeszczeli albo włączali swoje pudełka, z których sączyły się jakieś wycia i jęki. Oni nazywali to piosenkami. A zwierzęta jak najdalej uciekały, słysząc wycia i jęki z tych przenośnych pudełek, które ludzie zawsze i wszędzie ze sobą noszą. A, noszą też ze sobą góry jedzenia, chipsy, chrupki, cukierki, czekoladki, słodycze czy tam słodkie napoje. I wszystko w plastikach. Takie paczki, torebki, pudełeczka, butelki, kubki. To zapowiedź czegoś pysznego dla zwierzaka. Dla każdego zwierzaka, bo pachną i często kuszą resztkami każdego mieszkańca lasu. Po zjedzeniu takich nasolonych, przyprawionych, nafaszerowanych trującymi smakami zwierzak może się pochorować, zgubić futro, cierpieć, a nie może pójść do lekarza tak jak wy, basałyki. Sarenka może włożyć głowę w foliową torebkę i nie będzie miała jak oddychać. Albo zajączek, któremu dookoła szyi zawiąże się wyjątkowo długie opowiadanie po chrupkach. Albo biedny, maleńki lisek, któremu łapka wpadnie do plastikowej butelki. Ludzie zapominają, że zostawiona szklana butelka może się stać przyczyną pożaru. Jak? A przypomnijcie sobie zabawę szkłem powiększającym, kiedy promienie słońca skupione rozgrzewają drewno tak, że może zacząć się tlić i zapalić? Taka porzucona butelka, nawet jeśli nie będzie upału, może rozżarzyć wysuszone poszycie w lesie. Jeżeli wybieracie się do lasu, zapamiętajcie, że wchodząc tam, przychodzicie z wizytą do mieszkających tam zwierząt. Nie przeszkadzajcie, nie krzyczcie, nie hałasujcie, niczego nie wyrzucajcie. Jeżeli mieliście dość siły, aby przynieść ze sobą masę smakołyków i napojów, dacie radę zabrać ze sobą opróżnione opakowania i wyrzucić je. Bo zazwyczaj przy wszystkich wejściach i wyjściach z lasu stoją specjalne kosze na śmieci. Właśnie na to, co zabraliście ze sobą i wypiliście czy zjedliście na wycieczce. A, i nie dotykajcie małych zwierząt czy ptasząt. Zostawcie je tam, gdzie leżą. Nie dotykajcie, oddalcie się. Ich mamy czekają tylko, żebyście odeszli. I kiedy odejdziecie, zaopiekują się swoimi dziećmi. Wchodźcie, aby słuchać, patrzeć i czuć cudowną atmosferę lasu. I zawsze możecie porozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami lasu. To bardzo proste. Po powrocie ze spaceru połóżcie się i przed zaśnięciem pomyślcie o leśnej wyprawie. Może spróbujecie, co?

Miś Michaś już zasnął. Mhm. Uśmiechnięta buzia to dowód na to, że już we śnie spaceruje, biega po lesie w poszukiwaniu ulubionego miotku. A co u was, basałyki? Już, już, już nic nie mówcie. Nic nie mów, tylko śpi, śpi i śnij. Pa, pa. Cii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cuteńko śni.

będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie. Dobrze.

maku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny. Piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany. I koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany. A wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl. I huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

0: autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
4: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
5: Cześć, witam.
4: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
5: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
4: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem.

0: No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
1: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
0: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
1: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
0: No jest to logistyka.
1: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te dwie nianie, rodzice. Dwie nianie, rodzice. Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz. No,
0: spod Elbląga.
1: A jesteśmy w Warszawie, więc no, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
0: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Heniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
1: Może nie kraczmy, okej?
0: Okej, czyli nie było kraczmy. Takiej sytuacji.
1: Jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
0: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
1: Moje doświadczenia z muzyką.
0: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat muzyki?
1: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy. Chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj jeszcze tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie, to nie są fajne piosenki, najlepsze są piosenki Natalii.
0: O, szczerość dziecka.
1: Ale wiesz co, okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
0: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
1: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodie, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
0: Ale też widzę, no, znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henia jest wprowadzany w świat sportu.
1: No, jasne.
0: Przyszły hokeista rośnie.
1: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
0: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
1: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że bardzo dużo, Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku pamiętam, początki w ogóle zabawy z

0: muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie ma... Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, Martyno.
0: No ja, wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Więc no jakby się na to już inaczej, z tym się pogodziłam. No ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przechodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? I jest...
0: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować. Tą...
1: Henia rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć Lubisz? Niedawno się dowiedziałam, że, znaczy zauważyłam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on w ogóle przebudowuje, tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to. Później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak. Tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz.
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Toruniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką, okej.
0: Taką z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia,
0: no
1: czyli
0: właśnie, no.
1: Pod
0: tak.
1: Toruniem też.
0: Tak
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę
0: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w roku Jastrzębiomorskie. Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nas... Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze, zawsze, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeja, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej.
0: No właśnie,
1: przenosi.
0: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo... też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński,
0: to jest
1: matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz,
0: lwica
1: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale...

0: mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód, to jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
1: No właśnie, właśnie. I to
0: nie jest prosta droga, tylko labirynt. Oczywiście. Cały czas musisz szukać wyjścia.
1: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ona jest i jakoś się tak z nim utożsamia.
0: Potarga nad Julii dziś z nami.
1: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego. No niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Hmm? Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów, ale niech to będzie właśnie zabawa.
0: No właśnie, żeby taką budować wrażliwość uchania, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
1: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
0: No właśnie.
1: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, spod Olsztyna. Najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
0: No i dużo.
1: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
0: No,
1: nigdy mi na
0: te
1: pytanie nie odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melodie.
0: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
1: No więc właśnie. Więc właśnie.
0: To jest dla wybrańców.
1: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
0: No
1: dlatego
0: tak.
1: Musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
0: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
1: No,
0: ja byłem załamany.
1: No właśnie.
0: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
1: że
0: kończy.
1: Już koniec.
0: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który, no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
1: Totalnie, skrzypce, ja.
0: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk. Ale jednak to było mega wyzwanie i coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii, wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery, mocno ci kibicuję, pojawiają się nowe single, grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką i myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca, albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar, lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się, i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
1: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
0: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
1: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
0: Chyba tak, prawda?
1: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
0: Ale nie, no facet.
1: Ale
0: ci
1: tak
0: to
1: jest,
0: no
1: jest, tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
0: No,
1: więc tak.
0: Tak. Jeśli to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
1: No
0: tak
1: właśnie,
0: jest.
1: No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
0: No jasne.
1: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach wracam do

0: hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest tak, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót. Tak. Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji. Mhm. I wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, żeby nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Tak? Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie. No bo nie ma monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz.
1: No ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: O, nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, może systematyczność, mhm. To. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, to wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale... To są dobre piosenki, wiesz, jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki, to są piękne melodie, więc niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja właśnie w ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: A mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
0: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać, więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody. I tam tego bardzo dużo słuchaliśmy, bardzo
1: super.
0: Dużo. Ostatnio słyszeliśmy Cezika też.

0: Układ słoneczny i w ogóle. Ale wiesz co, to jest fajne. Ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: Mhm. A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z górki na pazurki na przykład.
1: Jedzie, z górki.
0: Z górki na pazurki.
1: No,
0: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną, ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodzinką Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki
1: tak.
0: I to jest w ogóle zagrane wszystko to na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie, więc
0: no, my
1: naprawdę...
0: jeszcze nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
0: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej. Być może to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle... I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego? No ale gdzieś to tak, wiesz,
1: no,
0: zostało wykreowane.
1: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
0: tak,
1: nic się nie stało.
0: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i...
1: No to dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
0: No, no właśnie, to dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów. Bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
1: No tak.
0: No więc...
1: Znam to też.
0: Też tak pewnie miałeś.
1: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
0: No właśnie.
1: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Więc no, bywa różnie. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
0: Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
1: Tak.
0: Pierwsze, z czego to
1: no,
0: w ogóle wychodzi.
1: Z
0: czego to nie wychodzi,
1: tak.
0: Wiesz, bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągnęli z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, później wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to wychowanie. W sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę

0: żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było. Jasne. Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem i mogę, i nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać i to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że to musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobrze.
1: Dziecko brudne, dziecko
0: szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
1: Jasne.
0: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
1: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
0: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
1: Tylko szczerze
0: o tym to jest, wiesz, o tym ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
1: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... bardzo szczerze opowiadała o wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
0: Bardzo trudne.
1: Tak. I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi... Guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja byłem już, ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałeś, ja ciekawe, coś... co twoje rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No,
1: ja
0: widzisz,
1: szybko
0: no.
1: się z domu wyprowadziłem, szybko. Uh-huh. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi. Pewnie
1: jak wróciłem do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do
0: nie
1: domu. No, także...
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz, no nie wiem, jak
1: kto
0: zareaguje.
1: Będzie bardziej wyluzowany, ty czy...
0: Może mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Mi się spodoba?
1: Nie, właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL, a
0: zobaczymy, tu chyba, nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. ale... Ogólnie
1: ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Nie, absolutnie. Nie, bo ja sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no. zamykała w takich jakichś ryzach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są przegięcia.
1: Ale ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń z którą miałem ostatnią audycję. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takie osoby, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, on, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy i on do

0: nie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
1: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, co, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
0: Tak.
1: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
0: No ale czasem warto podpowiedzieć.
1: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
0: O właśnie.
1: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
0: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi,
1: bardzo,
0: przytuli
1: tak,
0: się,
1: tak.
0: Da buziaka, później jest takie, że
1: trochę
0: że
1: nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
0: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
1: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
0: Żeby
1: bo
0: przyszło.
1: Wiesz, no są różne, życie różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
0: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
1: Zawsze.
0: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
1: Zdecydowanie tak.
0: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
1: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej, bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
0: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
1: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
0: Trzeba kłuć.
1: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
0: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
1: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
0: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Diuli, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Diuli. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Diuli?
1: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
0: Potwierdzam.
1: O, dziękuję.
0: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
1: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. I każdy chce jakiś tam sobie skraść.

0: kawałek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu, tak.
0: Ale, no ale to, jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama muzyk Martyna Pawłowska-Diuli była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący. Lecz ciągle widzę twój uśmiech.

Wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

pure gold and time. The thief.

Sometimes a thief will lead